0: SK-ROK Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie. Marcin Bąk. Kolejna odsłona obrazów z historii Kościoła. Jak zwykle wieczorem spotykamy się, by sięgać pamięcią czy też wyobraźnią w przeszłość. Uprzedzałem Państwa, że będziemy tą przeszłość starali się powiązać z tym, co dzieje się dzisiaj. Nasza audycja dzisiejsza pozornie trochę odbiega od tematyki, którą ostatnio poruszaliśmy, sięga znacznie dalej w przeszłość, ale tylko pozornie. Okaże się, ufam, że tych powiązań z rzeczywistością, ze współczesnością jest być może znacznie więcej niż nam się wydaje. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj autorka licznych książek, między innymi z mojej ulubionej epoki, jaką jest średniowiecze, Elżbieta Herezińska. Witam Cię.
2: Witam Cię, Marcinie, witam Państwa.
1: Epoka średniowiecza zwana całkowicie niesłusznie mroczną i ponurą. Nie ukrywam, jedna z moich najbardziej ulubionych epok w historii, także ulubiona epoka mojego dzisiejszego gościa. Dlaczego? Mam nadzieję, wyjdzie to w naszej dzisiejszej rozmowie. Chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się tym ciekawym czasom w końcu epoki, która zwana jest przez historyków epoką rozbicia dzielnicowego. Regnum Polonie nie istnieje od dość dawna, to znaczy ono istnieje w jakiejś tam wyobraźni, w pewnej świadomości Polaków, natomiast istnieją rozliczne księstwa, które ze sobą walczą, zawierają sojusze i pod koniec tej epoki istnieje idea połączenia ponownie tych wszystkich księstw, odtworzenia Regnum Polonie. No i w tym wszystkim są rycerze, są książęta, jest także kościół i to nie jeden kościół, który odgrywa rolę niepośrednią. Elu, dlaczego zainteresowałaś się tą właśnie epoką?
2: No to właśnie jest taki, wspomniałeś zresztą o tym, że średniowiecze to i twoja i moja ukochana epoka. Średniowiecze nigdy nie było dla mnie mrokami średniowiecze, ale właśnie takim barwnym gobelinem tkanym na wiele sposobów. Właściwie bardziej można, może nawet właściwe byłoby przyrównanie go do fresku malowanego latami na tej samej ścianie, gdzie można zdejmować kolejne warstwy i odkrywać poprzednią i poprzednią i poprzednią i każda jest ciekawa, jak dojdziemy do kamienia i gliny, na których je namalowano, to i on jest jeszcze dla nas interesujący. No i jasnym jest dla mnie, że to średniowiecze jest tym okresem historycznym, który ukształtował nie tylko nas w sensie Polski, ale też całą Europę. Zbudował ją w takim kształcie, w jakim ją odziedziczyliśmy, w jakim i dzisiaj żyjemy. Dla mnie żyjemy ciągle w świecie postśredniowiecznym. A jeżeli pytasz o rozbicie dzielnicowe, no właśnie, no przecież to jest fenomenalny punkt naszej przeszłości, kiedy przez 200 lat królestwo nie ma króla. Są księstwa dzielnicowe, są książęta walczące ze sobą, a jednocześnie ponad tym wszystkim ciągle unosi się idea Królestwa Polskiego, a przecież tego królestwa nie ma, jako takiego nie ma. I to jest niezwykłe, że gdy utraciliśmy koronę królewską wraz z wygnaniem Bolesława Śmiałego, to mimo wszystko ta idea w duchu ludzkim przetrwała. To jest fenomenalne. Mnie oczywiście zainteresował ten moment, gdy królestwo wychodzi z rozbicia ku

0: w duchu ludzkim przetrwała. To jest fenomenalne. Mnie oczywiście zainteresował ten moment, gdy królestwo wychodzi z rozbicia ku królestwu odrodzonemu.
1: Powiedzmy sobie może, jakie to są lata, żeby...
0: Odrodzonemu.
1: Powiedzmy sobie może, jakie to są lata, żeby...

0: wszystkim, opowiadam tam ten czas pierwszej gry o polski tron, pierwszej gry między, księstwami i książętami. I to jest, my pamiętamy z historii, taki skrót, znaczy mówiąc my, mam na myśli jakby to, co przetrwało w świadomości ucznia czy studenta po wyjściu ze szkolnych murów, że był Krzywousty, podzielił kraj na dzielnice, już go nienawidzimy za to, ilu miał synów i dlaczego my musimy wspamiętać te wszystkie imiona. Potem był chaos i nagle z tego chaosu wyłonił się Władysław Łokietek, zjednoczyciel ziem polskich. Natomiast zupełnie przemyka nam Przemysł II.
1: Tak, to postać całkowicie nieznana w takiej powszechnej świadomości. Król Polski.
0: A to król Polski i król tym ważniejszy, że to on po 216 latach od wygnania Śmiałego odzyskał dla królestwa koronę.
1: W sposób legalny przywdział na skronie koronę legalny, króla polskiego.
0: Bo też wspomnijmy o tym, że to nie było takie proste. To nie wystarczyło zjednoczyć kilka księstw i nazwać się królem. Droga do koronacji królewskiej była dwutorowa. Jakby istniały dwie możliwości. Albo można było uzyskać koronę od cesarza, tak robili Czesi, albo można było ją uzyskać od papieża. I tak od czasów Bolesława Chrobrego, który pierwszy wpadł, znaczy jakby oparł się na tej osi papieskiej po to, by nie uzależniać się od najbliższego sąsiada potężnego cesarstwa niemieckiego, tą samą drogą podążył Przemysł II. I teraz jeszcze tak skracając, po ledwie 7 miesiącach panowania Przemysł pada ofiarą królobójstwa. I to też niesłychane, dlaczego my nie pamiętamy tego króla, bo to królobójstwo to jest ten jedyny udokumentowany stuprocentowo wypadek, kiedy na oczach narodu zamordowano króla. To rzecz zupełnie niebywała, bo o mordach na ucztach, truciu i tak dalej i podejrzanych zgonach królewskich to jest jedno, ale tu mamy prawdziwe morderstwo. Król zostaje porwany z Rogoźna i zasztyletowany, porzucony w polu przez tak zwanych nieznanych sprawców, na których już ówczesne kroniki wskazywały, rzucając cień podejrzeń, Brandenburczycy, ród Askański konkretnie i Zarembowie, możni współpracownicy króla i ewentualnie Nałęczowie, równie jakby drugi po Zarembach ród w Wielkiej Polsce.
1: Czyli ta wizja Polski jako kraju, w którym nie mordowano królów, tutaj być może w tym jedynym przypadku troszeczkę pojawia się jakaś rysa, tak? Bo my lubimy się szczycić tym, że żaden z naszych królów nie został nigdy zamordowany przez swoich poddanych. Ginęli w bitwach, tak? Warneńczyk zginął w bitwie. Natomiast nigdy nie został, nie było zbrodni królobójstwa.
0: Była.
1: A tu być może jednak to znaczy, któryś z poddanych podniósł rękę na majestat króla.

0: Oczywiście nie trzeba nam wielkiej wyobraźni, by wiedzieć, jak się bawił. Zapewne pili, zapewne korzystając z tego, że są w lii tylko męskim towarzystwie, bo też nie mamy żadnych przekazów, żeby tam wraz z dworem kobiety zginęły, a wiadomo, że byłoby to zawsze dla kronikarza interesujące. Z całą pewnością królowa Małgorzata, żona Przemysła, została w tym czasie w Poznaniu. Prawdopodobnie w Poznaniu również przebywała jego córka, o ile nie w klasztorze w Owińskach pod opieką mniszek i siostry ojca. Ale musimy domniemywać, że dwór króla w czasie zapustów w Rogoźnie był męski. Oni się tam bawili i nagle mieli wracać do Poznania w środę popielcową. Czyli z wtorku, noc z wtorku na środę spędzili już odpoczywając po tych turniejach, hulankach i ucztach. I oto, co wiemy dalej. Wiemy, że dwór króla wymordowano tej nocy w całości, że króla porwano i uwieziono z Rogoźna w stronę zachodnią. Po czym porywacze króla porzucili, dobili i porzucili, dlatego że rany, które odniósł podczas porwania, nie rokowały na dowiezienie go żywego. Porzucono go. W jakąkolwiek stronę byśmy tego nie interpretowali, porzucenie kilkanaście kilometrów od Rogoźna ciała poranionego króla sygnalizuje, że tak czy inaczej chciano go porwać, chciano go uwieść. Była jakaś
1: nadzieja. Czyli to nie miała być pierwotnie zbrodnia królobójstwa, miało być porwanie.
0: To miało być porwanie, bo inaczej, gdyby to miało być królobójstwo, zabito by, zasztyletowano go na miejscu i zostałby w Rogoźnie. Natomiast jego, nagiego odnaleziono te kilkanaście kilometrów dalej. A zatem porwano go. Zostawiono, no bo nie rokował na przeżycie. I ówcześni oskarżyli o ten mord Brandenburczyków, ale również wskazywano na wspomnianych Zarembów i Nałęczów. To były dwa rody najbliższe królowi, rody jego możnowładców na stałe z nim współpracujących. I teraz jak patrzeć na to podejrzenie? No w sposób zupełnie naturalny. Jakżeż jest możliwym, by obce wojsko wtargnęło do grodu, wyrżnęło w pień drużynę królewską i nie pozostał ślad jak to jest w ogóle możliwe, że nikt ze straży nie czuwał, że straży było za mało, tylko i wyłącznie przy współpracy kogoś z otoczenia króla możliwa jest tak straszna historia. Na Boga, to nie był ktokolwiek, to był król, nawet jeżeli pili całą noc, to powinna być tam drużyna, straż przyboczna, która była trzeźwa i pilnować grodu, a też nic nie mówi o tym, że tam na Rogoźno napadła jakaś wielka armia, raczej była to...
1: Jakieś
0: komando śmierci, tak.
1: Czyli być może dlatego tak nie pamiętamy o Przemyśle drugim, bo trochę rysuje się nam kryształowy obraz w tym momencie Polski, która nigdy nie mordowała swoich królów. Boczyła się na nich, buntowała, ale nie podnosiła ręki. No,
0: To jest jedno, ale muszę państwu powiedzieć też, że na pamięci o Przemyśle drugim zaważył polityczny PR. Otóż te dzieje, te losy jakby Królestwa Polskiego, które nastąpiły po jego gwałtownym zgonie, były bardzo, bardzo burzliwe. Bo teraz Przemysł II nie miał syna, nie miał dziedzica. Miał kilkuletnią córkę, jedyne dziecko. I do tronu królewskiego nagle okazało się, że kandydatów jest kilku. Jest Henryk Głogowski, książę ze Śląska, któremu we wcześniejszych układach Przemysł II zapewnił dziedziczenie tronu po sobie. Jest Władysław Łokietek, niemalże szwagier Przemysła, bo mąż jego kuzynki Jadwigi, ku któremu skłaniali się możni. Jego chcieli powołać na tron. I natychmiast objawia się trzeci, najsilniejszy kandydat, Wacław II, król Czech. W tym czasie Wacław II już zajął Małopolskę i od kilku lat nią władał. Rządził jakby z Krakowa, można powiedzieć. I apetyt Wacława na tron Polski był wielki, był gigantyczny i za nim też stała wielka potęga wojskowa, no bo Czechy, Premysla Otokara II i Wacława II, to jest jednak rozkwit potęgi Przemyślidów. Ona jeszcze się nie chyli ku upadkowi. I możni powołali na tron Wielkopolski

0: i tron Królestwa Polskiego Władysława Łokietka, być może również dlatego, że to był ten najsłabszy z kandydatów. A możni jak to możni, zawsze działa ten sam mechanizm. Chcą władcy, którym sami będą mogli kierować.
1: Albo którzy przynajmniej nie będzie zbyt silną ręką kierował nimi.
0: Otóż to.
1: Przy Przemyśle II na chwilę się zatrzymajmy, dlatego że wspominałaś o tym, iż nasi władcy, polscy władcy starali się koronę uzyskać raczej ze strony kościoła niż od cesarza. Trudno nie wspomnieć tutaj o ważnej postaci duchownego, która pojawia się i pnie po szczeblach kariery duchownej przy okazji właśnie Przemysła II.
0: Jedna z moich ukochanych postaci w obu powieściach, bo i w Koronie Śniegu i Krwi, i w Niewidzialnej Koronie pełni rolę centralną. Arcybiskup gnieźnieński Jakub Świnka.
1: Choć nie wchodzi na scenę historii jako arcybiskup od razu.
0: Tak, w powieści próbuję prześledzić jego losy, zanim został powołany na arcybiskupi stolec. I to jest bardzo intrygujące, dlatego że Jakub Świnka jest naprawdę wybitną postacią w polskiej historii. To jego bardzo słusznie i trafnie nazywa się architektem odrodzonego królestwa. To on z całą pewnością stał za całym długotrwałym procesem odzyskiwania korony dla Polski przez Przemysła II. Z całą pewnością on stał za tym procesem, aby uzyskać zgodę papieża na koronację Przemysła, a przynajmniej, jak twierdzą najbardziej złośliwi historycy, nie uzyskać protestu papieża przeciwko tejże koronacji. I zagadkowe jest to, że my o przeszłości Jakuba Świnki niewiele wiemy. On był wcześniej kantorem katedry gnieźnieńskiej, ale nazwisko Świnka, czy ród Świnka, którym jest sygnowany, to nie był w tamtym czasie znany ród. Ten ród stał się znany dopiero po czasach arcybiskupowania Jakuba. Tak naprawdę on nawet nie miał herbu. Przypisuje mu się ten herb Świnka, ale historycy wiedzą o tym, że to jest herb przypisany później. Więc jakie były jego korzenie, jaka była jego przeszłość, z całą pewnością musiał być człowiekiem wykształconym. W owym czasie Polacy najczęściej wyjeżdżali na studia do Bolonii, do Włoch. Ponieważ historia dała tutaj piękną, białą plamę, więc ja mogłam ją wykorzystać, by snuć wcześniejsze losy Jakuba Świnki według własnej imaginacji. Oczywiście tej przeszłości mu wiele dodałam. Ale teraz jeszcze może wspomnijmy o zasługach Jakuba i o samej jego postaci. Jemu zresztą poświęcono kilka książek, no już teraz to trzeba powiedzieć, prawie 100 lat temu napisanych. Otóż tak jak Królestwo Polskie nie miało króla, tak samo arcybiskupstwo gnieźnieńskie przez ostatnie lata przed rozpoczęciem tej powieściowej akcji nie miało szczęścia do arcybiskupa. Panował tam głównie wakat, dlatego że ci, którzy byli, kapituła gnieźnieńska była szalenie skłócona, nie mogła się zdecydować na jednego kandydata. Jak już w końcu go wybierała, to on szybko umierał. To też można oczywiście zawsze się przyjrzeć, czy to na pewno zbiegi okoliczności, a potem kogoś wybrali, a on zrezygnował, a to ten zanim dostał paliusz, już też zmarł. I w końcu dopiero zaczyna świecić jasna gwiazda w momencie, kiedy stanowisko to zupełnie skromnej osobie Jakuba Świnki zostaje powierzone. I on co robi Jakub Świnka, kiedy zostaje pasterzem tej najważniejszej stolicy diecezjalnej? On zdaje sobie w pełni sprawę z bardzo złego stanu kościoła w Polsce. I zamiast zacząć od jakichś takich zewnętrznych oznak budowania własnej arcybiskupiej władzy, zaczyna taką mozolną pracę u podstaw i przygotowuje się do synodów archidiecezjalnych, na które musi, no czasami robić to siłą, zmusza do uczestnictwa biskupów wszystkich podległych mu diecezji. I na szczęście zachowały się zapisy postanowień tych synodów Jakuba Świnki, dzięki którym mamy fenomenalny obraz tego, jak wyglądał polski kościół i polskie i chrześcijaństwo w Polsce w tej końcówce XIII wieku. I cóż nam się z tych postanowień wyłania? Otóż

0: włos się na głowie jeży. Świnka doszedł do wniosku, że przez te kilkadziesiąt ostatnich lat doszło do bardzo niebezpiecznej sytuacji. Otóż duchowieństwo w Polsce stało się wyłącznie niemieckojęzyczne, bo było wykształcone w niemieckich klasztorach i w niemieckich szkołach, przychodziło stamtąd. I teraz, o ile możny książę i ta warstwa wyższa z łatwością posługiwała się językiem niemieckim jako rodzajem europejskiego języka ludzi cywilizowanych, o tyle na wsi polskiej, no raczej nie. I teraz, kiedy ksiądz pleban mówi do wiernego na wsi albo po łacinie, albo po niemiecku, no to chłop polski nie rozumie ani jednego, ani drugiego. I zaczyna się takie zupełne tracenie kontaktu pomiędzy przekazem płynącym z kościoła a wiernymi. Na dodatek Świnka stwierdził, że te zaniedbania wychowawcze czy katechizacyjne sięgają dużo głębiej, bo odkrył, że większość chłopów i w ogóle nie zna słów pacierza. Więcej, wielu plebanów nie zna dokładnie słów pacierza, a dla chłopów jedyną czynnością religijną, którą co któryś potrafi wykonać, jest znak krzyża. I koniec, na tym się to wszystko kończy. Są tam też takie przezabawne rzeczy z dzisiejszego punktu widzenia, kiedy arcybiskup grzmi, że w kościele nie wolno hodować kur i świnek i że należy umyć ręce chociażby przed i zmienić szatę przed sprawowaniem mszy, że nie wolno w brudnych szatach, więc co tam się działo, no, umiemy sobie to wyobrazić. I Jakub Świnka, który w pewnym czasie zasłynął, czy był promowany, może raczej tak później przez późniejszą myśl historyczną, jako ten zwolennik polskości, krzewiciel polskości w kościele. Tak, on był krzewicielem polskości w polskim kościele, ale nie dlatego, żeby był jakimś szalejącym narodowcem, nacjonalistą, bo to nie jest ta epoka, to w ogóle nie możemy w tych kategoriach myśleć, tylko dlatego, że on odkrył, że wierny i jego pasterz stracili ze sobą więź, bo się nie rozumieją.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: No i wracamy do rozmowy o tym, jak wygląda Polska, jak wygląda Kościół u progu epoki zwanej rozbiciem dzielnicowym, przełom XIII i XIV wieku. Wspominałaś, Elu, przedtem o sytuacji Kościoła, jak oderwał się Kościół przez germanizację duchowieństwa, jak oderwał się od ludu, jak lud kompletnie nie wiedział, o co w tym wszystkim chodzi, o postaci arcybiskupa Jakuba Świnki, który jest rzeczywiście taką niesamowitą postacią, który ten Kościół reformuje. Natomiast na kartach twoich powieści pojawia się również druga strona, drugie oblicze, czy druga gałąź życia kościelnego, klasztory. Cała Polska jest, zresztą jak i cała Europa, jest poznaczona sieciami przeróżnych klasztorów, męskich, żeńskich, najróżniejszych, nazwijmy to, reguł. Chciałbym, żebyśmy przybliżyli nieco słuchaczom rolę, jaką klasztory odgrywały wtedy właśnie w Europie, w Polsce, bo mam wrażenie, że my nie zdajemy sobie sprawy z tego, patrząc na współczesne życie zakonne, to są zupełnie inne sprawy.
0: Ja zupełnie przewrotnie porównałabym te role klasztorów, państwo mi wybaczą te przenośnie, ale ja myślę, że ona z dzisiejszego punktu widzenia jest dość trafna. Klasztory były tak, jak największe współczesne korporacje. One niosły myśl cywilizacyjną, przynosiły na ziemię polskie, ujętą w jasne i sprecyzowane reguły. I na dodatek miały w ręku narzędzia, by ten pomysł na życie, tę myśl wypełniać. I teraz w zależności od reguł różne były role tych zgromadzeń. Cystersi przynieśli na ziemię polskie niebywały rozwój rolnictwa i rzemiosła, bo takie sobie stawiali zadania. Wszędzie tam, gdzie otrzymywali od książąt ziemię, nadania ziemskie, tam pokazywali na skutek nowych technik hodowli zwierząt i roślin, nowych technologii, że można z przysłowiowego jednego łana

0: Na wyciągnąć 3 razy tyle, co obok na zwykłej wsi. I to, oczywiście ta wiedza o tych sposobach eksploatacji szła dalej w kraj i powoli się przedostawała.
1: Tam cysterci też chyba zasłynęli z działań, nazwijmy to, hydrotechnicznych, bo oni tak. Nie dostawali najlepszych, najbardziej urodzajnych ziem, tylko na przykład jakieś bagna, które musieli sobie osuszyć.
0: Które potrafili osuszyć, zmeliorować i to naprawdę te folwarki cysterskie to były wzorcowe gospodarstwa. To tak jakby, jeśli ktoś przeniósłby się teraz w czasie i przeszedłby ze zwykłej takiej wsi tutaj na terenach polskich do położonej tuż za miedzą wsi cysterskiej, to tak jakby przeskakiwał z cywilizacji w cywilizację, ale w sposób naturalny ta ludność krążyła i tych nowych sposobów się uczyła. To było fenomenalne. Ale też powstają zgromadzenia dedykowane jakby ludności miejskiej, franciszkanie, których, czy dominikanie już za moment, których zadaniem było pójście w miasto, pójście w lud, zakony przeznaczone do życia o żebraczym chlebie. One nie miały tych zapleczy, jak cystersi i tej uprawy, z której by żyły. Oni mieli iść między ludzi i nieść słowo o Boże. To też do poprzedniego fragmentu był taki moment, że właśnie na niwie franciszkańskiej rozegrała się potężna gra narodowościowa, dlatego że zgromadzenia franciszkańskie wręcz zabraniały przyjmowania w swoje progi Polaków. I tutaj Jakub Świnka naprawdę niemałą robotę musiał wykonać, żeby ten proces odwrócić. No bo teraz wyobraźmy sobie, że tym duchownym, który idzie w miasto, idzie między ludzi, jest tylko niemieckojęzyczny pasterz, prawda? No to już rzeczywiście szło w jakieś zagrożenie.
1: Mógł zadziałać to bardzo skutecznie w tych miastach, w których było intensywne osadnictwo niemieckie, a było,
0: dlatego że, właśnie w XIII wieku książęta polscy odkrywają, że lokowanie nowych miast jest świetnym interesem. To jest moment, w którym gospodarka polska przechodzi z gospodarki towarowej na gospodarkę pieniężną. I to jest też znowu wielki skok cywilizacyjny. Książę odkrywa, że dla niego dużo ciekawsze i dużo bardziej rentowne jest otrzymywanie należności w pieniądzu, a nie w naturze. I od kogo będzie dostawał to w pieniądzu? No właśnie od mieszczan, więc chce lokować nowe miasta. Prawo niemieckie tak zwane jest na tamten czas najlepiej skonstruowanym systemem, takim mitem założycielskim dla miasta, więc lokuje się te miasta na prawie niemieckim, ale ów zasadźca, wójt też najczęściej jest Niemcem, dlatego że przychodzi stamtąd, bo on wie, jak to zrobić, jest jakby pochodzi ze społeczeństwa, gdzie robi się to na co dzień.
1: I wśród nich działają właśnie dominikanie i franciszkanie. Wiemy, że zakon kaznodziejski też w Polsce stosunkowo szybko i bardzo mocno korzenie zapuszcza.
0: Tak, to wszystko idzie tak, to jest, Polska jest takim na ten moment bardzo chłonnym i otwartym rynkiem. Każdy kraj, który przechodzi przez dynamiczny rozwój gospodarczy, otwiera wiele pól do popisu dla wszystkich nowych technologii, a tu również może to brzmi zabawnie, że nazywamy zakony nową technologią, ale tak, na tamten moment tak, dlatego że to zakonnik, to mnich kaznodzieja był nośnikiem informacji. To nie był czas, kiedy można było sobie wejść w internet i sprawdzić, jak to działa. Nie, to ten wykształcony człowiek przychodził i objaśniał, jak gdzie indziej żyją ludzie, jak wygląda świat, uczył czegoś to społeczeństwo. No zresztą nie ukrywajmy, wszelkie szkolnictwo wówczas było szkolnictwem duchownym. No i coś, o czym...
1: A zakony kobiece, klasztory kobiece, one są szalenie ważne, również na kartach twoich ksiąg się cały czas pojawia. Ja spotkałem się z takim określeniem, że to były po części szkoły dla panienek z dobrych domów, po części takie rezerwuary kobiecej siły. Jak zabrakło księżniczek do wydania, zawsze można było przed ślubami albo po ślubach jakąś tam swoją córkę, 6. czy 7.
0: Wycofać
1: i znowu puścić w obieg.
0: Dokładnie taką, jedną z takich akcji opisuje w Koronie Śniegu i Krwi, bo w ten sposób została

Była z klasztoru wyciągnięta matka głównego bohatera Przemysła II. Po prostu jej brat, zawierając przymierze z przyszłym szwagrem, nagle zorientował się, że już nie ma żadnej wolnej siostry na wydaniu i zabrał Elżbietę z klasztoru i wydał za Przemysła, łamiąc tym samym jej śluby zakonne. Ale

0: w grę będą zajęci. I wówczas takiej dziewczyny nie wydaje się za kogokolwiek, bo to groziłoby dynastii. Wprowadzenie do niej jakiejś złej, obcej krwi niepotrzebnej, zbyt nisko urodzonej. No i wtedy miejscem dla takiej dziewczyny staje się klasztor. I teraz możemy myśleć o klasztorze żeńskim na kilka możliwych sposobów. Ja w Niewidzialnej Koronie proponuję Państwu sposób zupełnie inny i zupełnie nowy, bo możemy myśleć tradycyjnie, że zamykano te biedne dziewczyny do klasztoru, bo ojciec nie miał za kogo je wydać. I oczywiście takich losów były na pewno setki i tysiące. Ale również pomyślmy o tym w inny sposób. Klasztor był znowu miejscem zdobywania wiedzy. Tam dziewczyna uczyła się czytać, uczyła się pisać. Tam właśnie miała dostęp do ksiąg, a nie na dworze ojca powielokroć, prawda? Bo jeżeli książę kupował księgi dla siebie, to też kupował je z klasztoru, bo to tam je przepisywano, tam je wytwarzano.
1: Zresztą ilość tych ksiąg, porównanie proporcji, no uderza po głowie. Na dworach książęcych i królewskich wtedy, w XIII wieku, jak ktoś miał kilkanaście książek, to uchodził za niesamowitego...
0: Za noblistę.
1: Tak, no, jakiś niezwykły erudyta i bardzo bogaty człowiek,
0: tak.
1: Bo to jedno szło z drugim w parze, ale klasztory miały już wtedy po kilkaset
0: woluminów. Tak, i to jest... I teraz wyobraźmy sobie młodą dziewczynę, która od dziecka, jako córka księcia, jest chowana w tym jakby dynastycznym nurcie i ona wie, że albo wyjdzie za mąż za jakiegoś wielkiego księcia, albo nie wyjdzie wcale. I teraz okazuje się, że jej drogą ma być klasztor i zostaje tam skierowana. Ma, owszem, życie według reguły zakonnej, ale ma też dostęp do tych ksiąg. I przede wszystkim ma alternatywę od bycia żoną kogoś, kogo nie kocha. Dlatego, że jakże rzadko się zdarzało, żeby to małżeństwo zaplanowane przez ojca było małżeństwem z miłości. Owszem, ono dawało tej kobiecie czasami, jeżeli urodziła synów, jeżeli stała się ważną księżną, wpływ na władzę. Ona mogła w pięknej sukni pojawić się parę razy do roku przy boku męża, ale tak naprawdę niewiele z tych kobiet rzeczywisty wpływ na władzę uzyskiwało. A w sytuacji, w której mogła być żoną byle kogo, często męża, owszem, książęcego rodu, ale niewykształconego, nie zawsze przyjemnego w obyciu i służyć mu jedynie za rodzicielkę kolejnych dynastycznych potomków, to w tym momencie ten zakon zaczyna być zupełnie interesujący, bo jednak ona może wieść tam życie w miarę swobodne intelektualnie i rozwijać się z całą pewnością bardziej niż na mężowskim dworze.
1: No tutaj taką najbardziej chyba znamienną postacią, to odchodzimy nieco od realiów polskich, ale nie aż tak daleko, jest święta Hildegarda z Bingen.
0: Oż, no tak.
1: Dokładnie tą drogą poszła.
0: Tak, i ta epoka Hildegardy, troszkę wcześniejsza, prawda, niż tutaj akcja tych moich powieści, jest tego świetlanym przykładem. Hildegarda była przeznaczona przez rodziców do klasztoru, ale jednocześnie on stał się dla niej źródłem wielkiego rozwoju i wielkiej... ona nigdy nie rozwinęłaby się tak, będąc żoną jakiegokolwiek mężczyzny, księcia, czy kogokolwiek ze swojej tam, że tak powiem, półki stanowej. I też te czasy, to jest też czas, to jest też moment, kiedy to życie klasztorne, czy życie duchowe, bo może tak je określmy, zaczyna być w pewien fascynujący sposób modne. To znaczy wielu książąt i wiele księżnych podejmuje całkowicie świadomą decyzję o przejściu na stronę celibatu i przejściu na stronę kultywowania duchowości i medytacji modlitewnej zamiast uroków życia świeckiego.
1: Światowego. No w twojej pierwszej z cyklu Koron powieści pojawiają się takie postacie, znane nam z historii jak
0: znane
1: najbardziej.
0: Znane nam świetne, bo my przecież to akurat pamiętamy. Święta Kinga, prawda, Pierścień Wieliczka i jej mąż Bolesław Wstydliwy. Zwykle historia ta jest opowiadana w ten sposób, że młodziutka Kinga, która stanem przewyższała małżonka księcia krakowskiego Bolesława, bo ona przecież była królewną z rodu Arpadów, czyli była o to jedno oczko wyżej. namówiła, a jej siostry już święte od dziecka błogosławione i to w ogóle taka

0: Rodzina Świętych w tym momencie. Ona namówiła Bolesława do celibatu, do białego małżeństwa, w którym żyli. I stąd też Bolesław został obarczony koszmarnym przydomkiem, wstydliwy, i pod takim przeszedł w naszej historii. Ja postanowiłam przyjrzeć się ich celibatowi troszkę inaczej, właśnie nie pod kątem wielkiego wyrzeczenia, że oni tam, że on zwłaszcza żyje i wiecznie cierpi, że ten seks z małżonką jest mu zabroniony i odebrany, tylko postanowiłam na te małżeństwo spojrzeć pod kątem właśnie ówczesnych prądów intelektualnych, które może mniej znane były, czy mniej je znamy tutaj z terenów Polski, ale znamy je świetnie z terenów europejskich, a przecież to wszystko przechodziło między sobą, gdzie wybitne pary książęce porzucały albo po spłodzeniu odpowiedniej ilości dzieci, albo przed nią, porzucały swoje obowiązki książęce, cedując je na, czy właśnie, czy na dorosłe dzieci, czy na kogoś innego, i księżne i ich małżonkowie zamykali się w klasztorach, ona w żeńskim, on w męskim, i prowadzili między sobą duchowo-intelektualną dysputę. Zrozummy, że to mógł być stan wyboru, stan pięknej, innej możliwości życia, a nie stan jakiejś udręki i jakiegoś bezgranicznego ciemnego poświęcenia.
1: Znowu rozbijamy kolejny stereotyp dotyczący średniowiecza, mrocznego, tak, ponurego i cierpiętniczego.
0: Tak, no moja Kinga i mój Bolesław w Koronie Śniegu i Krwi czerpią wyłącznie radość i rozkosz z tego stanu duchowego obcowania. Nawet Bolesław w którymś momencie, pokazując, jak to wygląda między nim a Kingą, mówi imię, ja miałbym zamienić ciemne, mroczne spółkowanie ponad obcowanie z nią, z tą cudowną istotą, z którą łączy mnie takie porozumienie dusz. Natomiast ponieważ no, z przyczyn naturalnych w czasie akcji Korony Śniegu i Krwi Bolesław i Kinga umierają, bardzo brakowało mi tego duchowego aspektu chrześcijańskiego w części drugiej, czyli w Niewidzialnej Koronie, i z tego się wziął klasztor Klarysek jako miejsce akcji. Klasztor zupełnie rzeczywisty we Wrocławiu w tym czasie, zresztą założony przez Annę Przemyślitkę, żonę Henryka Pobożnego, tego, co tam bitwa pod Legnicą i obcięta głowa i sześć palców u jednej stopy. Jego małżonka założyła klasztor. Ona zresztą przez całe życie, to też jest zabawne, konkurowała w fundacjach pobożnych ze swoją wybitną teściową, świętą Jadwigą Śląską, czyli Jadwigą z Meranu. I jak jedna inwestowała w Trzebnicy, tak druga właśnie zainwestowała w Mniszku we Wrocławiu. I proszę sobie wyobrazić, że w tym wrocławskim klasztorze od razu jakby w ramach założenia pewnych reguł klasztornych ustalono, że stanowiska najwyższe piastować będą mogły wyłącznie księżniczki krwi piastowskiej. I to stał się taki klasztor, przystań, enklawa polskich księżniczek, tych, których drogę właśnie skierowano na ścieżkę duchową. I tam we Wrocławiu znalazły się zarówno, i to mnie jakby zafascynowało, bo się znalazły najbliższe krewne głównych bohaterów męskich tejże powieści, tych głównych graczy o polski tron. Rodzona siostra Henryka Głogowskiego, Jadwiga, była opatką tego klasztoru, a rodzona siostra właśnie zamordowanego Przemysła II była jedną z mniszek, i tam też bardzo częstym gościem bywała księżna wrocławska Elżbieta, która była z kolei siostrą Jadwigi Łokietkowej, żony Łokietka, no i kuzynką, przyrodnią siostrą Przemysła.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: Wracamy ponownie. Przypominam, moim i Państwa gościem jest dzisiaj autorka licznych książek historycznych, Elżbieta Herezińska. Przed przerwą mówiliśmy o tych niesamowitych zwrotach w życiu wielu ludzi średniowiecza, takich zwrotach, które nas, ludzi XXI wieku, mogą szokować ku dobrowolnemu wyrzeczeniu się jakiejś przyjemności, czy w ogóle życia światowego, ówczesnego. No i maluje się nam taki bardzo dziwny, trudny do zrozumienia obraz. Jakie to średniowiecze było? Obok siebie funkcjonowali ludzie święci, autentycznie święci, którzy dokonywali czynów dla nas trudnych wewnętrznie, a obok byli mordercy, okrutnicy,

0: krzywoprzysiężcy. Jakie to średniowiecze było naprawdę? Jakie było średniowiecze polskie końca epoki rozbicia dzielnicowego?
1: Było tak barwne i tak niezwykłe, jakbyśmy próbowali wiele kolorów połączyć właśnie w jeden gobelin i one funkcjonowały jeden przy drugim, obok siebie.
0: Nie zgrzytało tam coś?
1: No z całą pewnością. Właśnie dlatego było tak fascynujące, że to na styku świętości i nierządności zawsze musiało iskrzyć, bo z jednej strony mamy wspomnianego wcześniej świątobliwego, mądrego i bardzo, bardzo odznaczającego się dużą przenikliwością polityczną, no takiego prawdziwego męża stanu, arcybiskupa Jakuba Świnkę. A z drugiej strony to jest też czas najbardziej znanego ze swych zbrodni biskupa krakowskiego Jana Muskaty, zwanego już przez jemu współczesnych krwawym wilkiem z pastorałem. To jest w ogóle też postać no niebywała. Świnka i Muskata nieustająco byli, że tak powiem, w procesach.
0: Dwa bieguny.
1: Totalne dwa bieguny. Gwarantuję państwu, że wszystko to, co w Niewidzialnej Koronie napisałam o Janie Muskacie, jest prawdą, łącznie z imieniem jego kochanki. Dzięki temu, że procesował się z Jakubem Świnką, dzięki zachowanym strzępom zeznań i oskarżeń na Jana Muskatę, my to wszystko po prostu wiemy. Wiemy o tym, że bezwzględnie, bo on był namiestnikiem Wacława II na Małopolskę w którymś momencie i Wacław II, gdy Łokietek wracał z wygnania, powierzył jakby Muskacie obronę Małopolski przed powracającym księciem, czyli Muskata był wodzem tutaj wojsk krakowskich.
0: Generał gubernatorem
1: Małopolski i musiał walczyć z Łokietkiem. Wacław pieniędzy mu na tę wojnę nie przysłał, bo już w tym czasie był umieszany w inne wojny, za którymi też, o czym warto pamiętać, stał właśnie Jan Muskata, który jako bliski współpracownik Przemyślidy pchał go tam w różne awantury.
0: Był dobry w byciu złym, jednym słowem.
1: Był fantastyczny w byciu złym i miał po prostu tak rozbuchane ambicje niebywałe, które pchały go. Chciał jakby rękoma czeskiego króla zapewnić sobie najwyższe z możliwych urzędów. No ale w każdym razie w tym okresie Muskata staje do walki z Łokietkiem, kasy nie ma. I co robi Muskata? Muskata, studiujący wiele lat wcześniej we Włoszech, napatrzył się na kondotierów, na siepaczy. On widział, jak się we Włoszech załatwia porachunki rodowe. I on taką drużynę siepaczy trzymał wokół siebie. To byli ludzie, to były najpodlejsze kanalie, to byli ludzie pozwalniani z więzień często. No to też stały motyw pozyskiwania takiego bezwzględnego wojownika, który nie będzie pytał, dlaczego ma zamordować, tylko za ile. I nie mając pieniędzy na prowadzenie wojny, cóż kazał biskup krakowski? Otóż kazał swoim siepaczom rabować cmentarze, kościoły.
0: Kościoły.
1: Tak, a. Kościoły. To on stał, wymachując siekierą, czy błogosławiąc siekierą na drogę swoim siepaczom i mówił: oto krzyż, oto klucz, przepraszam, świętego Piotra, którym otwórzcie dla mnie drzwi kościołów. Potrzebował pieniędzy na wojnę z Łokietkiem, znalazł je choćby w grobach. No i cóż, no i to jest ta,

na drogę swoim się patrzył i mówił: oto krzyż, oto klucz, przepraszam, świętego Piotra, którym otwórzcie dla mnie drzwi kościołów. Potrzebował pieniędzy na wojnę z Łokietkiem, znalazł je choćby w grobach. No i cóż, no i to jest ta,

Z jednej strony piękny etos rycerski, rodzący się jakby w Polsce na naszych oczach, spotyka się z najzwyklejszym zbójnictwem, raubriterką i uprawianiem po prostu rozboju zwykłego. Piękna miłość książęca i zwykłe podłe zdrady. To wszystko było obecne w tamtym życiu. W pewnym sensie, jak wyabstrahujemy te z tej historii, te najbardziej takie soczyste,

0: taką opowieść celebrycką tamtych czasów, gdzie ówcześni celebryci, czyli książęta, księżne, biskupi, możni panowie, głowy wielkich rodów, baronowie, naprawdę biją dzisiejszych celebrytów na głowę
1: w
0: pomysłowości i ekstrawagancji swoich występów.
1: Znaczy, mam wrażenie, być może błędne, że w jednym również biją dzisiejszych celebrytów w skłonności do tego gwałtownego zwrotu, nazwijmy, na stronę prawą, to znaczy do nawrócenia do tego przeży-

0: spędza w klasztorze i prosi jeszcze, żeby za jego grzeszną duszę zapalić raz w roku świecę, że te ruchy chyba były autentyczne. W dzisiejszych czasach trudniej o takie autentyczne. Oni bardziej nienawidzili niż dziś, ale też i bardziej kochali i bardziej się nawracali.
1: Tak, i ja, wiesz, ja patrzę teraz tobie w oczy i wiem, że i ciebie, i mnie właśnie to najbardziej urzeka w średniowieczu. To spotkanie.
0: Ta zdolność do autentycznego zwrotu.
1: Na tym też polegała tamta religijność. Na tym, że z największego grzechu można się wyspowiadać i dzięki odpowiednio przeżytej, głębokiej pokucie uzyskać rozgrzeszenie. To jest taka...
0: Pokuty były straszliwe.
1: Straszliwe. To jest taka troszkę, bym powiedziała, ta wiara człowieka średniowiecza, jego religijność jest taka, ona ja nawet nie chcę użyć słowa, że jest ewangeliczna, ale ona jest...
0: Żarliwa.
1: Ona jest żarliwa w jedną i w drugą stronę, bo również pamiętajmy o tym, że ten okres rozbicia dzielnicowego to jest okres, kiedy finiszują wojny krzyżowe.
0: Czy pod wpływem motywacji religijnej ludzie też są w stanie dopuszczać się gwałtownych, okrutnych czynów.
1: Mordów, tak, usprawiedliwiając ten czyn tym, że mordują niewiernych. Ale właśnie dlatego, że kończy się epoka wypraw krzyżowych, że Królestwo Jerozolimskie upadło, rodzi się coś nowego, ważnego i to właśnie, co dotyka nas tutaj, Polaków najbardziej, czyli potęga zakonu krzyżackiego. Bo o ile jeszcze w czasie ostatnich wypraw krzyżowych krzyżacy na ziemiach tu północnych, na północnych rubieżach chrześcijaństwa urządzali wyprawy na Prusów, jeszcze wtedy Jaćwingów, którzy jeszcze byli, Litwinów. I tak jak napisał jeden z badaczy dziejów zakonu, te wyprawy na Prusów były pielgrzymką dla ubogich, były rodzajem krucjaty dla mniej zamożnych.
0: Taka ekonomiczna wersja.
1: Wersja ekonomiczna dla tych, których nie stać było na wyprawę do Ziemi Świętej. O tyle już u schyłku XIII i początku XIV wieku sytuacja się odmienia. Dlatego, że już nie mamy wypraw do Ziemi Świętej, tam już nie ma po co jeździć. A cała masa rycerstwa europejskiego narosła przez czas wypraw i ona musi znaleźć dla siebie...
0: Te trzy głowy do ścięcia.
1: Jakieś miejsce. Na dodatek już utrwaliło się w świadomości, że pas rycerski należy zdobyć nie na turnieju ku czci damy, księcia, króla i tak dalej, tylko trzeba zdobyć go na wyprawie wojennej i to właśnie wyprawie przeciwko niewiernym. Nie można go zdobyć na wyprawie krzyżowej. No więc otwiera się fantastyczny rynek zbytu, a krzyżacy po prostu zmysłem swoim handlowym wychwytują to w lot. I co robią? Organizują wyprawy na Prusów, wyprawy na Pogan, które zostają się takim, przepraszam za określenie, ale no ja nie umiem tego inaczej skojarzyć, stają się takim rycerskim biurem podróży. Organizują wyprawy na Pogan, za które kasują konkretną gotówkę, dzięki której między innymi Malbork zbudowano i dwie rejzy, rejza zimowa i rejza letnia, wszystkie jedna i druga związana ze świętem maryjnym, no bo zakon Najświętszej Marii Panny, prawda?
0: Można wykupić w pakiecie sobie
1: można wykupić
0: miejsce
1: w pakiecie.
0: Przy tak zwanym szczególnym stole.
1: Tak,
0: który tam
1: i
0: jest.
1: Ty jeszcze wspominałeś przed chwileczką przy tych żarliwych przemianach, że na starość grzesznik oddawał władzę w ręce syna i przeznaczał majątek na to, żeby modlono się w jego imieniu o pokutowanie jego win, ale również na tym, to była jedna z ofert owych wypraw krzyżackich, że jeżeli nagrzeszyłeś człowieku z Europy Zachodniej i jesteś już za stary, żeby ruszyć w naszą wielką litewsko-pruską dzicz, bo też odpowiednio demonizowano te tereny, żeby wyprawa
0: Smoki.
1: Miała swój smaczek.
0: Potwory.
1: Potwory, tak jest, bagna, co było zresztą prawdą, to możesz zapłacić innemu rycerzowi, który w twoim imieniu, oczywiście zostawiając odpowiednią kwotę w naszym skarbcu, w twoim imieniu pójdzie na tą wyprawę krzyżową i odkupi twoje winy. No to pomyślmy sobie, jakimi drogami podążał ówczesny umysł, prawda? I to jeszcze wszystko ubrane w płaszcz

0: klucz religijności biały z czarnym krzyżem, który tak nam akurat Polakom zalazł za skórę. I tu też znowu na chwilkę opowieść w bok o państwie naszym, o Królestwie Polskim. Łokietek u początków swego panowania, w tym czasie opisywanym przeze mnie w Niewidzialnej Koronie, był okropnym politykiem, kiepskim dyplomatą i w ogóle był po prostu księciem stworzonym jedynie do machania mieczem. Zmysłu politycznego w nim było za grosz. Narobił koszmarnych błędów, sprzedał swoje prawa do tronu polskiego Przemyślidom za konkretną kwotę, za którą chciał walczyć z Głogówczykiem. Na dodatek tych pieniędzy nie uzyskał, więc no, w ogóle był fatalny. Ale na tej swojej klęsce dyplomatycznej on i Jakub Świnka wyciągnęli z tej klęski wielką, wielką lekcję, że potrzeba nam zastępu dyplomatów, że potrzeba nam więcej ludzi uczonych, biegłych w prawie, bo niedługo nadejdzie czas, gdy wojny toczyć będziemy nie w polu, ale w kancelarii prawniczej. I oni to zrobili. W tym czasie, wykorzystując ten czas, wysłali wielu swoich na studia prawnicze i teraz wracam do Krzyżaków. Gdy po latach Łokietek powróci i będzie z powrotem księciem polskim, a później i królem, czeka nas najgorszy okres wojen z Krzyżakami, to 1308 rok, rzeź Gdańska, prawda, i oderwanie Pomorza od Polski. I on przez całe swoje panowanie będzie o odzyskanie tego Pomorza walczył. Będzie walczył również prawnie. I w tym momencie okaże się, że będzie potrafił wykorzystać przeciwko Krzyżakom makiaweliczny zabieg. On będzie walczył ramię w ramię z Litwinami, którzy byli w oczach ówczesnego świata jeszcze poganami, prawda? Przeciw zakonowi krzyżackiemu, który rościł sobie prawa do bycia zbrojnym ramieniem kościoła i dzięki temu, że miał Łokietek wsparcie prawnicze, nie dopuści do tego, by krzyżacy na arenie międzynarodowej wykorzystali to, że on tu z poganami walczy przeciwko nim. Będzie umiał torpedować ten argument fantastycznie wsparty prawnie.
1: No i właśnie, i to jest ten element, którego możemy się dowiedzieć dokładnie, studiując dzieje przeszłe. No zresztą pisali o tym i Sun Tzu w swojej Sztuce Wojny, i Karl von Clausewitz, że tak naprawdę sama wojna, starcie zbrojne, to jest tylko ostatnie ogniwo jakiegoś długiego łańcucha działań dyplomatycznych i że tak jak kiedyś, tak i teraz Polska, zresztą każdy kraj, który chce się dobrze mieć, powinien inwestować w działania polityczne, w mądrych polityków, powinniśmy wychowywać sobie mądrych mężów stanu, to mam wrażenie nie zmieni się nigdy. Elu, chciałbym z tobą rozmawiać jeszcze kolejną godzinę. Myślę, że wielu słuchaczy też chętnie posłuchałoby o średniowieczu, o tych przedziwnych dziejach i naszego państwa, i naszego kościoła, ale czas w sposób nieubłagany pędzi do końca. Moim i Państwa gościem była Elżbieta Hereźńska. Bardzo Ci dziękuję, Elu, w imieniu swoim i słuchaczy za wizytę.
0: Ja również dziękuję Państwu. Piękne to było spotkanie.
2: Historia Kościoła.

0: Eskarok Warszawa. Eskarok. Drogowskazy.
1: To są drogowskazy. Rozpoczynamy nasze kolejne spotkanie na antenie Eskirok. Cieszę się, że się słyszymy, no i że, jak mam nadzieję, kolejną godzinę spędzimy wspólnie. Ja się nazywam Aleksandra Galant, ale zanim przedstawię osobę, która przyjęła zaproszenie i będzie dzisiaj ze mną, no ale tak naprawdę z wami rozmawiać, pozwólcie, że zapytam, czy macie pomysł, jakie zaburzenie dotyka aż 40 milionów ludzi na świecie. W Polsce, no, znalazłam różne dane, mniej więcej od 400 do 600 tysięcy ludzi. To jest jąkanie. Jąkanie kojarzymy przede wszystkim z dziećmi, z okresem dziecięcym. Jeżeli chodzi o osoby dorosłe, powiem szczerze, że ja nie miałam wrażenia, że to jest problem czy temat, który jakoś bardzo funkcjonuje. Wydawało mi się, że nie znam osób, które mają problem z jąkaniem. Do momentu, w którym się nad tym dłużej nie zastanowiłam. I okazuje się, że tak, że jąkanie to jest temat, że tak powiem, bardzo aktualny. Warto wiedzieć, że jąkanie nie jest wadą wymowy i są bardzo zróżnicowane

funkcjonuje. Wydawało mi się, że nie znam osób, które mają problem z jąkaniem, do momentu, w którym się nad tym dłużej nie zastanowiłam. I okazuje się, że tak, że jąkanie to jest temat, że tak powiem, bardzo aktualny. Warto wiedzieć, że jąkanie nie jest wadą wymowy i są bardzo zróżnicowane

0: Z bardzo długotrwałym leczeniem, terapią, która wymaga sporego samozaparcia, ale czy jest tak zawsze? Nie dam sobie za to ręki odciąć. Natomiast zaprosiłam dzisiaj osobę, która na ten temat wie bardzo wiele. To jest dr Olga Łoza, która jest psychiatrą i jest związana z poradnią zdrowia psychicznego Psychomedic. Witaj w Drogowskazach.
1: Dzień dobry.
0: Znalazłam takie określenie na temat jąkania i nie wiem, czy się z tym zgodzisz i w sumie sama nie wiem, jak to interpretować, że jąkanie to jest choroba niewypowiedzianych myśli.
1: Powiedziałabym, że jąkanie to taka specyficzna dysfunkcja polegająca na tym, że jest brak płynności mowy. I ty mówisz, że to jest choroba niewypowiedzianych myśli. Czyli, że nasz umysł, nasza podświadomość chce nam coś przekazać.
0: Okej.
1: I w jakiś sposób podświadomość przekrada się do aparatu mowy? Bo ja to tak rozumiem, jako podświadomość.
0: Kiedy przygotowywałam się do tej rozmowy, miałam wrażenie, że myśląc o jąkaniu, że to jest taka góra lodowa, że jąkanie to jest jakiś efekt, który widać na powierzchni, natomiast pod powierzchnią jest cały ogrom, spiętrzenie różnych czynników, które przyczyniły się do tego, że ktoś się jąka.
1: Pamiętajmy o tym, że jąkanie się wydaje się czymś banalnym, czymś trywialnym, czymś, co właśnie dzieje się w dzieciństwie, a jak już na przykład jest przetrwałe do okresu dorosłego, to już nikt się tym za bardzo nie zajmuje, bo wszyscy się przyzwyczaili, że o, Jacek się jąka, tak? Natomiast czym jest jąkanie się, tak? Przed chwilą ja to sama zrobiłam. Czyli powtarzanie tego samego słowa, tych samych wyrazów, tych samych sformułowań, czy zacinanie się wręcz, czy problemy z oddychaniem. Wszystko, co zniekształca mowę. I przez to zastanówmy się, jak to będzie wpływać na przykład na życie społeczne dziecka. Życie rodzinne dziecka. A raczej jak życie rodzinne dziecka wpływa na dziecko. Potem dziecko idzie do szkoły i tam jest życie społeczne w najwcześniejszych latach. Ale co jeżeli jąkanie się na przykład z różnych powodów będzie przetrwały do okresu dorosłego. Jak to wpłynie na inne obszary funkcjonowania już dorosłej osoby?
0: To są tematy, które bardzo chciałabym rozwinąć w drugiej części naszej rozmowy, kiedy ja myślałam o jąkaniu wcześniej. Myślałam przede wszystkim o takich trudnościach tu i teraz, że może być trudniej się skomunikować, że może być trudniej wejść w jakąś interakcję, natomiast wszystkie te trudności dotyczące życia społecznego, różnych ograniczeń, jakie to narzuca, myślę, że też warto omówić i o tym porozmawiać. Kiedy czytałam o jąkaniu, to miałam wrażenie i mam też takie poczucie, że społecznie bardzo mocno tak to funkcjonuje, że o ile nie mówimy o dzieciach, u których jest to na pewnym etapie życia raczej normatywne, raczej naturalne, że zaczynają się jąkać, bo nie nadążają za tym wszystkim, co chciałyby powiedzieć, to, że jąkanie jest efektem przeżytej traumy, jakiegoś takiego bardzo dużego wydarzenia, które na człowieku tak bardzo się odciska, że pojawiają się problemy z mówieniem. Zdaje się, że są też takie sytuacje, w których ludzie przestają mówić w ogóle jako reakcja jako reakcja na to, co się wydarzyło, ale jąkanie też może być wynikiem takiego przeżycia. Ale czy to jest główna przyczyna?
1: Trauma może być etiologią jąkania się jak najbardziej, bo trauma generuje lęk. A lęk zniekształca mowę, ponieważ dziecko jest w takim stresie, dziecko na przykład, tak, w takim napięciu przez traumę, którą przeżyło i które nie rozumie, bo dzieci nie mają narzędzi, żeby przepracować traumę. Więc jest w tym stresie, w tym napięciu i w tym lęku, więc w jaki sposób mają się komunikować? Czy ta komunikacja nie będzie przypadkiem zaburzona w tym momencie? Ale trauma to nie jest jedyny powód, dla którego dzieci bądź dorośli się jąkają. Tych powodów jest dużo. Na przykład genetyka. 60% osób, które jąkają się, mają u dziadków, cioć, może mama, tata, kogoś w rodzinie, kto się również jąka. Czyli może być to genetyczne, ale może być to też środowiskowe. Wpływ środowiska na przykład dziecko.
0: To zacznę od tej genetyki, ale czy to by oznaczało, że nie wiem, jest jakiś gen jąkania się?
1: Może być gen, który odpowiada za na przykład nieprawidłowe wykształcenie się aparatu mowy. Może być to cokolwiek związane na przykład ze wzmożonym napięciem mięśniowym, mięśni krtani, mięśni ruchomych, mowy. Także dla przykładu podałam po prostu, że może być to gen odpowiedzialny za na przykład już takie fizyczne aspekty zniekształcenia mowy. Może być to grupa genów na przykład. Ja genetykiem nie jestem, ale genetyka ma tu swój udział.
0: Jeżeli dobrze to rozumiem, nie samo jąkanie może być zakodowane, a kwestia rozwoju, nie wiem, aparatu mowy.
1: Cokolwiek, co przyczyni się do zaburzenia płynności mowy. Bo jąkanie się jest zaburzeniem płynności mowy i może wynikać z różnych aspektów. Na przykład fizycznych, anatomicznych. Anatomia mózgu też tutaj ma duże znaczenie, czyli mózg skonstruowany inaczej. Tutaj mówimy trochę o neurotypowości.

To jest takie słowo, które teraz jest bardzo często powtarzane, ale przyczyny są też na przykład w leczeniu. Czyli leki mogą generować jąkanie się. I tutaj jest

0: psychiczna, przemoc fizyczna, czyli różne odchylenia od normy, od tego, co powinno być normą tak naprawdę, to generuje to tyle napięcia i tyle lęku, że dziecko może wykazywać przede wszystkim objawy psychosomatyczne. Dziecko nie powie, że jest w lęku, tylko boli mnie brzuszek. Ale może też się zająkać. I to jąkanie się, jeżeli stres jest przedłużony, bo dalej jesteśmy w tym samym domu, w tej samej rodzinie, rok za rokiem, rok za rokiem, to jąkanie się przedłuża poza okres 5 roku życia. Dalej i dalej. Czyli już zaczynamy myśleć o tym, że jest to coś, co idzie w stronę jąkania przetrwałego, w stronę patologii płynności mowy. Patologia związana jest tutaj stricte ze stresem, lękiem, napięciem.
1: To, o czym mówisz, nie wiem, czy to jest różnica, bo zaczęłam od pytania o traumę. Trauma swoją drogą też jest takim słowem, które odmieniane jest przez wszystkie przypadki w różnych mediach, przez osoby publiczne i nie tylko, ale rozumiem, że nie musi to być punktowe zdarzenie, tylko jakieś takie stałe, trwające oddziaływanie.
0: To może być nagła trauma, ale to musi być coś naprawdę dużego. Tak, co wstrząśnie życiem psychicznym, ale może być to też coś powtarzającego się. Trauma może trwać lata, psychiczna, fizyczna, znęcanie się. Znęcanie się jest też wśród rówieśników. W dzisiejszych czasach, nowych pokoleń, jest to coraz częstsze, że dzieci nawzajem znęcają się nad sobą. Robią to grupowo, czasami uczestniczy w tym wręcz cała klasa, a nawet cała szkoła. Różnica polega na tym, że taka trauma związana ze środowiskiem społecznym dziecka, czyli szkołą, może być odwrócona, ponieważ dziecko wraca do domu. Jeżeli dom jest środowiskiem bezpiecznym, to jest szansa na to, żeby tą traumę znieść troszeczkę, żeby jakoś dziecko wyłowić z tego lęku. Natomiast jeżeli wraca do domu, w którym również jest jakaś forma generowania dużej ilości lęku i napięcia, stresu, strachu, braku poczucia bezpieczeństwa, braku zaspokojenia podstawowych potrzeb emocjonalnych dziecka, to mamy stres w szkole, stres w domu, czyli to dziecko nie ma możliwości zaczerpnięcia oddechu. I zniekształca się mowa, płynność mowy.
1: Tłumaczysz mechanizm. Mam wrażenie, że są różne płaszczyzny, na jakich możemy o tym rozmawiać, dlatego że na początku tego spotkania opowiedziałaś o tym, jak podświadomość wpływa na...
0: Ja to tak zrozumiałam intuicyjnie po prostu.
1: Mogę poprosić cię o to, żebyś o tym mechanizmie też więcej opowiedziała. Co prawda, wiesz, nie chcę ulegać temu, że kwestie związane z podświadomością, to jest to wszystko, co kojarzy się z tajemnicami, mrokami, zakamarkami naszego umysłu. Nie chciałabym, żeby to poszło w tę stronę.
0: Nie idźmy w stronę Freuda. To potrwa lata.
1: Zaczęłaś naszą rozmowę od podświadomości, co sugerowałoby, że praca, o której będziemy mówiły w kolejnych częściach naszej rozmowy, dotyczy nie tylko aparatu mowy, ale przede wszystkim pracy wewnętrznej, chociażby z psychologiem, psychiatrą, psychoterapeutą.
0: Na początku najważniejsze jest identyfikowanie przyczyny jąkania się. Czyli jeżeli w ogóle jest jąkanie się, które wykracza poza trzeci, piąty rok życia, jest troszeczkę przedłużone, rodzice na przykład zaczynają się niepokoić, no to warto zrobić jakieś kompleksowe badania. Oczywiście nie wszystkie możliwe badania, które oferuje medycyna, tylko bardziej skonkretyzowane. Tutaj potrzebny jest mądry lekarz, który powie, jakie badania należy wykonać, do jakiego specjalisty udać się najpierw. Najpierw wykluczamy badania anatomiczne, czyli kierujemy do na przykład logopedy, który zbada aparat mowy, który zobaczy, czy język na przykład wykształcił się prawidłowo, czy nie ma wady podniebienia, czyli rozszczepu podniebienia, bo to też może zniekształcić mowę. A jak zostaną wykluczone przyczyny takie anatomiczne, potem zajmujemy się anatomią mózgu, czyli robimy na pewno tomografię i rezonans. A nawet powiedziałabym od razu przejść do rezonansu. Tomografia jest trochę szybsza, dlatego ją warto zrobić najpierw, ale oba te badania muszą się odbyć, żeby wykluczyć nieprawidłowości w półkulach na przykład, w lewej półkuli, co istotniejsze. Natomiast jak już przejdziemy przez logopedów i neurologów, przez badania obrazowe, to wtedy należy zastanowić się nad lękiem. I wtedy warto udać się na przykład do specjalisty, który lękiem się zajmuje, czyli do psychiatry. Tylko tutaj potrzeba już troszeczkę więcej, bo kto pójdzie z dzieckiem do psychiatry? Dziecko samo nie pójdzie.
1: No rodzice muszą iść.
0: Musi być to opiekun. Tak, opiekun musi stwierdzić, że coś jest nie tak. Ktoś musi zasugerować opiekunowi, że jąkanie się może być związane z przewlekłym stresem na przykład. Bardzo często to nauczyciele w szkole widzą problem i oni sygnalizują rodzicowi,

0: że warto udać się do tego konkretnego specjalisty, do psychiatry. A rodzice idą, ponieważ szkoła tego wymaga, czyli szkoła jest ważnym środowiskiem, takim na zasadzie nawet nie cichych, ale po prostu dobrych obserwatorów, którzy potrafią wyłapać wiele rzeczy, bo obserwują, co się dzieje z dzieckiem, znają dobrze rodzica, środowisko domowe. Ja znam osobę, która jest pedagogiem szkolnym, która ma bardzo dużą wiedzę na temat każdego dziecka, ale co więcej, ma bardzo dużą wiedzę na temat tego, co się dzieje w domu. Jak ona to robi, nie wiem. Ale ona wie, co się dzieje w domu każdego z tych dzieci. Także szkoła wyłapuje najwcześniej takie rzeczy.
1: Rozmawiałyśmy o tym jeszcze zanim włączyłam nagrywanie, że to

0: na matka tego dziecka, ale co więcej, ma bardzo dużą wiedzę na temat tego, co się dzieje w domu. Jak ona to robi, nie wiem. Ale ona wie, co się dzieje w domu każdego z tych dzieci. Także szkoła wyłapuje najwcześniej takie rzeczy.
1: Rozmawiałyśmy o tym jeszcze zanim włączyłam nagrywanie, że to

0: będzie psychiatrze. Też na początku byłam zaskoczona tym, że będę rozmawiała z psychiatrą, dlatego że w pierwszym odruchu pomyślałam o logopedach, neurologopedach, o tych osobach, które zajmują się stricte aparatem mowy.
1: I oni idą na pierwszy ogień, bo to jest tak zwana diagnostyka różnicowa. Czyli robimy diagnozę kompleksową, zróżnicowaną, po to, żeby wykryć, co jest przyczyną. Ale najpierw najprostsze rzeczy. To, co można najszybciej, najwcześniej zrobić.
0: Ta analogia z górą lodową, którą przytoczyłam na początku naszej rozmowy...
1: Była najlepsza.
0: Nie chciałam tego mówić, natomiast znajduję tutaj to jakieś zastosowanie, dlatego że jeżeli temu wierzyć, to próba rozwiązania problemu jąkania po stronie aparatu mowy bez pracy nad tym, co to jąkanie wywołało, wydaje się być z góry skazane na porażkę. Ale czy tak jest naprawdę? O tym będziemy rozmawiać w dwóch kolejnych częściach drogowskazów, które są jeszcze szczęśliwie przed nami. W dalszym ciągu waszym i moim gościem będzie dr Olga Łoza, psychiatra związana z poradnią zdrowia psychicznego Psychomedic, z którą rozmawiam dzisiaj o jąkaniu. Chociaż wydaje mi się, że to już padło dzisiaj kilkukrotnie. To jest temat o wiele, wiele szerszy. Myślę, że wątek psychiatrii, także psychiatrii dziecięcej będzie się w trakcie tego spotkania pojawiał. Tym bardziej zachęcam was do tego, żebyście zostali z nami, zostali z drogowskazami. No i jak mam nadzieję, słyszymy się za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Witam się z wami po raz drugi, dlatego że druga część drogowskazów rozpoczyna się na antenie Eskirok. Skład w naszym radiowym studiu jest niezmienny. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a naprzeciwko mnie siedzi Olga Łoza, psychiatra związana z poradnią zdrowia psychicznego Psychomedic. Jąkanie to jest powód, dla którego dzisiaj się spotkałyśmy, konkretnie rozmowa na ten temat, bo tak jak mówiłam, nawet 600 tysięcy osób w Polsce może się z tym zaburzeniem borykać. Zaburzenie mowy polegające na braku płynności podczas mówienia. W pierwszej części rozmowy skupiłyśmy się na tym, skąd to jąkanie się bierze. Oczywiście odpowiedź nie jest prosta, nie jest jednoznaczna. Natomiast mnie bardzo zaskoczyło, kiedy przygotowywałam się do tej rozmowy, jak silnie jąkanie może wpływać na życie. Tutaj trochę rozmawiamy dwoiście, bo rozmawiamy o dzieciach i rozmawiamy o osobach dorosłych, które mogą to jąkanie nabyć, a może po prostu przejść na nich to z dzieciństwa, jeżeli to nie zostało opracowane i wyleczone. Przede wszystkim, jeżeli jesteśmy przy dzieciach, chciałam cię zapytać, czy jąkanie wpływa w jakiś sposób na rozwój intelektualny, na przykład na to, co się dzieje w szkole. Nie pytam jeszcze o relacje rówieśnicze, bo niestety ten temat już nam się pojawił i wychodzi na to, że nic dobrego tutaj nie ma do powiedzenia. No, ale jest jeszcze ta kwestia intelektualna.
2: Znowu efekt śnieżnej kuli, czyli mamy jąkanie się. Jak jąkanie się wpłynie na relacje rówieśnicze w szkole dla danego dziecka? Będzie wyśmiane. Będzie wykluczone, odrzucone, bo to jest pierwsza rzecz, o której się myśli, jak myśli się o jąkaniu się. Że jest to coś śmiesznego, zabawnego. Tak na początku może być zabawnie, ale niekiedy trwa to rok, drugi, trzeci i nazywają cię jąkała przez x lat. Także mamy coś, co generuje lęk. Lęk ma to do siebie, że lubi się kumulować i przeobrażać w coraz to inne zaburzenia psychiczne. Może dojść do wyodrębnienia się procesów depresyjnych. Depresja i lęk działają rozpraszająco. Zaburzają koncentrację, uwagę i pogarszają pamięć. Czy są to zaburzenia poznawcze związane z zaburzeniami psychicznymi, natury emocjonalnej?
1: Jak o tym opowiadasz, mam wrażenie, że to jest zbiór naczyń połączonych, że tak, jedno wynika z drugiego.
2: Połączone.
1: Myślisz, że to może się dalej łączyć? Myślę cały czas o życiu społecznym, o tym jąkaniu, że to też chyba zarówno i u dzieci, i u dorosłych może wpływać na przykład na ograniczenia różnych aktywności, że w pewne rzeczy nie chcemy się angażować, dlatego że no...
2: Następuje proces wycofania społecznego, ponieważ

0: społecznym, o tym jąkaniu, że to też chyba zarówno i u dzieci, i u dorosłych może wpływać na przykład na ograniczenia różnych aktywności, że w pewne rzeczy nie chcemy się angażować, dlatego że no...
1: Następuje proces wycofania społecznego, ponieważ

0: cierpię. Jest cierpienie. I dana osoba sama siebie ostatecznie wyklucza z życia społecznego, żeby zredukować poziom cierpienia. Lęk to cierpienie niestety. Dlatego wycofanie się iluzorycznie wydaje się, że pomoże. Ale to tylko pogłębi wyizolowanie się i pogłębi objawy depresyjne, które mogą doprowadzić już do katastrofalnych skutków. Tak na końcu tej drogi, którą idziemy, jest na przykład samobójstwo.
1: Wzdrygnęłam się, wiesz, bo wydawało mi się, że owszem, temat jąkania, po który sięgnęłam i który postanowiłam w drogowskazach omówić, owszem, jest tematem poważnym, ale jednak, wiesz, od jąkania do tego, o czym mówisz, stany lękowe, depresyjne, samobójstwo, droga wydaje się bardzo daleka.
0: Małe dziecko, jeżeli jest wykluczone przez całą szkołę, przez klasę, jeżeli jest wytykane palcami, w pewnym momencie może powiedzieć sobie, nie zasługuje na to, żeby żyć, bo jestem inny, bo jestem gorszy. Dlaczego jestem gorszy? Mamo, dlaczego jestem gorszy? Ciężko wytłumaczyć to dziecku.
1: To jest w ogóle ciężko zrozumieć. To są takie tematy, które chyba nikogo...
0: Ale dorośli jeszcze mają szansę na to, żeby wyjść z tego, bo dorośli są, mam nadzieję, że oczywiście mówimy o odpowiednio dojrzałych emocjonalnie osobnikach, ale oni są zdolni do przepracowania problemu i do rozwiązania, do wyszukania rozwiązania. Na przykład pójdę do psychiatry, zdiagnozuję się. Może to jest coś więcej niż moje jąkanie się. Natomiast dziecko nie ma takich mechanizmów, nie ma takich narzędzi, nie ma zasobów, kompletnie nie rozumie tego, co się dzieje. Także wgląd w życie emocjonalne u dzieci z reguły jest zaburzony. Nie dlatego, że są na przykład, że nie mają wystarczająco wykształconej inteligencji emocjonalnej. Można mieć inteligencję emocjonalną, a mieć zero wglądu na przykład w swoje emocje. Dzieci są po prostu niedojrzałe. I anatomicznie, jeśli mówimy o budowie mózgu, i emocjonalnie. Mózgi wykształcają się tak naprawdę, te procesy neuroplastyczne trwają do około 20-21 roku życia. Czyli jak ktoś kończy 18 lat, on dalej jest dzieckiem.

0: w pierwszej części spotkania, mianowicie no na ile to środowisko domowe jest wspierające.
1: No i to jest temat rzeka tak naprawdę, bo jeżeli są nieprawidłowości wychowawcze, ja nie mówię tu, że to musi być ekstremalna przemoc psychiczna i ekstremalna przemoc fizyczna. Nie. Może być to zaniedbanie emocjonalne. Może być to też nadopiekuńczość. Wydaje się, że opiekuńcze matki, opiekuńczy ojcowie, zazwyczaj mówimy o opiekuńczych matkach, a raczej nadopiekuńczych, że to nie zaszkodzi. Że to jest po prostu uchronić się przed złem tego świata. Właśnie złem tego świata. To jest taki przekaz. Świat jest zły. Trzeba się go bać. Ja cię uchronię. Na tym polega nadopiekuńczość, a zaniedbanie emocjonalne jest to wykluczenie w relacji rodzic-dziecko. Czyli dziecko ma poczucie samotności, osamotnienia, braku akceptacji, braku zrozumienia, bo rodzic nie jest obecny i fizycznie bardzo często, ale też psychicznie nie jest dostępny.
0: Przyszło mi do głowy, nie wiem na ile to jest tu trafne. Grzech zaniechania, o tym też mam wrażenie, że się sporo mówi, że dzieci są nakarmione, dzieci są ładnie ubrane, dzieci mają czyste zeszyty, nie wiem, super zabawki, natomiast...
1: Masz co jeść, masz co się ubrać, daj mi święty spokój. Bo ja wracam po 12 godzinach pracy do domu i już nie mam czasu na to, żeby przeczytać ci bajeczkę na dobranoc. A powinno się czytać bajki na dobranoc, bo to wspiera rozwój mowy. A rodzice bardzo często tak bardzo są zaangażowani w życie zawodowe, że już nie mają siły na to, żeby przeprowadzić taką prostą aktywność wieczorem tak naprawdę. A co gorsza, czytanie bajek dziecku jest miłe. Ogólnie dla rodzica i dla dziecka. Natomiast jeżeli rodzic identyfikuje czytanie wieczorne bajki z czymś przykrym, z obowiązkiem, który musi wykonać, przykrym obowiązkiem, to już jest problem. Bo okazuje się, że dziecko staje się przykrym problemem. No, ja to tak widzę przynajmniej.
0: Wiesz, z tego tematu jąkania przechodzimy na dużo szerszy i też szerzej omawiany temat, mianowicie tego, jak te relacje w domach się kształtują. Jesteś psychiatrą, pracujesz z, no nie wiem, czy mogę powiedzieć dziećmi, no pewnie to już jest trochę jednak bardziej młodzież, ale obserwujesz to, jak te rodziny funkcjonują. Czy rodzice są na dzieci uważni, czy dostrzegają ich problemy, czy w ogóle dają sobie przestrzeń.
1: System rodzinny. System rodziny tutaj ma kluczowe znaczenie dla, jeśli mówimy o jąkaniu się, dla przeobrażenia się jąkania, na przykład w mutyzm wybiórczy. Czyli taka forma zaburzeń psychiatrycznych, których mowa jest płynna, wartka i dostępna dla wszystkich tylko w określonych sytuacjach i przy określonych osobach. Najczęściej przy określonych osobach. Przy mamie i tacie na przykład. Albo przy innych bliskich. Natomiast w szkole dziecko potrafi zaniechać całkowicie mówienia. I wtedy mamy to, co się zapytałaś, czyli mamy trudności pod postacią, a raczej czynniki ryzyka, które mogą wpłynąć na rozwój intelektualny. Bo dziecko, które jest w szkole, której na przykład nie jest w stanie przeczytać wiersza na zaliczenie, i nauczyciel musi ocenić mowę, to w jaki sposób artykułuje, to w jaki sposób ta płynność jest zachowana. Jeżeli dziecko nie jest w stanie tego zrobić, to jest pogorszenie ocen, pogorszenie takiego performance'u edukacyjnego. I wtedy zapada się trochę takie życie poznawcze dziecka. Edukacyjnie będzie gorsze. Jeżeli będzie edukacyjnie gorsze, to będzie się porównywało do rówieśników. Zauważy, że inni radzą sobie lepiej. A porównywanie się na takiej zasadzie u dzieci jest bardzo częste. Zauważy, że jest gorszy, inny. I tu znowu efekt kuli śnieżnej.
0: System ocen chyba też wspiera to porównywanie się jeden do drugiego. Kiedy powiedziałaś o mutyzmie wybiórczym, przypomniałam się jeszcze jedno pytanie, które chciałam ci zadać. Ono nie dotyczy dzieci, a przynajmniej nie bezpośrednio, inaczej. Przykład osoby, której to dotyczy, to jest osoba dorosła. Mam koleżankę, która także jest dziennikarką, tylko dziennikarką telewizyjną. I ona jąka się w rozmowach prywatnych, kiedy sobie, nie wiem, siedzimy, rozmawiamy. Natomiast kiedy staje przed kamerą, mówi płynnie. I zastanawiam się, czy

to dotyczy, to jest osoba dorosła. Mam koleżankę, która także jest dziennikarką, tylko dziennikarką telewizyjną. I ona jąka się w rozmowach prywatnych, kiedy sobie, nie wiem, siedzimy, rozmawiamy. Natomiast kiedy staje przed kamerą, mówi płynnie. I zastanawiam się, czy

0: ona się mobilizuje w pracy. To znaczy, że praca jest to jakieś takie dla niej przestrzeń, środowisko, w którym czuje się najlepiej, gdzie lęk spada paradoksalnie. Dla niej przynajmniej. Bo są osoby, które w pracy nie dają rady, bo lęk z kolei jest i napięcie są za wysokie. Ale tu okazuje się, że jest to coś, nad czym ona ma kontrolę. Tak w pracy. I jest to mobilizacja. A po pracy jest spadek mobilizacji, pojawia się napięcie. Ja to odczytuję w ten sposób właśnie, że w pracy ona ma jakąś formę kontroli. Może jest to wytrenowane. Praca redukuje jej napięcie. Nie mówię, że jest pracoholiczką, ale w pracy ona się odnajduje. W życiu prywatnym już trochę gorzej.
1: To jest naprawdę niezwykłe, jak cię słucham, jak lekarze, specjaliści potrafią interpretować i rozszyfrowywać funkcjonowanie nas, naszych ciał, naszych umysłów na podstawie objawów. Z dużym podziwem cię słucham.
0: Dajmy jąkanie się. Dla prostego przykładu. Jąkanie się to jest jedynie objaw w życiu psychicznym. Jeżeli mówimy o zaburzeniach psychiatrycznych, jest to objaw, a nie przyczyna. Natomiast

0: uczucia. Wszystko w oparciu o ból brzuszka, który zadział się kiedyś dawno, dawno temu, kiedy było się dzieckiem. A w hipochondrii, to już mówimy o dosyć zaawansowanych zaburzeniach, bardzo złożonych tak naprawdę.
1: To, co mówisz, to też jest dla mnie takim dowodem czy potwierdzeniem tego, że nie można bagatelizować, że łatwo jest coś przegapić u siebie czy u swojego dziecka. Taki ból brzuszka, na który pewnie każdy z nas kiedyś usłyszał, nie wymyślaj, nie kombinuj. Również dlatego, że kombinowanie też się zdarzało, a jakżeby inaczej, natomiast znów linia jest cienka.
0: Od razu do psychiatry się nie pójdzie, ja to rozumiem, ale zaznaczam po prostu tutaj przed słuchającymi nas rodzicami, myślę, że to jest bardzo ważne, żeby słuchać się specjalistów oraz nauczycieli, ponieważ oni widzą dziecko z troszeczkę innej perspektywy. Jeżeli dziecko sygnalizuje, że boli go brzuszek przed szkołą, jest to notoryczne, pojawia się dzień w dzień, to w prawidłowym modelu rodziny rodzic angażuje się i pójdzie z dzieckiem do internisty na przykład, czy do gastrologa, do pediatry chociażby. Natomiast pediatra, zrobiwszy wszystkie badania, powie, nie ma tu źródeł takich i takich. Pozostaje jeszcze zbadanie obszaru psychicznego u dziecka. I wtedy dany lekarz zaleca wizytę u psychiatry. Ja bardzo często to słyszę w gabinecie, że skierował mnie tutaj inny specjalista. Właśnie do psychiatry, bo wykluczono wszystkie inne możliwości. Dziecko było przez 7 dni w szpitalu, gdzie robiono mu test za testem, pełną diagnostykę i nic nie wykazano. I na samym końcu mówi się, a jeszcze konsultacja psychiatryczna by się przydała.
1: Czyli jesteś na samym końcu tego łańcucha?
0: Zazwyczaj tak.
1: To jest już pytanie wprost o twoją praktykę. Mam nadzieję, że ono tutaj nic nie narusza. Jaki jest zazwyczaj taki moment już ostateczny, który sprawia, że rodzice się do ciebie udają? Czy to jest zalecenie od właśnie pediatra, od innego lekarza, który mówi, że nie zostało już nic poza konsultacją psychiatryczną? Czy też jest coś, co oni sami obserwują i są tym zaalarmowani?
0: Same dzieci proszą o wizytę u psychiatry, bo w tym momencie mamy nowe pokolenie, pokolenie social mediów i dziecko jest nawet w bardzo młodym wieku dość dobrze doinformowane, czym jest psychiatria i że można się tam udać na przykład. I na początku byłam zdziwiona, że dzieci w wieku 15-16 lat potrafią same poprosić. Znaczy może nie, 15-16 lat to jeszcze bym uwierzyła, że są w stanie sami zaalarmować, że jest taka prośba. Natomiast dużo młodsze dzieci potrafią alarmować rodziców, że chcieliby się udać do specjalisty takiego, konkretnego. Tylko bardzo często rodzice to bagatelizują. Nie chcą słyszeć słowa psychiatria. Pediatra jeszcze okej, internista też przejdzie, ale psychiatra nie. Bo się dramatycznie boją tego, co mogą usłyszeć albo wręcz nie usłyszeć w gabinecie psychiatrycznym.
1: Czyli nie usłyszeć, że jest w porządku?
0: Zazwyczaj pragną usłyszeć, że jest wszystko w porządku, ale czegoś innego jeszcze się boją. Tego, że zostaną zdradzone tajemnice rodziny. Że dziecko na przykład powie coś, czego nie, według rodzica nie powinno powiedzieć na przykład. Ujawni, co się dzieje w domu, jeżeli są jakieś nieprawidłowości, że one zostaną ujawnione. Bo badanie psychiatryczne jest złożone. Ocena stanu psychicznego, którą ja na przykład przeprowadzam podczas wizyt z dziećmi. Bardzo często odbywa się ono sam na sam. Na prośbę dziecka. I w takiej rozmowie sam na sam ja słyszę wiele rzeczy. A rodzic jedyne, co może zrobić w tej sytuacji, to siedzieć w poczekalni i cierpliwie czekać, aż skończy się ta tajemnicza rozmowa. Generuje to ogromne napięcie i rodzice nie chcą po prostu przez to przechodzić. To jest takie zamiatanie troszeczkę problemów pod dywan, bo tak jest łatwiej.
1: Jakiś taki status quo jest zachowany.
0: Wszystko zostaje w domu. I o to chodzi, żeby nic nie wydostało się na przykład do szkoły, czy właśnie nie zostało wypowiedziane w gabinecie lekarskim, bo wtedy już społeczeństwo się dowiaduje, co się dzieje i jesteśmy konfrontowani z naszymi błędami.
1: Nie chcę tutaj naprawdę namawiać cię na rozmowy o twojej pracy w gabinecie, ale myślę o tym momencie, o którym powiedziałaś. Rodzic zostaje wyproszony na korytarz, obgryza tam pewnie palce, paznokcie.
0: Oczywiście wyproszony, no grzecznie. Proszę.
1: Oczywiście, że tak. Jest zaproszony na korytarz, zostajesz sama z dzieckiem i to jest naprawdę taki moment. Też przecież jesteś dla tego dziecka obcą osobą. Darzy cię pewnie zaufaniem takim, jakim darzy się lekarza, natomiast nie jesteś osobą bliską. I czy to jest taki moment, kiedy naprawdę z tych dzieci wypływają?
0: Bardzo często tak. Ja wręcz obserwuję i obserwowałam podczas ostatniego mojego spotkania z 15-latką, która przez całą wizytę, podczas kiedy matka była obok, bardzo opiekuńcza mama.

Raczej powiedziałabym nadopiekuńcza mowa, jeżeli mogłabym już tutaj uchylić rąbka tajemnicy, ale dziewczynka przez całą praktycznie, że wizytę odgrywała pewną rolę. Taką perfekcyjną uczennicę, dobrą uczennicę, która przyszła do mnie i że wszystko jest w porządku. Wszystko jest w porządku.

przez całą praktycznie, że wizyta odgrywa pewną rolę. Taką perfekcyjną uczennicę, dobrą uczennicę, która przyszła do mnie i że wszystko jest w porządku. Wszystko jest w porządku.

0: Mentalnie zeszło z niej powietrze. Ona zaczęła oddychać. Wręcz fizycznie widziałam, jak stara się zaczerpnąć powietrza. W pewnym momencie był kryzys i rozpadła się na kawałki, bo to już było za dużo. Tego akurat nie mogło odegrać. Przynajmniej nie przy mamie.
1: To, co mi się ciśnie na usta, to jest pytanie i co dalej?
0: Co dalej? Psychoedukacja jest bardzo ważnym aspektem mojej pracy z dzieckiem, ale też z rodzicem. Pewne rzeczy, pewne procesy, nie tylko leczenie, ale też procesy, które zachodzą na przykład w danym dziecku, pacjencie, ja muszę tłumaczyć, ja muszę objaśniać, żeby chociaż przez chwilę, przez te kilkadziesiąt minut wizyty zabezpieczyć ich przed różnymi ewentualnościami i poszerzyć wgląd w to, co się dzieje. Zaalarmować, ale też zaoferować pomoc, bo chodzi o to, żeby nie pozostawiać samemu. Ani rodzica, ani dziecka, żeby dać jakąś formę opieki.
1: Mam jakieś takie podskórne poczucie, że to nie do końca jest to, po co osoby przychodzą do psychiatry, bo pewnie najłatwiej by było w ogóle, kiedy się myśli o leczeniu, dostać receptę na magiczną tabletkę. Trochę jak z bólem głowy. Przecież bierzemy tabletkę po 20 minutach, najczęściej głowa przestaje boleć. Natomiast myślę, że te problemy, z którymi przychodzimy do psychiatry, to nie są problemy, na które możemy oczekiwać tak radykalnego i błyskawicznego rozwiązania.
0: Praca psychiatryczna jest to praca powolna. Są interwencje w świecie psychiatry, kryzysowe interwencje, ale to jest leczenie bardzo intensywne, bardzo dynamicznie, w krótkim okresie czasu. A jak mówimy o takim podstawowym leczeniu psychiatrycznym, to jest to proces czasowo powolny i dawkowo powolny. Jeżeli mamy do czynienia z lekami, to wspinamy się z lekami bardzo powoli w górę. Tak, bo nie chcemy wywoływać objawów niepożądanych. Szukamy najmniejszej, skutecznej dawki. Jest to proces i tak samo jak proces psychoterapeutyczny. On też jest rozciągnięty w czasie. Trzeba mieć na to siłę, ale i cierpliwość. A rodzice, młodzi pacjenci, dzieci są zazwyczaj niecierpliwi. Zresztą powiedziałam, że wszyscy pacjenci
1: psychiatryczni
0: są niecierpliwi. Chcą odpowiedzi teraz, zaraz.
1: Myślę, że to, co powiedziałaś w ogóle ostatnie minuty naszej rozmowy są świetnym wstępem do jej kolejnej części. Części, w której chciałabym zastanowić się nad formami leczenia terapii jąkania. No ale chyba już nie mamy wątpliwości, że rozmowa o jąkaniu to jest rozmowa szerzej dotycząca naszego zdrowia psychicznego, psychiatrycznego. Też oczekiwań, z jakimi przychodzimy do lekarza lub lekarki psychiatry, tego, z czym możemy się tam spotkać. Bo tak jak Olga Łoza, z którą dzisiaj rozmawiam, lekarz psychiatry, psychiatra związana z poradnią zdrowia psychicznego Psychomedic powiedziała, czasami możemy tam usłyszeć rzeczy, których nie chcemy lub możemy nie usłyszeć rzeczy, które są nam w danej chwili potrzebne, więc taką gotowość na to, że ta wizyta nie przebiegnie tak, jakbyśmy sobie wymarzyli, też należy w sobie mieć, ale warto ją mieć, żeby pomóc sobie lub osobom w swoim otoczeniu. Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami, bo wracamy z trzecią częścią drogowskazów już za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
2: Reklama. Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
3: Reklama. Eskaro.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Finałowa odsłona Drogowskazów rozpoczyna się właśnie na antenie Eskirok. Witam się z wami po raz trzeci, niestety dzisiaj ostatni, no ale takie prawa finałowej części. Ja się nazywam Aleksandra Galant, naprzeciwko mnie siedzi Olga Łoza, psychiatra związana z poradnią zdrowia psychicznego Psychomedic. Nie mam ochoty już mówić, że rozmawiamy o jąkaniu, dlatego że to jąkanie stało się dla nas przyczynkiem do tego, żeby porozmawiać o naszym zdrowiu psychicznym, o tym, co nas w życiu spotyka, o tym, jak też myślimy o specjalistach, których pomoc będzie nam niezbędna, żeby poczuć się lepiej. Mam tu na myśli nie tylko logopedów, neurologopedów, ale przede wszystkim psychologów, psychoterapeutów, no i psychiatrów. Tak jak powiedziałam, Olga jest psychiatrą, która pracuje również z osobami młodymi. Tak trochę ad vocem tej rozmowy o jąkaniu, no bo jest ona tutaj jakimś takim punktem startowym. Czy z jąkania można wyrosnąć? Czy z twojego doświadczenia, z tego co obserwujesz, też zapewne z wiedzy, którą posiadasz, czy to jest taki proces, o którym mówimy, że no, z tego się wyrasta, jak z różnych zachowań tego wieku dziecięcego.
2: Pamiętajmy, że jąkanie się to objaw, a objaw może być zaleczony, o ile odpowiednio zidentyfikuje się przyczynę i o ile ta przyczyna nie będzie już stanowiła głównego czynnika ryzyka dla zniekształcenia mowy. Czyli etiologia tutaj, te przyczyny naprawdę mają duże znaczenie. Dlatego warto jest zrobić tę diagnostykę różnicową, jak jąkanie jest przedłużone. Pochodzić troszkę po specjalistach, porobić troszkę badań, żeby wykluczyć raz na zawsze pewne rzeczy.
1: Musimy się uzbroić w czas, zapewne musimy się uzbroić w finanse.
2: W finanse.
1: Chyba o tym też nie ma powodu, żeby udawać, że jest inaczej. Jeżeli chcemy pewne badania zrobić i to w takim czasie bardziej dostępnym niż odwleczonym, no to to się wiąże z jakimiś prywatnymi badaniami. Chyba w jakąś taką gotowość na to, co usłyszymy.
2: Wszyscy są gotowi na to, co powie pediatra, na to, co powie internista, logopeda, ale nie są gotowi na to, co powie psychiatra. Dlatego psychiatra jest na samym końcu tej drogi, tej diagnostyki różnicowej. Ale jak myślę o tej diagnostyce, która uważam jest dużo ważniejsza nawet od samej terapii, bo w jąkaniu się tak naprawdę, w leczeniu jąkania ważna jest nie tylko przyczynowo-skutkowość i właściwa diagnoza, tylko o ile też ważne jest samoleczenie, sam proces leczniczy. I tutaj możemy stosować różne formy terapii, czy interwencji, takich szybkich interwencji, na przykład logopedycznych, nazwijmy to, są takie rzeczy na tym świecie. I polega to na tym, że mówimy o bardzo intensywnej formie terapii kompleksowej, intensywnej, krótkoterminowej, tak żeby zaleczyć jak najwcześniej. Bo mówi się, że im wcześniej się zacznie leczyć, tym lepiej tak naprawdę. Zresztą w każdej formie jakiejkolwiek choroby na świecie, im wcześniej się zacznie leczyć, tym lepiej. Tak się mówi. Natomiast ogólnie trzeba być nastawionym na

0: pewien proces, czyli będzie to nie tylko krótka interwencja, ale zazwyczaj jednak są to formy pomocy, czy logopedycznej, czy psychiatrycznej, a nawet psychoterapeutycznej, które są rozciągnięte w czasie. A to trzeba mieć faktycznie finanse, bo niestety kolejki w NFZ-cie 2 lata na psychoterapię obecnie.
1: Przypomnę, że parę minut temu obie przede wszystkim ty potwierdziłaś, że im szybciej zaczniemy leczyć, w przypadku każdej choroby, tym większe szanse mamy. 2 lata czekania. Pewnie 2 lata to czasami jest maks, czasami środek tych możliwości, jeżeli chodzi o czekanie.
0: To jest dokładnie to, co ja sobie myślę o pewnych lekach psychiatrycznych, doskonałych lekach w formie iniekcji domięśniowych, o których się rzadko kiedy mówi w społeczeństwie, ponieważ one są zarezerwowane tylko na najbardziej złożone, zaawansowane formy choroby. A to nieprawda. One powinny być podawane już na samym początku choroby, ponieważ wtedy nie doszłoby do pogorszenia tak dramatycznego, żeby dostać w końcu tą refundację. A refundacje są zarezerwowane dla najbardziej dramatycznych form, na przykład schizofrenii. Gdyby iniekcja dać na początku, w 20 roku życia, kiedy wybuchł pierwszy epizod choroby, to wtedy dana osoba miałaby szansę na naprawdę normalne życie. Możliwe, że byłby to pierwszy i ostatni epizod choroby, jeżeli leczenie byłoby właściwie pokierowane i nie istniałoby coś takiego jak refundacja. Narzekamy na to, co jest w Polsce, ale co się dzieje w Stanach Zjednoczonych na przykład, gdzie medycyna i służba zdrowia są prawie że całkowicie sprywatyzowane.
1: Tam temat służby zdrowia i też ubezpieczeń, które wiążą się z możliwościami, jakie ludzie mają, jest dosyć szeroko poruszany. Powiedziałaś o lekach. Kilka minut temu powiedziałam o tym, że czasami mamy takie oczekiwanie, że dostaniemy jakąś magiczną tabletkę i wszystko będzie dobrze. Oczywiście potwierdziłyśmy już to, że rzadko jest to możliwe. Natomiast w ogóle pomyślałam, że zapytam cię o to, jakie jest nasze podejście takie społeczne do leczenia psychiatrycznego, farmakologicznego. Czy to też nie ma trochę negatywnej konotacji? Czy to się nie wiąże z jakimś lękiem?
0: To się wiąże z lękiem, to prawda. Ale nie u wszystkich. Bo na przykład jeżeli mam przed sobą młodego pacjenta, tak przykładowo, bardzo często jest tak, że dzieci i młodzież są bardzo wręcz gotowi na to, żeby podjąć leczenie farmakologiczne, natomiast rodzice są przerażeni, że leczenie będzie włączone u ich dzieci. Mają tysiące pytań. Są niepewni, są w silnym napięciu, nie potrafią sobie z tym poradzić, a dzieci są gotowe, żeby podjąć leczenie, ponieważ zaznaczam, że podjęcie leczenia farmakologicznego i połączenie tego z psychoterapią, również uważam, że w przypadku jąkania się, jest najskuteczniejszą formą terapii. Czyli 2 w 1 tak naprawdę, jeżeli się to połączy.
1: Odnośnie leków, które przepisują psychiatrzy, mam wrażenie, że są takie 2 główne skojarzenia. Pierwszy dotyczy czasu, o którym już mówiłaś, że potrzeba kilku miesięcy, żeby one zaczęły działać, żeby widzieć efekty tego leczenia.
0: Nawet nie kilka miesięcy. Mówimy o tygodniach tak naprawdę.
1: Okej, to ja to przyjmuję. Może rzeczywiście się pomyliłam. Potrzeba kilku tygodni, żeby zobaczyć efekty. A druga rzecz to są te słynne skutki uboczne.
0: Tak. Znaczy powiem tak, w ulotkach jest opisane wszystko, co się może zdarzyć, ponieważ w ten sposób firmy farmaceutyczne się dodatkowo zabezpieczają. Ja to rozumiem, dlaczego to robią, tylko ja zawsze uczulam pacjentów, nie czytajcie ulotek. Ja wam powiem, co się może naprawdę wydarzyć przy tej dawce leku, bo w ulotkach bardzo często zapomina się, żeby dodać, że objawy uboczne są zależne od dawki. Czyli jeżeli ja zaczynam leczenie i ten pacjent wie od razu maksymalną dawkę, to co się wydarzy? Nie będzie żadnych efektów na życie psychiczne, żadnych efektów prozdrowotnych na życie psychiczne, a będą same efekty uboczne. Wygenerowałam je właśnie maksymalną dawką leku. Dlatego zaczynamy od malutkich dawek. Ja zawsze to postaram się wytłumaczyć. Zapytajcie się mnie o to, co się może wydarzyć. Ja wam powiem, naprawdę. Tylko wyrzućcie te ulotki.
1: To jest też odpowiedź na pytanie, dlaczego tak wiele leków można dostać wyłącznie na receptę pod kontrolą lekarza. Jeżeli rozmawiamy o leczeniu, o terapii jąkania, no właśnie o te różne terapie chciałam cię zapytać, dlatego że byłam sama zaskoczona, jak wiele różnych sposobów czy specjalistów od leczenia jąkania jest. Widziałam takie radykalne terapie, które zakładają, że po prostu w pewnym momencie człowiek musi przestać mówić i nauczyć się mówić na nowo, bez tego tematu jąkania. Ja nie wiem, jak to się ma do tego, o czym właściwie przez cały czas naszej rozmowy wspominałam. Mianowicie, że najczęściej to nie jest kwestia samego mówienia, tylko tego, co jest pod spodem. No ale takich terapii jest mnóstwo. I teraz jak sięgać po to z głową i kogo słuchać? To jest kolejna sytuacja, w której jesteśmy atakowani, jesteśmy otoczeni bardzo różnymi możliwościami, ale bądź tu człowieku mądry, pisz wiersze, co wybrać?
0: Nie, w

0: Forma terapii się liczy najbardziej, bo powiem tak, jeżeli jest jąkanie się, które na przykład jest zaniepokoiło rodziców, że ono trwa zbyt długo, że już nie powinien, to jakąkolwiek formę terapii podejmą, będzie dobrze, bo zaczęli to wcześniej, wyłapali to wcześniej. Cokolwiek zrobią, będzie dobrze, naprawdę. Natomiast nie tyle forma terapii ma znaczenie, co postać lekarza bądź terapeuty. Ja to zawsze mówię pacjentom, którzy kierują się na psychoterapię, że najważniejsza jest więź z psychoterapeutą i również współpraca lekarz-pacjent, czyli na jakiego lekarza trafimy. Czy to będzie dobry specjalista, czy to będzie człowiek, który leczy na przykład holistycznie, tak? Czyli który nie ogranicza się wyłącznie do swojej specjalizacji, ale który potrafi popatrzeć na pacjenta całościowo i który odpowiednio pokieruje w odpowiednie formy terapii.
1: Na zakończenie zapytam cię o to, ale mam wrażenie, że to także już na naszej antenie się pojawiło. Nie ma tu chyba innej metody niż szukać do skutku. Nie da się oczekiwać, że pierwszy specjalista, na przykład terapeuta, do którego trafimy, że to kliknie, że ta więź się pojawi.
0: Oczywiście najlepiej jest dostać kogoś z polecenia, bo wtedy są większe szanse na to, że będzie to ktoś, z kim współpraca będzie nawiązana. Natomiast w przypadku w ogóle psychoterapii indywidualnej, prywatnej, czyli gdzie pacjent musi płacić za każdą wizytę, pacjent ma trochę szerszą możliwość wyboru, żeby sobie skakać po terapeutach i szukać tego jedynego. Ale to może być faktycznie proces, który bardzo zniechęca do terapii, bo pacjenci po prostu już tego nie chcą dłużej znosić, bo oni tak to interpretują. Kolejna nieudana relacja. Natomiast pozytywne będzie to, jeżeli świat przestanie bać się psychiatrii i zrozumie, że połączenie pomocy wielospecjalistycznej jest dobre, naprawdę. Bo psychiatria to też specjalizacja, nie szarlataneria. Także połączenie na przykład interwencji logopedycznych, pediatrycznych i psychiatrycznych, współpraca wielu specjalistów, szczególnie jeżeli ci specjaliści mogą się komunikować między sobą, czyli powstaje taki zespół, taka drużyna. I to ma sens dla mnie przynajmniej, jeżeli mówimy o takiej prawdziwej pomocy, prawdziwej diagnostyce przyczyny, na przykład jąkania się.
1: Myślę, że to jest bardzo konkretna wskazówka i też rada dotycząca sposobu myślenia. Zmiana sposobu myślenia nigdy nie jest prostym procesem, ale kiedyś warto go zacząć. Może to jest dobry moment. Dzisiaj waszym i moim gościem była Olga Łoza, psychiatra związana z poradnią zdrowia psychicznego Psychomedic, która przyszła tutaj, żeby porozmawiać o jąkaniu, a tak naprawdę okazało się, że temat jest dużo szerszy. Wyszło to co zwykle, czyli mam nadzieję, że wyszła ciekawa rozmowa, w której pokazałyśmy, że mało jest takich zjawisk, które nie są wielowątkowe i na które nie warto patrzeć z szerszej perspektywy. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie.
0: Ja dziękuję.
1: Nasza rozmowa dobiegła już końca. Jak słyszeliście przed momentem, pożegnałam Olgę, ale gdybyście chcieli wrócić do tej rozmowy, a sądzę, że można sobie z niej wyciągnąć bardzo wiele wartościowych fragmentów, nawet jeżeli nie chodzi wam o samo jąkanie, to nic prostszego. Możecie szukać tej rozmowy na Spotify, na YouTubie. Ona jest tam już dla was dostępna. Gdybyście z kolei chcieli wiedzieć, jakie tematy będziemy podejmować w drogowskazach już w najbliższej przyszłości, no to również nic prostszego. Wystarczy wejść na naszego drogowskazowego Facebooka. No i cóż, wydaje mi się, że to jest już wszystko na dzisiaj. Bardzo wam dziękuję za tę wspólną godzinę. No i niezmiennie, mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galan.
2: Drogowskazy.

0: Reklama.
1: Czy szpieg może mieć własny dekalog? Już 23 czerwca o godzinie 18 zapraszamy na spotkanie z Piotrem Niemczykiem, byłym oficerem wywiadu i autorem książki Dekalog szpiega. Poznaj kulisy pracy służb specjalnych, dylematy moralne agentów i historie, których nie znajdziesz w filmach. Spotkajmy się w faktycznym Domu Kultury przy ulicy Gałczyńskiego 12 w Warszawie. Wstęp wolny.
2: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
1: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
0: Reklama. Przegląd wydarzeń.
3: Wtorek, Michał Poklękowski, zapraszam. Nie wiedziałem o istnieniu pokoju dla VIP-ów ani o sposobie odbywania dyżurów przez koordynatora SOR-u, mówi naszemu reporterowi Robert Kępa, burmistrz dzielnicy Ursynów, który zasiada w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego w Warszawie. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski ogłosił tymczasem nowy skład tego gremium, którego członkowie są spoza środowisk politycznych. O szczegółach nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Mateuszu, jak do afery w placówce odnosi się twój rozmówca?
4: Robert Kępa, który pobierał 3400 zł wynagrodzenia za członkostwo w Radzie, przekonuje, że wiedzę o nieprawidłowościach, w tym obsłudze polityków poza kolejnością, mógł mieć wyłącznie zarząd szpitala.
5: Trudno też oczekiwać od członka Rady Nadzorczej, żeby znał każde pomieszczenie w szpitalu i w jaki sposób jest wykorzystywane, jeśli my jako Rada Nadzorcza przebywamy w tym szpitalu kilkanaście godzin w miesiącu.
4: Powiedział mi burmistrz Ursynowa, były już członek Rady Nadzorczej. W nowej Radzie będą zasiadać Anna Walicka-Dąbrowska, Katarzyna Taraszkiewicz-Sirocka i profesor Mariusz Bidziński, czyli prawniczka, urzędniczka i lekarz, co jak napisał Rafał Trzaskowski, gwarantuje połączenie doświadczenia i kompetencji.
3: Są zarzuty po zuchwałym napadzie na kantor w centrum Łodzi. Podejrzany 22-letni Kolumbijczyk trafił już do tymczasowego aresztu. Ten mężczyzna w piątek steroryzował pracownicę punktu przy Piotrkowskiej i zrabował ponad 200 tysięcy.

0: 2000 zł oraz telefon. Wiadomo już, że podejrzany do napadu użył pistoletu gazowego.
1: W toku śledztwa ustalono, że pistolet wykorzystany przez niego nie jest bronią, na którą trzeba zgodnie z ustawą mieć pozwolenie. Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu oraz odmówił składania wyjaśnień.
0: Mówi Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi. Kolumbijczyka zatrzymano kilkanaście godzin od napadu w hotelu w Piotrkowie Trybunalskim. Według policjantów miał przy sobie większość skradzionych pieniędzy. Mężczyźnie grozi 15 lat więzienia. Kontrole na wodzie i na lądzie. Tuż przed wakacjami zorganizowano w Bydgoszczy odprawę służb. Na wodach będzie coraz więcej ratowników wodnych. Będą też kontrole autokarów, które zabiorą dzieci na wakacje. Wszyscy są gotowi do pilnowania bezpieczeństwa, usłyszał nasz reporter Dawid Olszewski w Urzędzie Wojewódzkim.
2: U wojewody spotkali się m.in. policjanci, strażacy i ratownicy wodni. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, zaznacza Ireneusz Nitkiewicz z Wydziału Zarządzania Kryzysowego.
3: Kontrolujemy jakość obozów. Zawsze rodzice mogą sprawdzić, czy obóz, kolonia są zgłoszone. Autokar można sprawdzić.
2: Będą dodatkowe patrole na wodach, zapewnia Maciej Banachowski z WOPR-u.
4: Będą patrolować przede wszystkim te obszary, tam gdzie nie występują kąpieliska i miejsca okazjonalne do kąpieli, gdzie nie ma nadzoru ratowników wodnych.
2: Sezon rozpoczęli właśnie policyjni wodniacy. W Bydgoszczy zwodowali już łodzie motorowe na brdzie.
0: O bezpieczeństwie, szczególnie nad wodą, warto przypominać. Wakacje jeszcze się nie rozpoczęły, a w tym roku w Polsce utonęło już 60 osób. Ponad 3000 kilometrów, 10 europejskich państw i 2 motocykle z bogatą historią. Takiego wyzwania podjął się Kamil Ślusarczyk, funkcjonariusz Straży Granicznej z Podkarpacia, który razem z żoną wyruszył w niezwykle barwną podróż przez Europę. Starszy chorąży przemierza trasę na legendarnej WSK i zabytkowej Hondzie, która przed laty służyła w ochronie granicy państwowej. Wyprawa ma nie tylko motocyklowy charakter, ale także wymiar patriotyczny.
5: Podróżnicy mają 2 główne cele. Będzie to włoska Przełęcz, Paso de los Stelvio oraz dotarcie do Monte Cassino na polskim cmentarzu wojennym złożą kwiaty, a do Muzeum Pamięci II Korpusu Polskiego na Monte Cassino przekażą symboliczny ringraf. To złota odznaka pamiątkowa Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
0: Mówi Piotr Zakielarz z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu. To nie pierwsza taka wyprawa Kamila Ślusarczyka. W ubiegłym roku na wiekowym motocyklu funkcjonariusz Straży Granicznej przejechał trasę wzdłuż polskich granic. Piłkarska Liga Narodów najpewniej nie tylko na PGE Narodowym w Warszawie. Pierwsze domowe mecze z Bośnią i Hercegowiną oraz Rumunią nasza kadra rozegra w Warszawie. Z kolei Szwecję podejmie prawdopodobnie we Wrocławiu, mówi nam sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski.
6: Na pewno wrzesień, październik w Warszawie, te 2 mecze, które będą. Trwają jeszcze rozmowy na temat tego, co wydarzy się w listopadzie, bo tam mamy jeden mecz ze Szwecją. Prawdopodobnie nie w Warszawie, duża szansa, że będzie to Wrocław, ale oczywiście tutaj decyzja należy do zarządu. Jeszcze chwilę potrzebujemy, żeby to zakomunikować.
0: Na pewno pierwszy mecz Polaków w tegorocznej Lidze Narodów 25 września z Bośnią i Hercegowiną. Biało-czerwoni po raz pierwszy w historii tych rozgrywek będą rywalizować w dywizji B.

0: Reklama. Czy szpieg może mieć własny dekalog? Już 23 czerwca o godzinie 18 zapraszamy na spotkanie z Piotrem Niemczykiem, byłym oficerem wywiadu i autorem książki Dekalog szpiega. Poznaj kulisy pracy służb specjalnych, dylematy moralne agentów i historie, których nie znajdziesz w filmach. Spotkajmy się w faktycznym Domu Kultury przy ulicy Gałczyńskiego 12 w Warszawie. Wstęp wolny.
1: Radio SK Rock poleca Kazimiernication. Prawdziwie bezspinkowy festiwal powraca w szczęśliwej 13. edycji. 15-19 lipca, Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Łąki One, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie przygody. Karnety na ticketclub.pl. Na Kazimiernication z pełną mocą zaprasza SK Rock.
0: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: I to jest piękna gra!
2: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
1: Tak, wiedziałem!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Castorama!
4: Teoria
2: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
2: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Podlasie to nie tylko kraina spokoju, dzikiej przyrody, żubrów i łosi. To też festiwal Rock na Bagnie. 3 i 4 lipca w Goniądzu nad Bieprzą zagrają legendy światowego i krajowego punk rocka. Hugh Cornwell, Zeek, The Clover Hearts, Deserter, Maleo, TZN, Xena, Hood, Zenek Grabowski i inni. Duża i mała scena, konferencje naukowe, filmy i spotkania. To wszystko w Goniądzu na Podlasiu podczas 16 edycji festiwalu Rock na Bagnie. Już 3 i 4 lipca. Zaprasza łoś. Poleca SK Rock.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

Poznania. To wszystko w Goniądzu na Podlasiu podczas 16. edycji festiwalu Rok na Bagnie. Już 3 i 4 lipca. Zaprasza Łoś. Poleca SK Rock. Reklama. SK Rock Warszawa.

0: był skazany na dożywocie za zabójstwo kobiety w Monachium.
1: SK Rock. Raport.
0: Szósta. Michał Poklękowski, dzień dobry, zapraszam na pierwszy dziś wtorkowy raport. 45-letni górnik zginął wieczorem w katowickiej kopalni Murcki Staszic, podała Polska Grupa Górnicza, do której należy zakład. Pracownika przygniotła bryła kamienia. Poniedziałkowy wypadek był trzecim w tym roku śmiertelnym w polskiej kopalni węgla kamiennego i piątym w całym polskim górnictwie.
1: To jest raport.
0: Nie wiedziałem o istnieniu pokoju dla VIP-ów ani o sposobie odbywania dyżurów przez koordynatora SOR-u, mówi naszemu reporterowi Robert Kępa, burmistrz dzielnicy Ursynów, który zasiadał w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego w Warszawie. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski ogłosił tymczasem nowy skład tego gremium, którego członkowie są spoza środowisk politycznych. O szczegółach teraz Mateusz Chłyston.
2: Robert Kępa, który pobierał 3400 zł wynagrodzenia za członkostwo w Radzie, przekonuje, że wiedzę o nieprawidłowościach, w tym obsłudze polityków poza kolejnością, mógł mieć wyłącznie zarząd szpitala.
3: Trudno też oczekiwać od członka Rady Nadzorczej, żeby znał każde pomieszczenie w szpitalu i w jaki sposób jest wykorzystywane, jeśli my jako Rada Nadzorcza przebywamy w tym szpitalu kilkanaście godzin w miesiącu.
2: Powiedział mi burmistrz Ursynowa, były już członek Rady Nadzorczej. W nowej Radzie będą zasiadać Anna Walicka-Dąbrowska, Katarzyna Taraszkiewicz-Sirocka i profesor Mariusz Bidziński, czyli prawniczka, urzędniczka i lekarz, co jak napisał Rafał Trzaskowski, gwarantuje połączenie doświadczenia i kompetencji.
0: Spędził za kratkami ponad 20 lat, skazany na dożywocie za zabójstwo kobiety w Monachium. Wczoraj wyszedł za krat. Piotr Pytel opuścił zakład karny w Rzeszowie. Kilka dni temu minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował o ponownym uruchomieniu wobec niego procedury ułaskawieniowej.
4: Teraz Piotr Pytel będzie na wolności oczekiwał na decyzję w sprawie ułaskawienia przez prezydenta.
0: Mówi nam Agnieszka Kłos, rzeczniczka prasowa dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Rzeszowie. Piotr Pytel został skazany przez sąd w Monachium na karę dożywocia za zabójstwo kobiety w 2006 roku. Od lat utrzymuje jednak, że jest niewinny, a jego obrońcy podkreślają, że inny mężczyzna przyznał się do tej zbrodni już kilkanaście lat temu.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Prawie 3 tony czystej kokainy o wartości czarnorynkowej. 572 milionów dolarów skonfiskowano w podziemnej skrytce na przedmieściach Sydney, poinformowała australijska policja. Służby określiły nalot i też konfiskatę narkotyku jako największą taką operację w historii Australii.
5: Pogoda.
6: Proszę Państwa, jakieś rekordowo wysokie temperatury padają na zachodzie i południowym zachodzie Europy. Mam nadzieję, że Asia jest z siebie dumna, skoro tak zapowiadała, że będą w końcu upały i wszyscy się usmażymy będzie nam miło i przyjemnie. Mhm,
7: spójrz na mnie, jestem dumna. W Londynie jest 38 stopni.
6: No, zobaczymy, jak w weekend będzie 37, proszę Państwa, w centralnej Polsce. Póki co, dzisiaj jeszcze nie możemy narzekać. Znaczy, możemy, ale też nie ma po co. Na termometrach w ciągu dnia od 19 w Koszalinie, 22 w Trójmieście, w Olsztynie, 23 w Bydgoszczy, 24 w Poznaniu, Zielona Góra z 27 stopniami powyżej zera. Podobnie też będzie w Katowicach, Krakowie oraz w Warszawie.
8: Dzisiaj, drodzy Państwo, mamy Dzień Ojca, ale mamy także Ogólnopolski Dzień Świadomości Raka Prostaty. Także, drodzy Panowie, nie ma co się wstydzić. Trzeba się wypinać.
9: Puść ci sunie w spodnie. Wypnie. No co, o trudności z oddaniem moczu?
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
11: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SRO.
12: A co robicie z tatusiem? A z mamusią nie?
7: A, z tatusiem to ja się głównie wygłupiam, ponieważ mój tata ciągle ma krótkie spodnie i proce. Ma 84 lata. Czekam, kiedy dorośnie.
6: No i no, o tym wszystkim dzisiaj rozmawiamy i w Messengerze, i w telefonie jest Kirok. Michale, co u ciebie w raportach?
0: Skoro upały, o nich mówiliście, to do Kalifornii zmierza fala ekstremalnego upału. O tym powiem w raportach.

0: To będzie naprawdę dobry dzień, bo to dzień tatunia jest dzisiaj. Dzień dobry, drodzy państwo, 13 po 6.
1: Dzisiaj zadajemy wam pytanie w związku z tym, co robisz z ojcem, a nie robisz tego z matką. U nas to było jakby zupełnie oczywiste, ponieważ myśmy się uczyli jeździć i wszystkie sprawy motoryzacyjne załatwialiśmy z tatą i to on mnie rzeczywiście uczył i wywlekał na wszystkie zaśnieżone różne pola i łąki i uczył mnie jeździć na przykład w poślizgach, zaciągając mi ręczny.
2: To jest ciekawa ciekawostka. Proszę państwa, też dzięki temu, że redaktor Olszewski się przygotował do programu i przygotował nam taką wiadomość. Ja nigdy nie wiedziałem, skąd się wywodzi Dzień Ojca, a już teraz wiem, że w czerwcu 1965 roku na łamach Łódzkiego Ekspresu Ilustrowanego pojawiła się dyskusja na temat obchodów Dnia Ojca. No bo nagle pojawiło się pytanie, dlaczego matka jest celebrowana i nagradzana różnymi kwiatkami, a ojciec nie. No i poeta Jan Staudinger powiedział wtedy: popieram z całego serca, a dzień proponuje 23 czerwca, jest to najkrótsza noc roku, ojciec ma labę, więc największe święto

Matka jest celebrowana i nagradzana różnymi kwiatkami, a ojciec nie. No i poeta Jan Staudinger powiedział wtedy: popieram z całego serca, a dzień proponuje 23 czerwca, jest to najkrótsza noc roku. Ojciec ma labę, więc największe święto.

0: Ale
1: doktorat wieku 20 lat.
2: No. Ale i 20 lat dwuletnie dziecko już od razu się urodziło. Ale tam... ja jeszcze mam pytanie jedno. A kiedy pan prezydent się tym dzieckiem zajmował?
0: No nie miał czasu, bo robił doktorat, mieszkał na 14 metrach kwadratowych. Ale jak, kiedy jest wygodne, zobacz. Od razu dostajesz dwulatka, odchowany, nie ma kup, pieluch, nie? Znaczy fajnie.
3: SK-Rock. Mówimy twoim głosem. Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Opowiedz, Wojtku, państwu więcej o tym, jak to jest z moim dzieckiem.
4: Fajnie.
2: Fajnie, to jest jak gra Nothing But Thieves i Evolution.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
2: Marek, szefowa cię prosi.
3: Potem.
2: A teraz co robisz?
3: Walczę z potem.
2: Zrób to skutecznie.
3: Ale jak?
2: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
4: 3 kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż

0: Aspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
1: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
2: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
3: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
4: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
3: Wspaniale się to ogląda.
4: A jak smakuje?
3: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
6: Reklama. Eskarok Warszawa.

0: Na razie włączę mikrofon tylko sobie. Drodzy Państwo, jestem świadkiem naprawdę świetnej dyskusji, która zazwyczaj, mam wrażenie, odbywa się między tatą a synem. Jak tata mówi, tata tutaj, no synek mówi, tata tutaj mi wysiadło, wiesz, tu mi nie działa. Tutaj w samochodzie mi się nagle włączają różne kontrolki, a tutaj jak stajemy na pasie awaryjnym, żeby coś naprawić, to i tak dalej, i tak dalej. I tata synka całe życie pouczał. Synku, trzeba tak, synku, na motoryzacji to ja się znam jak nikt. A tutaj synuś rozmawia z mamusią.
1: No tak, co zrobić? Czasy się pozmieniały. Właśnie Aśce prawie obchnąłem Peugeotika z 2009 z 350-tysięcznym przebiegiem.
2: Bo ja nie wiedziałam, że ty masz 207 i trochę mi żal, że ona jest taka biedna, wyświechtana w sensie. Trzeba by ją naprawdę jakoś uratować, coś jej zrobić. Przede wszystkim właśnie ogarnąć elektronikę. No ja niestety mam to po ojcu, ja akurat robiłam i za ojca, i za matkę, w związku z tym ja jestem świetnym ojcem.
1: Niewątpliwie.
0: Ale scenka przepiękna, naprawdę przysłuchiwałem się z wielkim sentymentem, rozrzewnieniem i w ogóle zainteresowaniem temu, co tutaj odegraliście parę chwil temu. Poza anteną niestety jest Kirok. Drodzy Państwo, dzisiaj rozmawiamy o tym, co robicie z ojcem, a nie matką. No i słuchamy.
3: Tak z perspektywy tatusia mogę powiedzieć, że moja córka z tatusiem chodziła sama do szkoły. Wiem, jak to brzmi, sama trzeba wziąć w cudzysłów. Ale tak, kiedy miała 6 lat, szła do zerówki, to zostałem po uszach od małżonki, że jestem nieodpowiedzialny, że puściłem ją sam. Tak ją puściłem sam, że miałem nagraną całą jej podróż do szkoły, ale okej. Okay. Takie rzeczy robimy z tatusiem.
2: Ale jak? Dronem?
1: Na
2: że
1: przykład.
2: Czym?
1: Nie, no, no to teraz wiesz, to jest tak, że na przykład mówisz córce, znaczy tak zakładam, no, że tak mogło być w tej sytuacji, Kądziu pewnie potwierdzi, że mówisz córce, dzisiaj idziesz sama do szkoły, ale tata oczywiście z tyłu cały czas drepcze, chowa się za drzewami,
0: tak jest,
1: śledzi i doprowadza oczami pod same drzwi, a córka czuje, że poszła sama.
0: Dokładnie tak jest, drogi panie. Jak puściłem autobusem pierwszy raz, zresztą pierwszy i 43 również, to za tym autobusem jechałem na rowerze. Drodzy państwo, jak to jest? Co robić lepiej z ojcem, a nie matką?
3: No i o czym cała ta dyskusja? No przecież wiadomo, jak nie ma matki, to ojciec jest ważniejszy, prawda?
4: Dziecko musi mieć matkę. Matkę i ojca. A ojciec jest tak samo ważny jak matka. Jak matka gdzieś wyjedzie, to nawet ważniejszy.
5: 6 na 9 w Esce Rock.

0: 30 sekund temu wybiła 6:30, a to oznacza, że czas na raport Westerok. Michał Pokrzankowski przed mikrofonem.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. W Choszcznie w zachodniopomorskim policjanci obezwładnili i zatrzymali 35-letniego obywatela Kuby, który terroryzował mieszkańców. Agresywny Kubańczyk, trzymając w rękach noże kuchenne, groził dwóm osobom śmiercią. Wieczorem na Mazowszu doszło do tragicznego wypadku z udziałem dwóch młodych motocyklistów. 18-latek zginął na miejscu, drugi uczestnik wypadku, 22-letni mieszkaniec powiatu płońskiego, został ciężko ranny i trafił do szpitala, poinformowały mazowieckie służby.
1: To jest raport.
2: Prokuratura okręgowa prowadzi już nie jedno, a dwa postępowania w sprawie możliwości nadużyć w szpitalu południowym. Jedno dotyczy lekarza, drugie urzędników, stołecznych urzędników nadzorujących pracę placówki.
1: SK Rock Sport.
2: Kolejne reprezentacje zapewniły sobie awans do 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Udało się to Argentynie, która 2-0 wygrała z Austrią. Dwa trafienia zaliczył Leo Messi, który został samodzielnym rekordzistą strzelców w historii turnieju. A z awansem też Francja, która 3-0 pokonała Irak. Pewna gry w fazie pucharowej jest także Norwegia, która 3-2 wygrała z Senegalem. W tej chwili trwa spotkanie Jordanii z Algierią. Ogromne zaskoczenie w świecie tenisa. Jeszcze mistrzyni Wimbledonu z 2023 roku, Marketa Wondrousowa, została zawieszona na 4 lata. To kara za odmowę poddania się testowi antydopingowemu w grudniu ubiegłego roku.

0: dzisiaj, drodzy Państwo, Dzień Ojca i dlatego rozmawiamy z Państwem, co robicie z ojcem, a nie z mamą. No i gdybym miał takiego zaradnego syna, to byłbym chyba z niego dumny i zadowolony.
1: Prawda? Uczyłbyś go przedsiębiorczości. Słuchajcie, Straż Miejska w Bogatyni otrzymała zgłoszenie dotyczące chłopca, który sprzedaje lemoniadę. I doniósł na niego pewnie jakiś bardzo wybitny sąsiad, aktywista. Uwielbiam takich, tacy, którym wszystko w życiu przeszkadza, a tym bardziej, jak to nazwał w zgłoszeniu, uwaga, nieletni przedsiębiorca. Przyjechał patrol na miejsce, zachował się rzeczywiście bardzo zacnie. Co zrobili strażnicy miejscy? Wykupili za własne pieniądze całą lemoniadę od chłopaka i w raporcie napisali, że podjęli czynności służbowe i zabezpieczyli cały towar. Jak to napisali, towar został skonsumowany, a jego jakość oceniono bardzo wysoko. Brawo, bardzo mi się podoba ich reakcja.

0: I teraz sąsiad ma nauczkę. Następnym razem zadzwoni po urząd skarbowy. Oni nie odpuszczą.
1: 6 na 9 w Esse Rock.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lind kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
9: Każda wielka przygoda zaczyna się od jednej historii, a najlepsze wakacje od wyobraźni. Już 27 i 28 czerwca Julinek Park zaprasza na start wakacji ze strefą wyobraźni Epic Go. Posłuchaj audiobooków w strefie relaksu, a potem ruszaj na poszukiwanie przygód. Weź udział w rodzinnej grze terenowej Odkryj świat pełny magii i przygód. Do tego piana party, warsztaty kreatywne i cyrkowe show. I ponad 50 atrakcji Julinek Park. Słuchaj o przygodach i przeżyj je. Epic Go. Bilety i program wydarzenia na julinek.com.pl.
2: Reklama.

0: Proszę Państwa, dzisiaj 23 dzień czerwca, więc proszę pamiętać, żeby zadzwonić do taty, spotkać się z nim, bo mamy dzień ojca. No i z tej okazji pytamy o to, co lepiej robić z tatą niż z mamą, bo wiadomo, że większość rzeczy możemy robić i z tatą, i z mamą, ale czasami jest jednak tak, że nie wiem, pójdziemy na plac zabaw z tatą, to ten plac zabaw wygląda zupełnie inaczej. To jest poligon wojskowy.
1: Tak.
0: Tam wtedy można tą huśtawką dużo wyżej się huśtać,
1: tak.
0: Dużo szybciej.
1: Dokładnie.
0: A z mamą jakoś tak to wtedy nie idzie.
2: Chyba nie widziałeś mnie na placu zabaw. Ja też się huśtam bardzo wysoko razem z moim dzieckiem.
0: Dziecko się pchało, a ty się huśtałaś.
2: Tak,
1: dziecko mnie pchało.
2: Pomknij
1: mnie, kochanie, mamusia chce się pochuśtać.
0: Sprawdzę, czy działa.
2: Mój ojciec rzeczywiście był absolutnym mistrzem wygłupów wszelkiej maści. W związku z tym ja i wszyscy moi koledzy i koleżanki, z którymi jeździliśmy na wakacje, jak on na te wakacje dojeżdżał, no to rzeczywiście trzeba przyznać, że zawsze było z nim zabawnie, bo on wymyślał jakieś różne dziwne historie. Myśmy biegali z nim po całym podwórku i to było super.
3: Dobra, krótka piłka za sekundę, nasz słuchacz. Lekcje z tatą czy z mamą?
0: No u mnie było z mamą.
2: Ja sama odrabiałam lekcje.
3: Okej, okay, no to ja trochę też sam. A państwo?
4: Ja pamiętam, co robiłem z ojcem. Zdarzyło się czasami odrabiać lekcje. Rzadko, bardzo rzadko, ponieważ zawsze na ogół to było tak, ze strony ojca. Jak kuźwa można tego nie rozumieć? Ty jesteś jakimś głąbem. No i tak się kończyło na ogół. Także bardzo miło, w cudzysłowie, wspominam te odrabianie lekcji. Tego zdarzało się to bardzo rzadko, bo na ogół się kończyło irytacją ze strony mojego ojca.
3: To mógł być mój zaginiony brat.
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: Słuchajcie, przedłużajcie, które muszę zrobić, zanim w ogóle zaczniemy Szkoda gadać.
1: To zanim zaczniemy, to chciałem tylko Państwu przypomnieć, że ostrawa.skrok.pl to jest świetny adres na dziś i na cały tydzień, ponieważ tam możecie zawalczyć o podwójne karnety na festiwal Colors of Ostrava.
0: Super ekstra, drodzy Państwo, ja już gotowy, możemy zaczynać. A czekaj, jeszcze ciągle nie gotowy. Teraz gotowy. O, teraz możemy zaczynać.
2: Szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Najważniejsze, że doszedłeś do sedna.
0: Szkoda gadać, jaki nieogarnięty ten prowadzący.
3: No.
0: Drodzy Państwo, Julia Wieniawa zaszalała na Ibizie i zrobiła matching tatuaż z przyjacielem. A ja jak ten debil przywożę z wakacji magnesy.
3: No widzisz, a ja na przykład przywiozłam z wakacji, znaczy w sensie ostatnio z wyjazdu do Londynu, właśnie tatuaż. To się zdarza. Tymczasem kuczaj o dopłatach do emerytur artystów. Nie wszyscy artyści to narkomani i alkoholicy. A, to ja panu Kuczejowi dziękuję, bo to zmienia postać rzeczy.
1: U mnie z kolei willa, w której kręcono Big Brothera, to dziś kompletna ruina. Dochodziło tam do pożarów i kradzieży. No a wszystko przez to, że wielki brat już nie patrzy.
2: Jakaś porażka.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61, na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
7: Money, money, money!
8: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
7: Wygrałam w Cherry Money!
8: Cherry Money?
7: Nowy Ekspres Los!
8: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie trzech. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
11: Reklama. SK Rock Warszawa.
12: Wołodymyr Zełenski miał w czwartek przyjechać do Gdańska na konferencję odbudowy Ukrainy. Pytanie, czy się tam pojawi. Urząd Gminy Biały Dunajec apeluje do mieszkańców o zgłaszanie zatkanych przepustów. To właśnie w tej miejscowości doszło do tak zwanej powodzi błyskawicznej.
13: SK Rock. Raport.
12: Siódma. Michał Poklękowski, zapraszam. Przejazd Wołodymyra Zełenskiego do Polski nadal niepewny. Ta kwestia jest wciąż analizowana, przekazała Kancelaria Prezydenta Ukrainy. Zełenski miał w czwartek przyjechać do Gdańska na konferencję odbudowy Ukrainy. Pytanie, czy się pojawi po tym, jak prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu orderu Orła Białego, a ten odznaczenie odesłał mu pocztą. O narastającym napięciu na linii Warszawa-Kijów Michał Rawa.
14: W telewizyjnym wywiadzie Wołodymyr Zełenski powiedział, że przed odesłaniem orderu Orła Białego do Polski miał proponować Karolowi Nawrockiemu spotkanie. Prezydencki minister Marcin Przydacz potwierdził, że takie negocjacje rzeczywiście były, ale to strona ukraińska najpierw wycofała się z telefonicznej rozmowy prezydentów, a potem odkładała spotkanie w cztery oczy.
15: Więc pałac prezydencki uznał, że najpewniej stronie ukraińskiej wcale nie chodzi o to, aby doprowadzić do kontaktu, doprowadzić do rozmowy, tylko po prostu jest to klasyczna gra na czas.
14: Prezydent Ukrainy stwierdził też, że Karol Nawrocki swoimi decyzjami walczy o pozycję swojej partii wobec premiera Tuska i to we wewnętrzna sprawa Polski, na co polski prezydent odpowiedział, że spór dotyczy kwestii historycznych i tego, że w Polsce nie ma akceptacji dla banderowskiej flagi.
12: A spór, przypomnę, dotyczy nadania jednej z ukraińskich jednostek imienia bohaterów UPA. Zdecydował o tym prezydent Zełenski. UPA, Ukraińska Powstańcza Armia, jest odpowiedzialna za rzeź Polaków na Wołyniu podczas II wojny światowej, dlatego ta decyzja wywołała ostrą reakcję polskich polityków.
13: To jest raport.
12: Urząd Gminy Biały Dunajec apeluje do mieszkańców o zgłaszanie zatkanych m.in. tzw. przepustów. To właśnie w tej miejscowości doszło do powodzi błyskawicznej. W krótkim czasie na skutek intensywnych opadów woda spływająca z okolicznych wzgórz zalała jedną z ulic i znajdujące się tam domy. Jeden z budynków został poważnie podmyty przez spływającą wodę. Mieszkańcy mówią, że wszystko działo się w mgnieniu oka.
16: 20 minut? No w domu całe meble, wszystko jest po prostu zalane.
17: Coś nieprawdopodobnego. Niestety są grapy, jak się zbierę, to siczko tu idzie w dół, tarzę, bierę.
16: Nie jest po prostu czyszczone kanałki. Jak jakieś większe wody, to po prostu tutaj wszystko jest u nas, znajduje się. Wszystko. Ta woda spływa do nas. A jak chcemy coś po prostu, żeby coś zrobili, to mówią, że nie mają pieniędzy.
18: Sytuacja stała się na tyle stabilna, że możemy już podjąć pompowanie z budynków. Nie napływa nam całą ulicą woda. Udało się to przekierować do Dunajca. Umacniamy ten budynek, który został lekko uszkodzony. Pompujemy.
12: Mówi Krzysztof Leja z Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem. Nawalny deszcz dał się we znaki także w sąsiednim Poroninie. Tam również zalało drogę i prywatne domy, stacje PKP, jak również teren wokół ośrodka zdrowia. Skala jednak była mniejsza niż w Białym Dunajcu.
13: Słuchacie raportu w SC Rock.
12: Nie od dziś wiadomo, że Chińczycy bardzo mocno inwestują w naukę i są tego efekty. Naukowcy z Chińskiej Akademii Nauk opracowali ultralekki materiał z syntetycznych włókien, który ma puszystość podobną do bawełny, a jednocześnie odpycha wodę. To nie koniec jego zalet. W chłodzie materiał ten zapewnia lepszą ochronę przed zimnem niż naturalna bawełna czy dostępne komercyjne syntetyczne materiały izolacyjne, a jednocześnie zapobiega przegrzewaniu się w temperaturze pokojowej.
3: Kondzie dzisiaj też dostanie na Dzień Ojca chińskie klapki.
19: Tak, wiem, podejrzewam, ale cicho, bo będą za moment jechały do szkoły i się wyda.
1: Słuchajcie, a mogą być chińskie japonki?
19: Mogą!
13: Pogoda.
3: Strasznie dziwne to jest sformułowanie. Dzień dobry, przepraszam, czy są chińskie japonki albo japońskie Chinki?
1: Na przykład.
3: To chodzi o namiot.
1: No wiem, oczywiście, no. Tak. Wczoraj byłem na lekcjach i słuchałem. Proszę Państwa, dzisiaj na termometrach o poranku około stopni 13, w Warszawie 15, w Kielcach i w Krakowie do stopni 17. Tak wygląda poranek. W ciągu dnia maksymalnie 26 w Warszawie, Kielcach i Katowicach. Najchłodniej nad morzem, jak to zwykle bywa nad polskim morzem. Do tego wszystkiego całkiem pogodnie w całym kraju, a z dnia na dzień temperatury będą rosły i podobno w weekend kulminacja. 37.
19: Wow.
1: W Warszawie.
19: Wow.
1: W tej betonozie.
19: Cool. Niewiarygodne. Zapraszam do mojego ogródka. Znaczy nie, cofam. Drodzy Państwo, dzisiaj mamy Dzień Ojca i tak sobie myślę, że najlepszym świętem w Dzień Ojca jest przy okazji Dzień Wędkarza, który też dzisiaj mamy. Oto życzymy Państwu, wszystkim wędkarzom, żeby ryba płynęła Wam w odpowiednią stronę. Ryba.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w Essero.
2: Narażę się wielu osobom, ale od wędkarstwa jest gorsze tylko grzybiarstwo.
3: Orzesz ty!
2: Tak? Nienawidzę!
3: No ale czemu? Tak. Na łonie narody by... Narody!
2: Właśnie, widzisz, nawet się tego wymówić nie da.
3: Masz rację, cofam. Co tam w raportach?
4: A ta ryba, co płynie pod prąd, to węgorz elektryczny, tak?
3: Tak,
5: właśnie tak.

0: Dzień Ojca dzisiaj obchodzimy, drodzy Państwo, i rozmawiamy sobie o tym, co robimy z tatą, a czego nie robimy z mamą. I ja miałem takiego nietypowego, jeżeli tak mogę powiedzieć, ojca, bo nie robiłem z nim tego, co zazwyczaj robi się z tatą. Czyli właśnie te motoryzacyjne historie.
1: Naprawdę? Wiesz, jakieś... Nie robiłeś tego z tatą? Bo ja się zastanawiam, wydaje mi się, że większość z nas ma za sobą opcję w stylu, że pierwsza jazda samochodem to jest kierowanie na kolanach taty. I zazwyczaj tak to się
2: zaczyna. To akurat rzeczywiście miałem to, przecież nawet traktorem z tatą jeździłem sobie po lesie.
1: Ale ci zazdroszczę, jeździłeś z tatą traktorem po lesie, mój tata nie miał takiego traktora. Fajnie miałeś.
2: Super. Ja za to nie miałem takich fajnych samochodów, jak miał twój tata.
0: Ale tata kupił sobie czarny ciągnik i było super, nie?
2: Tak, ale jeździł starym.
0: O, dokładnie.
1: Nie, fajnie miałeś, Wojtek. Ja myślę, że ty miałeś naprawdę mega fajne motoryzacyjne dzieciństwo z tatą.
2: To prawda, też z tatą zaczęliśmy jeździć rowerami, ale za to na żużel pierwszy raz to ja ojca zabrałem. I to było dla mnie bardzo wzruszające.
1: Wow.
0: No zobacz. No. To ja tak miałem właśnie z tym prowadzeniem samochodu, bo tata po prostu nie miał samochodu i nie prowadził nigdy. Daltonizm i tak dalej, nie zrobił prawa jazdy, więc pierwsza przejażdżka samochodowa to ja prowadzący samochód zaraz po zdaniu egzaminu z ojcem na siedzeniu pilota. Skończyło się co prawda na płocie, ale te uszkodzenia były niewielkie. Nie?
2: Ale i tak cię pouczał.
0: Stary, do dzisiaj to robi. Drodzy Państwo, to jak to jest? Co robicie z tatą, a czego nie robicie z mamą?
3: Ja z ojcem fajne chwile wspominam, gdy uczył mnie jeździć samochodem. Później tego żałował, bo widział, że mam smykałkę i dryk do jazdy, więc uczył mnie bardzo wcześnie. Tak wcześnie mnie uczył, że w 8 klasie szkoły podstawowej byłem w stanie już wykręcić po cichu drzwi od garażu. Miałem takie specjalne klucze, numer 21. Odkręcaliśmy drzwi do garażu, bo nie miałem kluczy do garażu, kluczyki miałem dorobione. No i sobie jeździłem. Także nauka nie poszła w las. Dzięki, ojcze.
4: 6 na 9 RSO. Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Zanim ten kawałek zacznie, zapytam tylko, młody jeździ już na kolanach?
2: Nie, no.
0: Pomidor.
1: Tak. Tak, chyba,
2: że ale dobrze, tylko po garażu.
1: Dobrze, że masz dużo plastrów. Na razie póki co to Suede i Emotionally Unavailable.

0: Reklama.
1: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
2: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
1: No racja, on lubi w technologię.
2: No lubi, lubi.
3: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
9: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie, 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
0: Reklama.

0: Może to jest dobry moment, może to jest dobry pomysł, żeby dzisiaj ojcu swojemu prezent zrobić i zabrać go na Colors of Ostrava.
1: O, to jest bardzo dobra koncepcja. Słuchajcie, między 15 a 18 lipca w rzeczonej już Ostrawie festiwal, który podobno jest jednym naprawdę z fajniejszych festiwali, jakie się odbywają w ogóle w tym czasie. Mnóstwo scen, mnóstwo zespołów, między innymi na przykład Skankanazji.
2: Tak jest. Do tego wszystkiego, proszę Państwa, będzie tam Flying Bison, czyli nasz zespół wyhaczony przez Eskę Rock. Będzie na miejscu też Dawid i Klaudia. Właściwie to jest jeden z głównych powodów, dla których warto tam pojechać. No i przede wszystkim mamy dla Was podwójne zaproszenia. To wszystko od 15 do 18 lipca. A co trzeba zrobić? Trzeba wejść na ostrava.skrock.pl i odpowiedzieć na pytanie, kogo i dlaczego zabralibyście ze sobą do Ostrawy.
0: Zadanie bardzo proste. Informacja od nas, drodzy Państwo, kilkanaście minut i będziemy do kogoś dzwonić. Podwójne zaproszenie na Colors of Ostrava wręczać. Czekamy.
3: Poranne 6 na 9 w Esce Rock.

0: Pan Michał gotowy, my tym bardziej, państwo także. Raport Westerog jest punktualnie 7:30.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Ponad 1/5 ankietowanych poparła jawność wszystkich kontraktów lekarskich finansowanych ze środków publicznych. Tak wynika z opublikowanego dziś sondażu na zlecenie Onetu. Wśród innych propozycji znalazły się też m.in. elektroniczna kontrola czasu pracy czy zakaz łączenia prywatnej praktyki z pracą w publicznych szpitalach. Z powodu upału we Francji zmarło dwoje dzieci. Dwu- i czterolatka zostawiono w samochodzie na południu kraju. Wysoka temperatura spowodowała zatrzymanie akcji ich serc. We Francji odwoływane są aktualnie imprezy plenerowe, zamykane szkoły, pracownicy biur wysyłani są na pracę zdalną. Są ostrzeżenia najwyższego stopnia dotyczące osób starszych i schorowanych, także dzieci. Średnia temperatura w dzień i w nocy przekracza we Francji 29 stopni. To najwięcej w historii tego kraju o tej porze roku.
1: To jest raport.
2: Po blisko 4-letniej przerwie przed Sądem Okręgowym w Krakowie będzie dziś kontynuowany proces odwoławczy dotyczący leczenia zmarłego w krakowskim szpitalu w 2006 roku Jerzego Ziobry. Sąd otrzymał w tej sprawie opinie biegłych z Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Sądowej w Lozannie.
1: SK Rock Sport.
2: Argentyna, Francja, Norwegia to kolejne reprezentacje z awansem do 1/16 finału piłkarskich mistrzostw świata. Do ich wygranej przyłożyli się liderzy drużyn. Dwa gole dla trójkolorowych w meczu z Irakiem zdobył Mbappe. Skuteczny był też Leo Messi. Argentyńczyk w meczu z Austrią także zdobył dwa gole i został najlepszym strzelcem w historii mundialu. Do kolejnej wygranej poprowadził za to Norwegów Erling Haaland. Norwegia 3-2 wygrała z Senegalem, a napastnik strzelił dwa gole. Zmiany na ławkach trenerskich w klubach piłkarskiej ekstraklasy teraz. Tomasz Kaczmarek został nowym trenerem piłkarzy Radomiaka. Zastąpił na tym stanowisko Bruno Baltazara. Z kolei z Pogoni Szczecin zwolniony został Thomas Berg.
3: Sześć na dziewięć w SC Rock. Dziętarska, Olszewski.

0: Kto był ojcem 9 mórz?
1: Apollo. O Jezus.
0: Jezus też nie. To Zeus.
2: Dzisiaj o ojcach sobie z państwem rozmawiamy, drodzy państwo, co robicie z tatą, a nie robicie tego z mamą.
3: Ja już mówiłam o tym, że oczywiście Wojtek opowiadał przepiękne historie na temat jeżdżenia ciężarówką, jeżdżenia samochodem i nauki wszelkich spraw motoryzacyjnych, ale na przykład mój tata jest bardzo słaby z majsterkowania i majsterkowania nauczyłam się sama, jak już zaczęłam mieszkać sama i muszę sobie wszystko naprawić, w związku z tym zawsze mam klej super glue, power tape'a, WD-40 i to są rzeczy, które naprawdę są niezbędne w domu, ale mojemu ojcu nie można było dać do ręki ani młotka, ani gwoździe, bo wiadomo było, że coś rozwali.
2: Rzeczywiście, jest to przekonujący argument. A państwo, jakie macie w związku z tym spostrzeżenia?
4: Z tatą najlepiej skacze się w gumę. Kiedyś były takie czasy, że dzieci bawiły się na dworze. No to my z siostrą wychodziłyśmy na dwór, z nami wychodził tata i skakaliśmy w gumę właśnie, w skakankę, graliśmy w badmintona. Jak w tę gumę skakaliśmy, to tata brał mnie albo siostra na barana i skakaliśmy razem. Wtedy wszystkie, ale to wszystkie koleżanki na podwórku nam zazdrościły takiego taty.
3: No ale teraz, to fajne.
2: Gdybyśmy byli radiem Vox FM, to byśmy mogli zażartować, że tata wskakiwał w gumę, ale nie jesteśmy.
5: 6 na 9.
2: Pokleiłem.
6: Reklama.
7: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
8: Została nam już tylko apteczka.
7: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
8: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
7: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
9: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
7: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
9: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
10: Adamet, z pasji do rozwoju.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
12: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł,

0: pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
1: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Każda wielka przygoda zaczyna się od jednej historii, a najlepsze wakacje od wyobraźni. Już 27 i 28 czerwca Julinek Park zaprasza na start wakacji ze strefą wyobraźni Epic Go. Posłuchaj audiobooków w strefie relaksu, a potem ruszaj na poszukiwanie przygód. Weź udział w rodzinnej grze terenowej, odkryj świat pełny magii i przygód. Do tego piana party, warsztaty kreatywne i cyrkowe show. I ponad 50 atrakcji Julinek Park. Słuchaj o przygodach i przeżyj je. Epic Go. Bilety i program wydarzenia na julinek.com.pl.

0: czujesz, Wojta? 123.
1: 800 plus, ZUS wypłakał. Mamy to.
2: To prawda, akurat tak w tym wypadku, moi drodzy, bylibyście krezusami.
0: Tak, to prawda. Drodzy Państwo, co robiliście z tatusiami, a nie robicie tego z mamusiami? O to dzisiaj pytamy, no i sprawdzamy szybciutko tutaj.
3: Dzień dobry, w temacie dnia i trochę w nawiązaniu do słów tam, które wcześniej słuchacz mówił o tym, że było ciężko odrabiać z ojcem lekcje. Wszyscy to chyba mieli. No ale chciałem przypomnieć, że jednak tradycja zobowiązuje i już w naszej literaturze pięknej jest stwierdzenie ojciec prawi. Więc no co miał robić ojciec? No co miał robić?
2: Bardzo to jest ładne.
1: Tak, razem z tym szopem się dzieli w łazience i robi pranie. 6 na 9.

0: Szkoda gadać, szkoda szczępić ryja, naprawdę.
1: Proszę Państwa, o czym nie warto rozmawiać, ale my to z przyjemnością zrobimy. Na przykład o tym, że Maryla Rodowicz przeprasza Igę Świątek i Maję Chwalińską. Mówi tak, biję się w piersi i wracam do pomidorowej. Nie wiem, o co poszło, ale pomidorowa to zawsze dobry pomysł.
2: Bardzo dobrze, no. A ja wiem, o co poszło.
1: O co poszło?
2: No bo ona raz chciała zadedykować im piosenkę Idzę Świątek i Maji Chwalińskiej i powiedziała, że dedykuje piosenkę Idzę Chwalińskiej.
3: Aha. No, to w sumie jest dobry pomysł.
4: To się nazywa dwa w jednym na przykład. Proszę bardzo, u mnie z kolei gość nie mógł doliczyć się mieszkań w Miami, więc mu pomogliśmy, jedno na kredyt, drugiego pozbył się tuż przed wnioskiem o rozwód. Ja sobie myślę, że dobrze, że te tabloidy wiedzą, bo inaczej chłopak by się w życiu nie doliczył.
1: A co na to Maja Świątek?
2: Kończymy.
0: Jakaś porażka.
1: No i mi nie dał.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Reklama.
7: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
8: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Masz już plany na lato? W outletach Faktory Annopol i Faktory Ursus właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Annopol i Faktory Ursus.
12: To pewne, niskie ceny są codziennie.

0: maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
1: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
2: No to w czym problem?
1: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
2: No i?
1: No i obawiam się, że nie zdąży.
2: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
3: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Reklama.

0: Winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Reklama.

0: trwa postępowanie w sprawie możliwych nadużyć w szpitalu południowym na Ursynowie. Policja zdradza kulisy zatrzymania 49-letniego Dariusza R., podejrzanego o zbrodni w Mierzawie.
1: SK Rock. Raport.
0: Jest ósma, Michał Poklękowski, zapraszam. Dwa śledztwa w sprawie warszawskiego szpitala południowego wszczęła prokuratura. Śledczy zajmą się oszustwami finansowymi byłego koordynatora SOR-u w szpitalu, Dawida Kacprzyka, lekarza, a po drugie tak zwaną ścieżką VIP w tej placówce dla polityków Koalicji Obywatelskiej i brakiem właściwego nadzoru nad SOR-em szpitala. Ze szczegółami nasz reporter Michał Rawa, który był w siedzibie prokuratury w Warszawie.
2: Zgadza się, dzień dobry. Rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Skiba przekazał, że pierwsze śledztwo dotyczy przedkładania nierzetelnych faktur przez Dawida Kacprzyka, co doprowadziło do strat w kwocie nie mniejszej niż ponad 558 tysięcy złotych. Drugie śledztwo, dużo bardziej wielowątkowe, dotyczy niewłaściwego nadzoru nad szpitalem. Chodzi o kwestie klasyfikacji pacjentów na SOR-ze oraz finansowe.
3: Przede wszystkim niedopełnieniu obowiązków funkcjonariuszy publicznych z warszawskiego ratusza.
2: Prokuratura podkreśla, że przesłuchanych zostanie kilkudziesięciu świadków, w tym lekarze, personel szpitala, ale i prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski.
0: Prokuratura zajęła się sprawą szpitala południowego po informacjach medialnych. Wynika z nich, że był już członek Koalicji Obywatelskiej i radny warszawskiego Ursusa, lekarz Dawid Kacprzyk, zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych z pracy koordynatora SOR-u szpitala południowego. Miał w nim też utworzyć specjalną ścieżkę VIP-owską dla polityków Koalicji Obywatelskiej.
1: To jest raport.
0: Policja zdradza kulisy zatrzymania 49-letniego Dariusza R., podejrzanego o zbrodni w Mierzawie. Były policjant prewencji podejrzany o zabójstwo swojego 80-letniego teścia i ciężkie zranienie jego żony został zatrzymany wczoraj w pobliżu swojego miejsca zamieszkania, mówi komendant wojewódzkiej policji w Kielcach Zbigniew Nowak.
4: Czy coś mówił? Tak, przyznał się też do tego zdarzenia, do tego zabójstwa, aczkolwiek tutaj dowody już wszystkie zgromadzone w sprawie pozwoliły na wydanie postanowienia o przedstawieniu zarzutów.
0: To jednak nie koniec. Pracy śledczych wciąż trwają szczegółowe oględziny.
4: Będziemy kontynuować czynności. To będą już głównie czynności procesowe, które będą realizowane pod nadzorem prokuratury rejonowej.
0: Przypomnę, że w czterodniowej akcji poszukiwawczej brało udział prawie 300 funkcjonariuszy Straży Leśnej oraz jednostki policji z sąsiednich regionów, wspierane przez Komendę Główną. Przesłuchanie zatrzymanego najpewniej dziś. Wtedy też oficjalnie zostaną mu przedstawione zarzuty.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: I jeszcze noc rekordów na piłkarskich mistrzostwach świata. W rolach głównych strzelcy wyborowi. Norwegia pokonała Senegal 3-2, a dwie bramki strzelił Erling Haaland, który pobił mundialowy rekord swojego kraju. Wyczyn Norwega został jednak dość szybko przyćmiony, bo swoje mecze wygrała również Francja i Argentyna. O czym więcej na koniec Mateusz Gąbiewski.
5: Norweski napastnik Manchesteru City jest pierwszym Norwegiem, który strzelił dwie bramki w dwóch kolejnych meczach na Mistrzostwach Globu. Kończąca się kolejka spotkań należała jednak do Leo Messiego. Argentyna pokonała w drugim meczu Austrię 2-0, a kapitan Albiceleste strzelił oba gole. Mógł nawet ustrzelić hat-tricka, lecz nie wykorzystał rzutu karnego. Na mundialach Messi ma już 18 bramek i jest samodzielnym liderem klasyfikacji strzelców w historii rozgrywek. Goni go Francuz Kylian Mbappé, który w nocy również ustrzelił dublet i ma już 16 bramek na mistrzostwach, a francuscy dziennikarze przypominają, że jest o 11 lat młodszy od Messiego.
6: Pogoda. Ale to o tym sobie z panem Wojtkiem rozmawialiśmy, że wielkie gwiazdy naprawdę potwierdzają, że są wielkimi gwiazdami, prawda? Mbappé strzela gole, Messi strzela gole, Haaland strzela gole, teraz pora na Lewandowskiego. A nie, czekaj.
7: Sezon dopiero na jesień rusza.
8: Ale chciałam powiedzieć, że podobno alimenciarze z kolei nie mogą oglądać Messiego, w sensie ci argentyńscy, bo listy wysłali za nimi takie w sensie rządowej z listą takich, co nie płacą alimentów. To tak a propos dnia taty. Bardzo ciekawa informacja.
7: Tak, a propos pogody, proszę państwa, nie wiem, czy ktoś z państwa się wybiera, ale cała zachodnia Francja, cała centralna Hiszpania, 40 stopni powyżej zera, więc Asia, tam powinno ci się podobać. A w Polsce dla takich zwykłych ludzi jak my, jak ja, i Kądziu. Mm-hmm. 23 stopnie w Warszawie, 27 w Zielonej Górze, 27 w Krakowie i we Wrocławiu. Tak dziś to wszystko będzie wyglądało, ale rzeczywiście z dnia na dzień w kierunku weekendu będziemy zmierzali z coraz wyższymi temperaturami.
8: 23 w Warszawie? Tylko?
7: Nie, 26, przepraszam,
8: no dobra,
7: pomyliłem
8: dzięki.
7: Się.
9: No, a może w ogóle 32? Sprawdź raz jeszcze. Sprawdza.
7: To w weekend.
9: A to dzięki.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
11: SK Rock 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.

0: Z tatą robiłem pogodę, to się nigdy nie czepię.
1: Jak często robiłeś pogodę z tatą, Wojtku?
2: Co tam w raportach?
3: Afera z L4 w Wielkopolsce na celowniku 3 lekarzy, o tym powiemy.

0: Drodzy Państwo, jak się zapewne domyślacie, podzieliliśmy się obowiązkami w naszym programie. I na przykład pan Wojciech odpowiada za odbieranie telefonów.
1: Ale w związku z tym, że nie zawsze mam blisko do tego telefonu, to słuchacze bardzo doceniają, kiedy się dodzwonią.
2: Znaczy, ty masz blisko do tego telefonu. Problem polega na tym, że jeszcze masz dwie ręce zajęte i klikasz w komputer, robisz miliony innych rzeczy.
0: Innymi słowy, jak już się uda, to należy Wojtka przywitać w ten sposób.
3: Dzień dobry! Witam szanowną ekscelencję mikrofonu radiowego, duszpasterza mojej duszy, Marylę Rodowicz mikrofonu dziennikarstwa radiowego. Witam serdecznie. Wytrwale trzeba do samego końca, bezapelacyjnie do samego końca mojego lub jej.
1: No i takich słuchaczy to ja szanuję.
2: Słuchaj, Maryla, kto jak kto, ale ty to jesteś jednak mistrz świata Walery Sałata.
0: Co z tatusiem robicie, a co robicie z mamusią?
4: Tego co ja pamiętam, to ja z tato tak, jeździłem nad jezioro, jeździłem z syrenką 105, skrzynia biegów przy kierownicy, siedziałem za kółkiem nawet na jego kolanach i kto pamięta WSK, taki motor, trzybiegowy i czterobiegowy miał, też jeździłem z przodu na baku. Bez kasku jeszcze wtedy. Dużo rzeczy się z tato robiło. Tata nauczył mnie malować mieszkania, bo był mistrzem malarstwa pokojowych, mieszkań pokojowych.
0: No bo tata generalnie potrafi odnaleźć się w każdej sytuacji.
5: Tato! Tato, kupa!
6: Przecież jesteśmy w internecie, no gdzie to kupa?
5: No dobra, jakoś teraz chodzę.
7: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
2: Boże, przepraszam, ale ja widzę, że obaj mieliście takie miny, że znacie ten temat, tato, wiadomo co. Ale teraz, moi drodzy, na szczęście SC Rock dobrze rokuje. The Rolling Stones in the Stars.
8: Idź do matki!

0: Reklama.
1: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.

0: Meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Czerwiec 76. Warszawa pamięta o bohaterach strajku robotniczego w Ursusie. 25 czerwca o 19 w Parku Czechowickim wystąpią m.in. Krystyna Brońko, Wojciech Waglewski, Renata Przemyk, Ania Karwan-Jorganek. Koncerty zagrają Rogucki i Normalni Ludzie oraz Paktofonika Orkiestra. Na widowisko historyczno-muzyczne zaprasza Miasto Stołeczne Warszawa. Organizator Urząd Dzielnicy Ursus.
2: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej

0: sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
1: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
3: Reklama.

0: P.O.D., proszę Państwa, i ten utwór zapewne będzie można usłyszeć na żywo już niebawem w naszym kraju, ponieważ wczoraj dowiedzieliśmy się, że ten zespół wystąpi na dużej scenie festiwalu Poland Rock.
1: A kto wystąpi w Ostrawie? O tym Państwu mówiliśmy, mówimy i mówić będziemy, no i teraz pomalutku, powolutku, trochę tak w stronę Ostrawy się przenosimy.
2: Bardzo się z tego powodu cieszę, będziemy dzwonić teraz w związku z tym do Joanny, która chce zabrać swojego tatę, bo dzisiaj jest dzień taty.
0: Dobrze się składa. Joanno, czy jesteś z nami?
3: Tak, jestem. Witam was wszystkich.
2: Cześć. Asia, słuchaj, 81-letniego tatka chcesz swojego zabrać. Czy tata będzie się cieszył ze Skankanansi?
3: Myślę, że tak. Tata na pewno się będzie cieszył z wszelkiej nowej atrakcji, bo do niedawna tak się składało, że nie mógł z tego życia za bardzo korzystać. A teraz staram się mu dać różne możliwości, które do niedawna były niemożliwe, więc jeździmy na wycieczki, na wczasy. I jak usłyszałam o Ostrawie, to słyszałam, dlaczego nie?
2: Słuchaj, fantastyczny to jest pomysł, w związku z tym my jako SK Rock mamy ogromną radość, żeby wam po prostu taką historię ułatwić.
3: Ogromnie dziękuję. Jestem bardzo zaskoczona, że doczekałam się telefonu od was.
1: Mhm. Proszę. Najbardziej zasłużone oklaski. Pozdrów tatę. My w tajemnicy Państwu powiemy, że dzwoniliśmy do Aśki kilkukrotnie. Aśka kilkukrotnie do nas oddzwaniała, ale wreszcie się udało.
0: Joanna, jeszcze szybciutko, jak twój tata ma na imię?
3: Włodzimierz.
2: No, o, to tak jak to, mój.
1: To przypadek? Ty, to żebyśmy wiedzieli wcześniej.
2: Słuchaj, Asia i Włodzimierz, tak? Asia córka, Włodzimierz tata. Powiem ci, mamy dużo wspólnego ze sobą.
1: No, to prawda.
3: Najwyraźniej.
1: Pozdrawiamy, kochani, bawcie się bardzo dobrze. 6 na 9.

0: A teraz już o tym, co na świecie, a także co w sporcie. Michał Poklękowski.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Blisko 57 tysięcy zwolnień lekarskich wystawili w minionym roku zaledwie trzej wielkopolscy lekarze. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wszczął postępowania wyjaśniające wobec całej trójki, weryfikując m.in., czy przeprowadzali oni wymagane prawem bezpośrednie badania pacjentów, zanim wystawili L4. Sprawą zainteresował się także lekarski samorząd. W Holandii doszło do pierwszej w historii eutanazji nieuleczalnie chorego dziecka, podał holenderski nadawca publiczny. Sprawa trafiła do specjalnej komisji, a prokuratura oceni, czy lekarz działał zgodnie z prawem.
1: To jest raport.
2: W niespełna 3 miesiące rozebrano jeden z największych w kraju gmachów dworcowych. Postmodernistyczny budynek przy Placu Rady Europy w Częstochowie był użytkowany przez pasażerów 30 lat. Zastąpi go mniejszy obiekt, którego otwarcie planowane jest pod koniec przyszłego roku.
1: SK Rock Sport.
2: Algieria wygrała 2-1 z Jordanią i jest w grze o awans z grupy J piłkarskich mistrzostw świata. Dziś spotkania w kolejnych grupach. W grupie K Portugalia o 19 zagra z Uzbekistanem. W nocy w tej grupie Kolumbia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga. Za to w grupie L Anglia o 22 zagra z Ganą. A po tym meczu Panama zmierzy się z Chorwacją. Magdalena Fręch odpadła w pierwszej rundzie turnieju WTA na trawiastych kortach w niemieckim Bad Homburg. Polska tenisistka przegrała w 2 setach z Japonką Naomi Osaką.
3: Ziętarska, Olszewski, Góralski,

0: A czy prezenty dla tatusiów? Bo my dzisiaj tak, ja z perspektywy ojca, którym już jestem, myślę sobie, ja dzisiaj czeka na mnie prezent, nie mogę teraz powiedzieć głośno jaki, ale czy na przykład dla tatusiów swoich też już prezenty porobiliście?
1: Ja nie robię prezentów, to prawda, na dzień taty, ale to tylko dlatego, że mój tata jest bardzo słaby w obdarowywaniu i on zawsze, jak się mu dawało cokolwiek, to brał to na przykład w dwa palce i pytał, czy mogę na się w tym chodzić?
2: Mój tata jest dzisiaj w Paryżu i nie podał mi numeru paczkomatu, więc nie mogę mu wysłać.
0: Mordkę, naprawdę?
1: Ty masz w Paryżu teraz? Tak, o, to proszę cię.
2: Na pewno w jakiejś strefie przemysłowej.
0: Słuchaj,
2: bo jest tam ciężarówką. Naprawdę.
0: A co za problem wykonać przelew?
2: Dziękuję. A chodzi ci o przelew kawy.
0: Dokładnie właśnie tak, o ten przelew mi chodziło. Drodzy Państwo, dzisiaj sobie rozmawiamy o tym w Dzień Ojca. Rzecz jasna, co dałoby się zrobić z tatą, a czego nie można zrobić z mamą?
3: Sytuacja taka trochę oklepana, no każdy dorobił z ojcem pierwszy raz. Ale w sumie to też chyba warto wspomnieć, że jako 11-latek prowadziłem liaza z przyczepą po Lwowie. I w sumie po całej Ukrainie nie jeździłem wówczas. Takie mi dawał tatuś możliwości. To były piękne czasy. Dziękuję, tatusiu.
0: Wojtas to robił, jak miał 9 lat.
1: Chciałam to powiedzieć właśnie, po prostu Wojtek, proszę cię, on się wychował w ciężarówce.
2: Słuchajcie, sprawdziłem, przelew do Paryża nie dochodzi.
0: Rozumiem.
4: A mi to się wydaje, że spośród tych wszystkich garażowych umiejętności, które mi przekazał mój tato, to jest jedna bardzo ważna i istotna, a mianowicie świecenie latarką. Pozdrawiam.
5: Sześć na dziewięć w Esce Rock.
6: Reklama.
7: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
8: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
7: No racja, on lubi w technologię.
8: No lubi, lubi.
9: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
10: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: Weź udział w konkursie Kloshi. Do wygrania cenne nagrody od Filipiak Milano. Kukauwer, Puro Fare i vouchery o wartości 1000 zł, a także kosmetyki Kloshi. Wystarczy, że odwiedzisz sklep Hebe, kupisz jeden kosmetyk z nowej linii NeuroAdapt lub Longevity i zarejestrujesz paragon na stronie konkurskloshi.com. Do zobaczenia w Hebe!
14: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
15: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61, na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
12: Reklama.
15: Esca Rock Warszawa.

0: dzisiaj Dzień Taty i zastanawiamy się, co robimy z tatą, czego nie robimy z mamą. Mnóstwo jest takich rzeczy rzeczywiście, które robi się z tatą, a z mamą to tak nie bardzo. Ja oczywiście o tej motoryzacji cały czas, to jest jakby jasne i klarowne, ale też trzeba przyznać, że ja się z tatą najeździłam po różnych śmiesznych, dziwnych miejscach, zwłaszcza jak wtedy, kiedy był tak zwany program Jarmark. Kto pamięta, ten pamięta. I wtedy z Wojtkiem Pianowskim i z Krzysiem Szewczykiem i uwaga, z zespołem Papa Dance przyklejałam się do nich jako tam, nie wiem, 12-13-letnia dziewczynka i jeździliśmy po całej Polsce z tak zwanymi chałturami. Bardzo to było ciekawe doświadczenie.
1: Kto pamięta program Jarmark, to dzisiaj musi mieć z 90 lat co najmniej.
0: No nie, no bez przesady, już nie opowiadaj takich rzeczy.
1: No dobra, pamiętam. Drodzy Państwo, co udaje się robić z tatą, a czego nie udaje się robić z mamą?
2: Cześć, jest Karol, dzisiaj Dzień Ojca. No akurat nie poświętuję, bo już od nie mam kilku lat taty, ale jeśli chodzi o wspomnienia, no to pamiętam jedno, takie dokładne, jak z mamą jakikolwiek sport się uprawiało, to mama zawsze mówiła: oj, nie martw się, powtórzysz jeszcze raz. Z tatą to była krótka piłka, 1-0 dla mnie, dawaj dalej. I stąd mam zawsze pasję do rywalizacji.
1: Ale to muszę wywołać Wojtka do tablicy póki co, bo ty podobno grasz tak samo z synem.
3: Tak, tylko u nas jest tak, że on po prostu wymyśla swoje zasady i ja zawsze kończę obrażony.
1: Nie gram z tobą!
0: Słuchajcie, ale ja chciałam powiedzieć, że ja właściwie wam, chłopaki, nie złożyłam dzisiaj życzeń, bo i ty jeden, i drugi jest tatą. Aha. I też te życzenia wam się należą. No i teraz ciekawe, jakimi wy jesteście tatusiami?
4: A co redaktorzy Eski Rok robią z dziećmi, żeby ich później zapamiętano i za paręnaście, dziesiąt lat mogli tak samo się nagrać i powiedzieć, co robili na przykład z Kądziem i z Wojtkiem.
3: Ja młodego cały czas prowokuję i chodzi obrażony.
1: Wykonuję przelewy i to wystarczy.
3: Tak, to już coś na tym etapie.
1: I codziennie powtarzam sobie, kiedy powiem sobie dość.
3: No. Mój młody ma 3,5 roku, a myśli, że wystarczy po prostu coś zamówić albo wejść na konto i tam pieniądze zawsze są.
1: I to wiemy. I oni potem zawsze chodzą do
3: Jezus! Do paczkomatu.
1: Otóż to. Otwierają i wywożą wiadrami. Kiedy powiem sobie dość, na...

0: mogę odejść sobie już, tak?
1: Tak jak my wszyscy, kochana.
0: Taka to historia. Wszystkim tatom życzymy wszystkiego najlepszego. Bądźcie, że tak powiem, zdrowi długo i opiekujcie się swoimi dziećmi. Taki apel.
2: I na odwrót, opiekujcie się swoimi rodzicami. Dziękujemy wam bardzo, bo jak zwykle to wy zrobiliście ten program, a my tylko spijamy piankę.
1: Dokładnie. Dobranoc, do usłyszenia. Drodzy państwo, w statusie można iść na krokodyle na przykład, gdybyście mieli taką ochotę.
3: To było 6 na 9 w SROK.
4: Gotta move out. Keep him at bay.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Reklama.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Awatar, ogień i popiół już w najbliższą środę w Disney+.
12: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
11: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
13: Wcale się nie poddają.
14: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
11: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
15: Ogień zszedł z boczem góry.
11: Awatar, ogień i popiół.

0: Idziemy do walki!
1: Oglądaj już w najbliższą środę w Disney+. Szczegóły na disney+.com.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od 1,99 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
8: I dokąd wtedy jedziemy?
7: No nie wiem.
8: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
7: A, dobry komona.
8: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Reklama.

0: Decyzja w sprawie ewentualnego przyjazdu Wołodymyra Zełenskiego do Polski na konferencję w Gdańsku ma zapaść jeszcze dziś. Prezydent Karol Nawrocki poleciał do Turcji. W Ankarze spotka się m.in. z prezydentem kraju Recepem Erdoğanem.
1: Eskarok. Raport.
0: Minuta po dziewiątej. Michał Poklękowski, zapraszam. Jeszcze dziś w Kijowie ma zapaść decyzję w sprawie ewentualnego przyjazdu Wołodymyra Zełenskiego do Polski. Wizyta ukraińskiego przywódcy na konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku stoi pod znakiem zapytania. Wszystko po zaostrzeniu relacji między Warszawą a Kijowem związaną z decyzją prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu ukraińskiemu przywódcy Orderu Orła Białego. Poszło o decyzję o nadaniu ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA, mordujących Polaków. Mateusz Gąbiewski.
2: Nowym elementem sporu jest fakt, że prezydent Nawrocki, jak twierdzi jego kancelaria, nie został zaproszony na gdańską konferencję, a Polskę reprezentować ma premier Donald Tusk.
3: Nie wybiera się prezydent na imprezę, na którą nie został zaproszony. Nie wybiera się też żaden z podległych mu urzędników.
2: Mówi Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta. Ważnym kontekstem jest też to, że wczoraj wieczorem do pałacu dotarł Order Orła Białego, odebrany prezydentowi Zełenskiemu przez Karola Nawrockiego. Mimo wszystko ukraińskie media apelują do prezydenta Ukrainy o przyjazd, argumentując, że konferencja ma kluczowe znaczenie dla przyszłej odbudowy kraju po wojnie. Media zaznaczają również, że decyzja nie została jeszcze podjęta i jest analizowana po specjalnej naradzie z udziałem prezydenta.
1: To jest raport.
0: Tymczasem prezydent Karol Nawrocki poleciał do Turcji. Spotka się tam m.in. z prezydentem kraju Recepem Erdoğanem. Dwudniowa wizyta, która rozpocznie się oficjalnie dziś, poprzedzi szczyt NATO. Ten odbędzie się w Ankarze za 2 tygodnie.
3: Naturalnie te rozmowy będą się koncentrować wokół zbliżającego się szczytu NATO, wokół tematyki bezpieczeństwa, wokół naszych priorytetów i wokół negocjowanych już na finiszu w zasadzie dokumentów w kwaterze głównej NATO, więc polityka bezpieczeństwa będzie kluczowym elementem.
0: Zapowiada szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Przywódcy omówią też współpracę dwustronną, regionalną czy udział Polski w pracach grupy G20. Nawrocki spotka się także z żołnierzami polskiego kontyngentu wojskowego w Turcji.
1: Słuchacie raportu w SCROK.
0: Prawdopodobnie jest najstarszą brydżystką w Polsce. Mowa o pani Danucie Skoniecznej z Białej Podlaskiej, która mimo 94 wiosen wciąż pozostaje bardzo aktywna, bo jeszcze wczoraj brała udział w Mistrzostwach Polski w brydża, które rozegrano właśnie w Białej Podlaskiej. Pani Danuta od kilkudziesięciu lat gra w białskim teamie i jak sama podkreśla, prawdopodobnie dzięki brydżowi jej głowa jest nadal sprawna.
4: Od młodości tak jakoś grałam. Do tej pory gram. Poruszać się nie mogę. Nie mogę chodzić. Nie mogę nawet w ręku trzymać kart. Ale głowa jest w porządku.
0: Chociaż pani Danuta ma problemy z poruszaniem się, to zawsze znajdzie się ktoś, kto ją zawiezie na partyjkę brydża, której odmówić nie potrafi. Brydżystka ma na swoim koncie niezliczoną liczbę zwycięstw i kolekcję pucharów.
5: Pogoda.
0: W większości regionów wtorek będzie pogodny.

0: dużą porcją słońca, choć na wschodzie i na południu Polski może się czasem zachmurzyć i lokalnie przelotnie popada. Na termometrach dzisiaj maksymalnie od 18 stopni nad morzem, przez 25 na Mazowszu i Włódzkiem, do 27 na Podkarpaciu.
1: A teraz kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jarosław Rajewicz.

0: Piosenka, która ma tytuł, jakby powstawała pod koniec lat 60. w Ameryce, a nie dużo, dużo później. Free Love, zespół Depeche Mode. 12 już minut po godzinie 9. Pan Jaro zaprasza na kultowe historie. Chyba możemy zaczynać.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Wczoraj zapowiadałem tego artystę jako Artura z Katowic, ale szybko się poprawiłem, bo nie wiem skąd mi te Katowice przyszły do głowy. Pan z Mysłowic, zdecydowanie. Pan Artur w objęciach.

0: spotkanie ze Sztywnym Palamazji w Esce Rock. A teraz pojawi się na naszej antenie Alice Cooper.
1: Kultowe historie w Esce Rock.
0: 51 lat temu grał koncert w Edmonton Coliseum. To miejsce chyba nazywa się dzisiaj inaczej, ale jak, to już nie pamiętam. No w każdym razie 16 tysięcy fanów oglądało wtedy 27-letniego piosenkarza, który 4 dni wcześniej doznał wypadku na innym koncercie w Vancouver. Występował z pękniętymi żebrami i raną głowy. Z wyglądu Alice było oczywiste, że cierpią, a potem napisał później miejscowy dziennik z relacji z koncertu. Alice miał trudności z wydostaniem się z łóżka po

pokrytego pajęczynami, które były głównym punktem programu. Tego, który był na trasie, która nazywała się Powitanie mojego koszmaru. Kiedy wstał, zatoczył się po scenie, nie mogąc normalnie chodzić. Potem usiadł w rogu, trzymając obandażowaną głowę i próbując podnieść się na następny numer. Krótko mówiąc, twardziel. Love is a loaded gun. Alice Cooper.

0: Jeśli ktoś jest fanem zespołu Papa Roach i mieszka, no, nawet nie tyle w Polsce, co w Europie i chciałby ich zobaczyć jeszcze tego lata, to ostatnia okazja w zasadzie. Dzisiaj panowie grają na targach w Dreźnie, potem jeszcze koncert w Danii, nazwa tak skomplikowana, że proszę wybaczyć, nie przeczytam. Potem jeszcze będzie holenderskie Ulstein i na koniec festiwal Werchter w Belgii. Potem wsiadają do samolotu i wracają na wielki swój amerykański kontynent. Last Resort, zespół Papa Roach w SC Rock. No dobrze, drodzy Państwo, za moment będzie kolaboracja rockowo-raperska.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz. Kaufland jest fresh.
3: Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
4: jest fresh. Każda wielka przygoda zaczyna się od jednej historii. A najlepsze wakacje? Od wyobraźni. Już 27 i 28 czerwca Julinek Park zaprasza na start wakacji ze strefą wyobraźni Epic Go. Posłuchaj audiobooków w strefie relaksu, a potem ruszaj na poszukiwanie przygód. Weź udział w rodzinnej grze terenowej Odkryj świat pełny magii i przygód. Do tego piana party, warsztaty kreatywne i cyrkowe show. I ponad 50 atrakcji Julinek Park. Słuchaj o przygodach i przeżyj je. Epic Go. Bilety i program wydarzenia na julinek.com.pl.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.

0: zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
1: Czerwiec 76. Warszawa pamięta o bohaterach strajku robotniczego w Ursusie. 25 czerwca o 19 w Parku Czechowickim wystąpią m.in. Krystyna Brońko, Wojciech Waglewski, Renata Przemyk, Ania Karwan-Jorganek. Koncerty zagrają Rogucki i Normalni Ludzie oraz Paktofonika Orkiestra. Na widowisko historyczno-muzyczne zaprasza Miasto Stołeczne Warszawa. Organizator Urząd Dzielnicy Ursus.
2: Masz ochotę na dobry film w pięknych okolicznościach przyrody? Teraz to możliwe. Kino Letnie Lolka to duży ekran, leżaki i filmowe hity w samym sercu Pola Mokotowskiego. Oscarowe środy to przepis na idealne wieczory. Szczegóły na lolek.pl.
3: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
4: Awatar, ogień i popiół już w najbliższą środę w Disney Plus.
5: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
4: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
6: Wcale się nie poddają!
7: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
4: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
8: Ogień zszedł z boczem góry.
4: Awatar, ogień i popiół.
7: Dajemy do walki!
4: Oglądaj już w najbliższą środę w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
10: Reklama.
11: Dzień dobry, this is Dan from Billy Talent and you're listening to Eska Rock.
12: Yo, it's Villa Amiga from Van Gogh, him and you're listening to Eska

Run DMC w towarzystwie dwóch chłopaków z Aerosmith, grających w sumie swoją piosenkę razem z raperami z Ameryki. A teraz pojawi się piosenka, której chyba Państwu jeszcze nigdy nie gram, albo na pewno nie gram od wielu, wielu lat. Suddenly I See, pani Katie Tunstall. To jest numer, który był zainspirowany przez Patti Smith i okładkę jej płyty Horses. Katie opowiadała później, że dodało jej to pewności siebie, no i patrząc na okładkę, jako młoda dziewczyna stwierdziła, że ona też być chciała artystką, taką jak Patti Smith. Kiedy Katie Tunstall nagrywała swoją pierwszą solową płytę, to ta piosenka nie była rozważana jako singiel. No ale podczas sesji nagraniowej okazało się, że tak zagryzło, że wybór mógł być tylko jeden. No i był bardzo celny, bo piosenka okazała się wielkim hitem. Ta płyta ma 22 lata, a Katie Tunstall też ma dzisiaj urodziny. Ale które to Państwu nie powiem, bo jestem dżentelmenem. Ale życzymy oczywiście artystce wszystkiego, wszystkiego najlepszego.

0: hej i historię. Za moment Michał Pokonkowski w studiu, znów, bo raport przed nami, a potem wrócimy z muzyką. Pierwszym zespołem, który pojawi się po 10:00, będzie Nirvana, a jeżeli chodzi o opowieści, które dla Państwa przygotowałem, to jedna z nich mówi o kapeli Marka Knopflera. O szczegółach opowiem niebawem. A, no i będę mieć dziś znów do zgarnięcia płytę zespołu Pink Floyd, ale jak to zrobić, opowiem Państwu za małą chwilę.
1: Reklama.
2: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
3: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
2: No racja. On lubi w technologię.
3: No lubi, lubi.
4: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
5: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
6: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
7: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
9: Masz już plany na lato? W outletach Faktory Annopol i Faktory Ursus właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Annopol i Faktory Ursus.
10: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61, na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
11: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
12: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
13: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zawarciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania.

0: Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Avatar, ogień i popiół już w najbliższą środę w Disney Plus.
2: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
1: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
3: Sali się nie poddają!
4: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
1: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
5: Ogień zszedł z boczem góry.
1: Avatar, ogień i popiół.
4: Dajemy do walki!
1: Oglądaj już w najbliższą środę w Disney+. Szczegóły na disney+.com.
6: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
7: Łap lato w Centrum Handlowym Janki. Od 25 do 28 czerwca zapraszamy na Welcome Summer. Odwiedź nas, zrób udane zakupy, zarejestruj paragon i wejdź do Janko Łapa. Zostań częścią maszyny i złap w locie swoją nagrodę. Uczniowie, 26 czerwca łapcie świadectwo i lećcie do Centrum Handlowego Janki. Dla pierwszej setki mamy w prezencie karty podarunkowe o wartości 50 zł. Więcej na chjanki.pl.
8: Reklama. Miejscami słupki rtęci pokażą nawet 40 stopni. Niebezpieczny upał wkracza do Polski. ZUS przekonuje, że ojcowie coraz chętniej angażują się w opiekę nad dziećmi na urlopie rodzicielskim. Koniec utrudnień na trasie ekspresowej S8 w stronę Warszawy w pobliżu Tomaszowa Mazowieckiego.
9: SK Rock. Raport.
8: 10. Michał Poklękowski, zapraszam. Nadciąga tropikalny upał. Miejscami słupki rtęci pokażą nawet 40 stopni i nie chodzi o południową Europę, a południową i zachodnią Polskę. Według prognoz IMGW apogeum wysokich temperatur przypadnie na najbliższą niedzielę i poniedziałek. Ze szczegółami Mateusz Głębiewski.
10: Już pod koniec tego tygodnia temperatury zaczną szybko rosnąć, a w weekend nad Bałtykiem mogą sięgnąć nawet 38 stopni Celsjusza. Najgoręcej ma być na Dolnym Śląsku, w rejonie Zgorzelca i Jeleniej Góry, gdzie prognozowane jest nawet 40 stopni w cieniu. Podobne temperatury prognozowane są na zachodzie kraju w poniedziałek i we wtorek. Fala gorąca obejmuje również znaczną część Europy. We Francji czerwony alert obowiązuje już w ponad połowie departamentów, a w kilku miastach odnotowano ponad 43 stopnie. Z kolei we Włoszech najwyższy stopień alarmu wprowadzono m.in. w Rzymie, Mediolanie i Florencji, gdzie służby apelują o ograniczenie aktywności na zewnątrz i unikanie przebywania na słońcu w najgorętszych godzinach dnia.
9: To jest raport.
8: Ojcowie w Polsce coraz chętniej angażują się w opiekę nad dziećmi na urlopie rodzicielskim. Tak wynika z danych ZUS-u publikowanych z okazji Dnia Ojca. Impuls do tego, by bardziej zaangażować się w opiekę nad dziećmi, dała m.in. zmiana prawa w kwietniu 2023 roku.
11: Wydłużenie urlopu rodzicielskiego skutecznie zmobilizowało część ojców do tego, żeby z niego skorzystać. Przypomnę, że od 3 lat każdy z rodziców ma po 9 tygodni urlopu rodzicielskiego tylko dla siebie. Nie da się go przenieść, a nie wykorzystać na część przepada. Kiedyś tata na rodzicielskim był rzadkością, a teraz coraz częściej panowie korzystają ze swoich uprawnień.
8: Mówi Małgorzata Korba z Lubelskiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Poradnik dla ojców, jak skorzystać z takiego urlopu, można łatwo znaleźć na ZUS.pl.
9: Słuchacie raportu w SC Rock.
8: Zakończyły się wszystkie utrudnienia na drodze ekspresowej S8 w stronę Warszawy w pobliżu Tomaszowa Mazowieckiego. Wcześniej trasa była całkowicie zablokowana. Po zderzeniu autobusu szkolnego i samochodu osobowego do szpitala trafił pasażer osobówki.
12: SK Rock Biznes.
8: Google uruchomiło dziś swoje drugie biuro w Krakowie, w którym znalazło się 300 stanowisk pracy. Według przedstawicieli koncernu rozbudowa krakowskiego centrum inżynieryjnego, liczącego obecnie ponad 400 pracowników, pozwoli na dalszy rozwój firmy w Polsce. Chemia gospodarcza zdrożała w maju o ponad 9% w ujęciu rocznym i była kategorią, która wśród towarów codziennego użytku odnotowała największy wzrost cen, wynika z raportu UCA Research i Uniwersytetu WSB Merito. Centralny port komunikacyjny podpisał z firmą Budimex umowa o wartości około 146 milionów złotych na wykonanie fundamentów pod przyszły terminal pasażerski portu Polska. Podrusławska Miękinia została wybrana na miejsce budowy parku technologicznego przez tajwańskie stowarzyszenie TEMA. To będzie całe miasto technologiczne, takie jakie są na Tajwanie, poinformował wiceminister rozwoju i technologii Michał Jaros. I jeszcze aktualne ceny walut. Dolar kosztuje 3,65 zł, euro 4,24 zł. Z kolei frank szwajcarski jest wyceniany dziś na 4,60 zł i funt brytyjski na 4,91 zł.

0: Pogoda.
1: W większości regionów wtorek będzie pogodny, z dużą porcją słońca, choć na wschodzie i na południu Polski może się czasem zachmurzyć i lokalnie przelotnie popada. Na termometrach dziś maksymalnie od 18 stopni nad morzem, przez 25 na Mazowszu i Łódzkiem, do 27 na Podkarpaciu.

0: polska wersja pewnej chorwackiej piosenki. Pamiętają Państwo, pierwszy był Jugoton. Wiosną robiliśmy taką specjalną audycję z oryginałami piosenek, które potem zostały przerobione przez polskich artystów. Na Jugotonie byli to artyści różni. Na Jugopolis, czyli na tej drugiej płycie, wydanej już jako projekt Jugopolis, czyli Słoneczna Strona Miasta, były już tylko i wyłącznie piosenki jednej kapeli z Chorwacji, z Zagrzewia. Parni Waliak, czyli zdaje się walec parowy na nasze. Myślę sobie, że skoro ta płyta będzie miała za rok swoje 20-lecie, to też zrobimy audycję z oryginałami tych piosenek tu w SC Rock. Ale na razie jest Dzień Ojca, 23 dzień czerwca, a ja mam do wydania 8 Tracks, taką wyjątkową składankę 8 numerów połączonych przez Stevena Wilsona, który tak pokleił to, jakby to było z jednej płyty, a nie z kilku albumów wydanych w latach 70. Ponieważ dzisiaj jest Dzień Ojca, to dzisiaj będzie można wygrać taką płytę kompaktową dla swojego taty. Jak to zrobić? Proszę jednym zdaniem go opisać. Głównie pewnie zalety, które spowodują, że taką płytę powinien dostać w prezencie. I jeszcze jedna uwaga. Niezależnie kto wygra, adres do wysyłki będzie właśnie na adres taty. No to 3-4 start. Proszę kombinować. Płyta dla taty czeka.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Unconditional Foo Fighters.

0: Chodzi o mojego ojca. Pozdrawiam wszystkich i wszystkiego najlepszego wszystkim tatom. Pozdro.
1: Dzięki wielkie. Proszę pozdrowić Rysia od nas.
2: Kultowe historie w SC Rock.
1: A teraz będzie wspomnienie zespołu Dire Straits. Zapowiadałem, kiedy się mówi to

0: Siemano, SK Rock. Serdeczne, wszystkiego najlepszego dla wszystkich gotujących tatusiów życzy kucharz i szef kuchni, wasz ulubiony z Gdańska, z domowych smaków. Trzymajcie się ciepło.
1: Teraz się pan Michał odzywa, a jak byłem na Mystic Festiwalu, szukałem czegoś do zjedzenia, to bada nie było, tak? O, ładnie. Eight Tracks, do zgarnięcia płyta zespołu Pink Floyd, nie nowa, tylko poskładana z lat 70. przez Stevena Wilsona. Trzeba mnie przekonać, że wasz tata na nią zasługuje, najlepiej jednym zdaniem. I to jest mocna propozycja od pana Pawła.
2: Cześć, gdyby nie mój tata, to nie wiedziałbym, na czym polega chemia, dokładnie destylacja. Od małych lat uczył mnie destylować konkretny zacier. Dzięki temu świat jest inny, bardziej wesoły. Pozdrawiam.
1: Rozumiem doskonale. No to ja czekam na kolejne propozycje. A teraz przed państwem wystąpi grupa Journey, potem historia mrożąca krew w żyłach.
3: Reklama.
4: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
5: No to w czym problem?
4: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
5: No i?
4: No i obawiam się, że nie zdąży.
5: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
6: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dom Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Podlasie to nie tylko kraina spokoju, dzikiej przyrody, żubrów i łosi. To też festiwal Rock na Bagnie. 3 i 4 lipca w Goniądzu nad Pieprzą zagrają legendy światowego i krajowego punk rocka. Hugh Cornwell, Zeke, The Clover Hearts, Deserter, Maleo, TZN, Xena, Hood, Zenek Grabowski i inni. Duża i mała scena, konferencje naukowe, filmy i spotkania. To wszystko w Goniądzu na Podlasiu podczas 16. edycji festiwalu Rock na Bagnie. Już 3 i 4 lipca. Zaprasza Łoś. Poleca SK Rock.
9: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
10: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
12: Weź udział w konkursie Kloszy. Do wygrania cenne nagrody od Filipiak Milano. Cookover, Puro Fare i vouchery o wartości 1000 zł, a także kosmetyki Kloszy. Wystarczy, że odwiedzisz sklep Hebe, kupisz jeden kosmetyk z nowej linii Neuro Adapt lub Longevity i zarejestrujesz paragon na stronie konkurskloszy.com. Do zobaczenia w Hebe!
13: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend.

0: Piaseczna Puławska 42E.
1: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Każda wielka przygoda zaczyna się od jednej historii, a najlepsze wakacje od wyobraźni. Już 27 i 28 czerwca Julinek Park zaprasza na start wakacji ze strefą wyobraźni Epic Go. Posłuchaj audiobooków w strefie relaksu, a potem ruszaj na poszukiwanie przygód. Weź udział w rodzinnej grze terenowej, odkryj świat pełny magii i przygód. Do tego piana party, warsztaty kreatywne i cyrkowe show. I ponad 50 atrakcji Julinek Park. Słuchaj o przygodach i przeżyj je. Epic Go. Bilety i program wydarzenia na julinek.com.pl.
3: Masz ochotę na dobry film w pięknych okolicznościach przyrody? Teraz to możliwe. Kino letnie Lolka to duży ekran, leżaki i filmowe hity w samym sercu Pola Mokotowskiego. Oscarowe środy to przepis na idealne wieczory. Szczegóły na lolek.pl.
4: Taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy parasol ogrodowy boczny Polar 2 za 218 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Reklama.
6: Esta Rock. Radar.
7: Zapraszamy. Michał Prokopowicz. Już tylko kilka tygodni dzieli nas od premiery nowego albumu The Rolling Stones. Choć fani formacji nie ukrywają, że czekają przy tej okazji na nową trasę koncertową, to pewne już jest, że do takowej nie dojdzie w tym roku. A czy kiedykolwiek w ogóle? Musimy przyznać, że nie brzmią w tym kontekście zbyt optymistycznie słowa Keitha Richardsa. A więcej szczegółów znajdziecie na eskarok.pl.
6: Esta Rock. Radar.
8: Hi, this is Daniel.
9: And I'm Chad, we're from Nickelback.
10: This is Johnny from the Goo Goo Dolls.
11: Witajcie z tej strony, Nergy.

Jam w SC Rock. Do tematu rozdawnictwa płyty zespołu Pink Floyd jeszcze wrócimy. A teraz ta historia, którą obiecywałem. O mordercy będzie. Johnie Wayne Gacy. To był nietypowy seryjny morderca. To był towarzyski, społeczny, oddany przyjacielom mężczyzna, który okazał się najgorszym koszmarem swoich pracowników. Wszystkim, którzy go spotkali, naprawdę wydawał się sympatyczny, powszechnie szanowany, dobry katolik, zdolny biznesmen, który w wolnym czasie działał w takiej amerykańskiej organizacji non-profit skupiających młode osoby, które chcą się rozwijać. Spotykał bardzo znakomite osobowości. W roku 78 na przykład pozował do zdjęcia z pierwszą damą, która była wtedy Rosalynn Carter. Organizował imprezy dla znajomych, no i brał też udział w akcjach charytatywnych. Był też człowiekiem, który organizował polonijną kiedyś paradę w Chicago. No generalnie powszechnie lubiany. Kochały go też dzieci z hospicjum, gdzie przychodził przebrany za dobrodusznego klauna Pogo, no i żony, zanim nie zobaczyły małej części jego mrocznego oblicza. Z osób, które miały okazję ją z bliska poznać, przeżyła tylko jedna. Poznali go też panowie zespołu The Kings, choć w ich przypadku skończyło się miło. Wypłatą za koncert, jaki zagrali na jego zlecenie w roli promotora w Springfield w stanie Illinois, dokładnie 23 czerwca roku 65.

0: reklama.
1: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc... Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
2: Czerwiec 76. Warszawa pamięta o bohaterach strajku robotniczego w Ursusie. 25 czerwca o 19 w Parku Czechowickim wystąpią m.in. Krystyna Brońko, Wojciech Waglewski, Renata Przemyk, Ania Karwan-Jorganek. Koncerty zagrają Rogucki i Normalni Ludzie oraz Paktofonika Orkiestra. Na widowisko historyczno-muzyczne zaprasza Miasto Stołeczne Warszawa. Organizator Urząd Dzielnicy Ursus.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Stresujesz się decyzją o studiach?
7: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
6: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
7: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
8: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższa szkoła bankowa.

0: Biedronka.
1: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczno-Puławska 42E.
2: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Łap lato w Centrum Handlowym Janki. Od 25 do 28 czerwca zapraszamy na Welcome Summer. Odwiedź nas, zrób udane zakupy, zarejestruj paragon i wejdź do Janko Łapa. Zostań częścią maszyny i złap w locie swoją nagrodę. Uczniowie, 26 czerwca łapcie świadectwo i lećcie do Centrum Handlowego Janki. Dla pierwszej setki mamy w prezencie karty podarunkowe o wartości 50 zł. Więcej na cechajanki.pl.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Reklama.
12: Wystarczyło 20 minut. Trwa liczenie strat po powodzi błyskawicznej w Białym Dunajcu. Sprawa idzie do mediacji. Ruszył proces w sprawie pobicia Adama Niedzielskiego. Dla synów bohater, dla córek pierwsza miłość. W raporcie Dzień Taty.
13: SK Rock. Raport.
12: 11. Anna Kruszyńska, zapraszam. Wielkie sprzątanie w Białym Dunajcu i liczenie strat po powodzi błyskawicznej. Wystarczyło 20 minut intensywnego deszczu, aby rzeka wylała i zatopiła całą ulicę miłośników Podhala.

0: szczytowym momencie było na niej wczoraj 0,5 metra wody, informuje Krzysztof Leja z Zakopiańskiej Straży Pożarnej.
1: Odnotowaliśmy łącznie 35 zdarzeń, w tym zalanych piwnic w budynkach to 21. Działania łącznie na obiektach to było w 23 miejscach zdarzenia. Łącznie około 140 strażaków brało udział w działaniach, 35 pojazdów Straży Pożarnej.
2: Jeśli chodzi o szacowanie strat, w tym momencie pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej chodzą od domu do domu, sprawdzają, czy jest zalana piwnica, czy jest zalana posesja. Służby gminne również są w terenie, fotografują i dokumentują straty, jeśli chodzi o przede wszystkim drogi rolnicze, bo tak to wygląda, że te drogi rolnicze całkowicie porwało.
0: Dodaje Marcin Gandera, wójt gminy Biały Dunajec. Strażacy w tej górskiej miejscowości dziś nie mają już kolejnych wezwań.
3: To jest raport.
0: Sprawa pobicia Adama Niedzielskiego idzie do mediacji. Takie są informacje z sądu w Siedlcach, w którym ruszył dziś proces dotyczący ataku na byłego ministra zdrowia. Dwóm oskarżonym grozi do 7,5 roku więzienia. Obrona wnioskowała o mediację. Na to zgodził się też Niedzielski, którego pełnomocnikiem jest adwokat Andrzej Ważny.
4: Jest to osoba niezwykle empatyczna i ten uniwersalny światopogląd, który prezentuje, wymaga wręcz podejścia chrześcijańskiego do drugiej osoby, której się po prostu powinęła noga.
0: To postępowanie zostanie przeprowadzone.

0: osoba niezwykle empatyczna i ten uniwersalny światopogląd, który prezentuje, wymaga wręcz podejścia chrześcijańskiego do drugiej osoby, której się po prostu powinęła noga.
1: To postępowanie zostanie przeprowadzone.

0: Sprawie. Przypomnijmy, pod koniec sierpnia ubiegłego roku były szef resortu zdrowia został pobity przez mężczyzn, gdy wyszedł z restauracji w Siedlcach. Napastnicy uciekli, ale jeszcze tego samego dnia wieczorem sami zgłosili się na policję. Obaj byli pijani, mieli ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Po protestach rolników w województwie zachodniopomorskim czas na Podkarpacie. Przedstawiciele Stowarzyszenia Podkarpacka Oszukana Wieś zapowiadają złożenie do wójta gminy Medyka wniosku o zgodę na protest przy polsko-ukraińskiej granicy. Plantatorzy domagają się m.in. dopłat do paliwa i nawozów oraz wsparcia dla gospodarstw, które, jak podkreślają, ucierpiały w związku z wojną w Ukrainie.
1: Sytuacja jest bardzo ciężka, najgorsza od wielu, wielu, wielu lat. Nikt nas nie wspomaga, nikt nas nie chce wysłuchać, pan minister nas ignoruje, no ale my walczymy o swoje. Daje nam to prawo Konstytucja Rzeczypospolitej. Mamy te prawa do protestów, do wyrażania swojego niezadowolenia z postępowania rządu i Ministerstwa Rolnictwa.
0: Mówi Roman Kondrów, lider Stowarzyszenia Podkarpacka Oszukana Wieś. Rolnicy zapowiadają, że jeśli nie otrzymają zgody na protest, będą odwoływać się od decyzji władz gminy.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Dla synów jest bohaterem, dla córek pierwszą miłością. Dziś Dzień Taty. Z tej okazji pytamy dzieci z Radomia, jacy są ich tatusiowie i czego im życzą.
3: Fajny, bo układa ze mną puzzle. Z tatą układam klocki Lego. Też ze mną układał puzzle, potem bawi się lalkami.
4: Żeby się cieszył, że nas ma i żeby... I jeszcze, żeby ten dzień to było dla niego spełnienie marzeń.
0: Z dzieciakami rozmawiała Sandra Białek-Pawłowska, a tatom życzymy wszystkiego, co najlepsze.
5: No, bardzo dziękuję. Wiesz, że kawę dostałem dzisiaj do łóżka rano?
0: No i tak ma być.
5: Ten jeden raz w roku.
0: Wszystkiego najlepszego.
5: Tyle. Dzięki.
6: Pogoda.
0: Dziś pogodnie i ciepło. W Bieszczadach, na Lubelszczyźnie i w Tatrach możliwe przelotne opady deszczu lub burze. Temperatura od 22 stopni na Pomorzu, około 25 w centrum, do 28 stopni na Zamojszczyźnie. Chłodniej nad samym morzem, tam około 18 stopni, a ciśnienie w południe wyniesie 1009 hektopaskali.
6: SK Rock. Kultowe kawałki. Kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: Edyta Bartosiewicz, Jenny. Karina pisze o swoim ojcu, że jest najlepszy, bo wybrał jej najlepszego męża. No, trafił, być może. No, ale dobrze, niech będzie. Pytam dzisiaj o jej ojców, bo dziś do zgarnięcia jest płyta 8 Tracks zespołu Pink Floyd, poskładana przez Steve'a Wilsona z płyt nagranych w latach 70. w jedną całość. 8 wyjątkowych piosenek. Trochę pomiksował tam Steven Wilson, trochę pododawał smaczków ponagrywanych wcześniej gdzieś i zostawionych na dyskach przez Pink Floyd i wyszła jakby nowa płyta. I taka jest do zgarnięcia, ale dziś to propozycja tylko i wyłącznie dla Państwa ojców. Możecie wygrać wy, ale to musi być płyta dla taty. Proszę o jedno zdanie przekonania, że wasz ojciec na nią zasługuje. Może być głosówka, a może być po prostu napisane. I wysłane messengerem na profil Eskirok.
1: Ten kawałek dobrze. Dobrze rokuje.
0: Ciekawe, czy dzieci Paula McCartneya myślą, że ich ojciec jest fajny? Na pewno ma fajny stan konta i potrafi pisać fajne piosenki, jak Come Inside.

0: Take Me Out to Franz Ferdinand Westerrock. Za moment będę wybierać osobę, która zgarnie zaproszenie. Wróć, płytę dla swojego ojca. Przypomnę, że dzisiaj do zgarnięcia 8 tracks wyłącznie dla ojca, dla waszego ojca, który mam nadzieję jest ojcem wyjątkowym. Pisze Brysiek, dzień dobry, dlaczego mój tata powinien otrzymać płytkę? Bo zaszczepił we mnie słuchanie dobrej muzyki, czyli rocka. Bardzo ładnie. Łukasz pisze o tym, że jego tata zasłużył dlatego, że nauczył go kochać piłkę nożną. No i razem cieszymy się ze zwycięstw i razem marudzimy po porażkach, choć tutaj Łukasz dodaje, że kibicują różnym drużynom. O, to jest dość kontrowersyjna sprawa. No ale jak się kocha tatę, no to pewnie można mu to wybaczyć. Mój tata, pisze Agnieszka, wrócił dziś z 8-tygodniowej terapii i zaczyna nowe, lepsze życie. No to pewnie też by mu się taka płyta w nagrodę przydała. Trzymam za niego swoją drogą bardzo mocno kciuki.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Gdyby państwo wyjeżdżali z Warszawy w stronę Gdańska,

No to jedzie się teraz prawie całą drogę piękną, oddaną chwilę temu do użytku trasą S7. Kiedyś ta trasa wyglądała zupełnie inaczej. Ta siódemka była jedną z najbardziej zatłoczonych dróg w Polsce. Na tej drodze, niedaleko Płońska, w miejscowości Rybitwy, 26 lat temu doszło do wypadku, w którym zginął wokalista zespołu Chłopcy z Placu Broni. Tak, to już 26 lat bez Bogdana Łyszkiewicza.

0: Państwo, szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczno-Puławska 42E.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
6: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: Masz ochotę na dobry film w pięknych okolicznościach przyrody? Teraz to możliwe. Kino Letnie Lolka to duży ekran, leżaki i filmowe hity w samym sercu Pola Mokotowskiego. Oscarowe środy to przepis na idealne wieczory. Szczegóły na lolek.pl.
8: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
9: Weź udział w konkursie Closhi. Do wygrania cenne nagrody od Filipiak Milano. Cookover, Puro Fare i vouchery o wartości 1000 zł, a także kosmetyki Closhi. Wystarczy, że odwiedzisz sklep Hebe, kupisz jeden kosmetyk z nowej linii Neuro Adapt lub Longevity i zarejestrujesz paragon na stronie konkurs.closhi.com. Do zobaczenia w Hebe.
10: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Cashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
11: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
12: Wszystko, czego dziś chcę.
13: To na Dzień Ojca Merci. 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99. Z kartą moje Intermarché.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Reklama.
16: Hey, what's up? This is Fall Out Boy.
17: Hi, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
18: Cześć, tu Grabasz z zespołu Strachy na Lachy. Słuchacie Eski Rock.

Jego jest komplement, bo król, jak sam kiedyś przyznał, jest jego największym wzorem. No ale muzyka, której towarzyszy jego wokal, to już zupełnie inna bajka. Już od lat 70. z punkową formacją Misfits, przez lata 80. z gotyckim Samhain, aż po 90. z agresywnie rockowym, a czasem i metalowym Danzigiem, Glenn Danzig zaskakuje swoich fanów, no i też niektórych przeraża. Szczególnie tych, którzy mienią się strażnikami moralności. Zbyt ostry muzycznie, tekstowo, no i na dodatek to, co robi poza muzyką. To jest fan komiksów, horrorów, jest właścicielem cenionego wydawnictwa komiksów dla dorosłych o podejrzanie brzmiącej nazwie Verotic, w którym też często udziela się jako scenarzysta. A jakiś czas temu głośno się mówiło o tym, że chce też wejść na rynek filmów dla dorosłych, więc pewnie cicho o nim nie będzie nigdy. Glenn Danzig ma dzisiaj 71. urodziny. Mother.

0: Are You Ready? Zespół AC/DC. Na koniec kultowych wtorkowych historii. Ale to nie jest ostatnie, co będę miał Państwu dzisiaj do przekazania, bo wieczorem jeszcze po godzinie 21 w audycji To Był Dobry Rok pojawi się po raz kolejny. No i dziś będziemy sobie z racji dzisiejszego święta, czyli Dnia Ojca, opowiadać o ojcach, muzykach, ale tych najgorszych z najgorszych. Taki to mam dzisiaj pomysł na audycję. Mogą się ojcowie, nasi słuchacze, trochę obrazić, ale mam nadzieję, że będzie to dla Państwa po prostu drogowskaz, jak się nie zachowywać w życiu, jak już się tym ojcem zostaje. Jarosław Jerejewicz, zatem do usłyszenia.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Kto zwalcza ból? Kto?
7: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram. Oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Masz już plany na lato? W outletach Faktory Annopol i Faktory Ursus właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Annopol i Faktory Ursus.
13: Weź udział w konkursie Kloshi. Do wygrania cenne nagrody od Filipiak Milano. Cookover, Puro Fare i vouchery o wartości 1000 zł, a także kosmetyki Kloshi. Wystarczy, że odwiedzisz sklep Hebe, kupisz jeden kosmetyk z nowej linii NeuroAdapt lub Longevity i zarejestrujesz paragon na stronie konkurskloshi.com. Do zobaczenia w Hebe.
14: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
15: jest. Avatar, ogień i popiół już w najbliższą środę w Disney+.
16: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
15: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
17: Sali się nie poddają!
18: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
15: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
19: Ogień zszedł z boczem góry.
15: Avatar, ogień i popiół.
18: Stajemy do walki!
15: Oglądaj już w najbliższą środę w Disney+. Szczegóły na disney+.com.
20: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black & White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
21: Ale jesteś zadowolony.
22: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
21: Aha.
22: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
21: Wow!
22: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
21: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
23: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia.

Po oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych Valior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 000 zł. Warunki

0: reprezentatywnych w placówkach banku i na alior.bank.pl.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Reklama.
3: Dziś decyzja Kijowa w sprawie przyjazdu Zełenskiego do Gdańska. Ściany już stoją, MON odbudowuje zniszczony budynek w Wyrykach Woli. Ważył prawie 100 kg w raporcie Gigantyczny Sum w Starym Sączu.
4: SK Rock. Raport.
3: 12. Anna Kruszyńska, zapraszam. Gorąco na linii Kijów-Warszawa. Przyjazd Wołodymyra Zełenskiego wciąż niepewny. Prezydent Ukrainy dzisiaj ma podjąć decyzję w sprawie wizyty w Gdańsku, a chodzi o konferencję dotyczącą odbudowy Ukrainy. Jego przyjazd stanął pod znakiem zapytania po odebraniu mu orderu Orła Białego, a tak zdecydował prezydent Karol Nawrocki w reakcji na nazywanie jednej z jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA. Wyłącznie zepchnięcie na dalszy plan bieżącej polityki obu państw może wpłynąć na poprawę stosunków polsko-ukraińskich. Przekonuje pochodząca z Kijowa dziennikarka i badaczka migracji dr Olena Bobakowa.
5: Bardzo źle, że Ukraińcy, że moi rodacy, że ukraińscy politycy, klasa komentująca nie chce wyznać, że na Wołyniu odbyła się czystka etniczna, odbyło się ludobójstwo. Natomiast sposób, w który Polska prowadzi debatę na ten temat, to sposób bardzo paternalistyczny, ciągle pouczający, porównujący pozycję Ukrainy do jakiegoś takiego rozkompresowanego dziecka. W ten sposób też jest nie do akceptacji.
3: A konferencja dotycząca odbudowy Ukrainy już w czwartek.
4: To jest raport.
3: Ściany już stoją, dom rośnie w oczach. MON odbudowuje budynek zniszczony przez sojuszniczy pocisk. Dom w Wyrykach Woli na Lubelszczyźnie, który został uszkodzony podczas akcji neutralizacji rosyjskich dronów we wrześniu ubiegłego roku, ma być w pełni gotowy w grudniu. Resort obrony zapewnia, że pokryje wszystkie koszty związane z odbudową, a poszkodowana rodzina nie zapłaci ani złotówki. Szczegóły zna Mateusz Gołębiewski.
6: Dom został trafiony przypadkowo pociskiem w trakcie likwidacji rosyjskich dronów, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Na początku tego roku gruzowisko uprzątnięto i ruszyła budowa. Dziś ściany już stoją, a na horyzoncie widać termin zakończenia prac.
7: Dostaliśmy następne zapewnienie, że nie mamy się o co martwić, to będzie postawione, wykończone i na Boże Narodzenie mamy być na swoim.
6: Mówi Tomasz Wesołowski, właściciel budynku. Ministerstwo Obrony Narodowej po raz kolejny zapewniło, że Skarb Państwa przejmie pełną odpowiedzialność za inwestycje i pokryje wszystkie koszty związane z odbudową. Rodzina ma obecnie zapewnione mieszkanie zastępcze.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
3: Liczył ponad 230 cm długości i ważył prawie 100 kg. Gigantycznego suma na stawach w Starym Sączu złowił pan Arek. Zanim ryba trafiła na brzeg, musiał się z nią mocno siłować.
8: Hol trwał około 40 minut. Holowałem go blisko 400 metrów do brzegu. Po dokładnych wymiarach sum mierzył 236 cm. No i tak szacowana waga około 90 kg mógł mieć. Ciężko było.
9: No jestem bardzo szczęśliwy, zadowolony.
3: Ryba, dodajmy, trafiła z powrotem do stawu. 3 lata temu w tym samym stawie pan Arek złowił innego suma, który również liczył prawie 2,5 metra.
2: SK Rock Biznes.
3: W piątek ważna umowa kolejowa dla portu w Gdańsku. Chodzi o budowę 4. toru między Pruszczem Gdańskim a Pszczółkami. Ma to usprawnić ruch towarowy do gdańskiego portu, zapowiedział wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka. Dodał, że od nowego roku w życie wejdą ulgi podatkowe dla marynarzy. Podpowiedzą, jak uniknąć wypadków przy pracy i co robić, gdy już do nich dojdzie. Pracownicy ZUS oraz Państwowej Inspekcji Pracy zapraszają w czwartek na bezpłatne szkolenie. Odbędzie się przez internet, mówi rzecznik lubelskiego oddziału ZUS Małgorzata Korba.
10: Ekspert Zakładu Ubezpieczeń Społecznych omówi dokumenty potrzebne do uzyskania świadczeń po wypadku przy pracy. Będzie też mowa o dofinansowaniach dla pracodawców, którzy chcą poprawić bezpieczeństwo w swojej firmie. Natomiast przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy będzie mówił o postępowaniu inspektora w badaniu przyczyn wypadków, a część spotkania poświęci też na analizę wypadków.
3: A szczegóły na stronie ZUS.pl. Wyjazd na wakacje w lecie planuje 79% Polaków, a połowa z nich nie opuści kraju, wynika z badania Polskiej Organizacji Turystycznej i Travelist. Uczestnicy badania szacują, że koszt wyjazdu w tym roku na jedną osobę wyniesie od 1000 do 2000 zł.
2: Pogoda.
3: Z zachodu napływa do nas bardzo ciepłe powietrze polarnomorskie. W piątek termometry wskażą nawet 35 stopni. Piekielny żar uderzy w weekend. W cieniu temperatura może przekroczyć 40 stopni. A dziś od 22 na Pomorzu, około 25 stopni w centrum, do 28 kresek na Zamojszczyźnie. Chłodniej nad samym morzem, tam około 18 stopni. W Bieszczadach, na Lubelszczyźnie i w Tatrach możliwe przelotne opady deszczu.

0: 15,8 stopnia Celsjusza przy powierzchni Ziemi. Tyle wynosiła temperatura w maju 2026 roku, średnia temperatura, co sprawiło, że meteorolodzy sklasyfikowali maj 2026 jako miesiąc ciepły, a wyjątkowo zimny maj to tylko był w wykonaniu grupy Manam. Ciepły, bo średnia temperatura wyniosła 0,5 stopnia więcej niż średnia temperatura maja w Polsce w latach 91-2020. 13 minut po 12 to jest SK Rock. Łukasz Szczeciłowski, kłaniam się nisko w Dniu Ojca. Wszystkim tatom, tatusiom, ojcom życzę oczywiście wszystkiego najlepszego. Natomiast wracając do tych temperatur, no to czerwiec z drugiej strony pokazuje pazurki. Już ten weekend był ostry, a to, co się wydarzy w weekend nadchodzący, no to może być dla niektórych nie do zniesienia. Tym bardziej, że temperaturę podgrzewać jeszcze będą nowości wydawnicze. Od na przykład w piątek Muse i ich The Wow Signal. Długo oczekiwany 10. studyjny album tej kapeli. No to zagrajmy coś dla ochłodzenia nieco całej tej sytuacji, bo mam dla Państwa numer promujący ten krążek, który nosi tytuł Cryogen. No to Muse, Westerok.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Jam i Whisky w SC Rock. Co bardziej uważni fani zespołu Jam zauważyli, że na ostatnich koncertach brakuje jednego z filarów grupy, czyli Benia Otręba. Okazuje się, że zespół nawet postanowił wydać oświadczenie w tym temacie, w którym czytamy, że na dzisiaj nie wiemy, od kiedy Benio zacznie znów grać koncerty. Cierpliwie czekamy, równocześnie stale realizujemy nasze koncertowe zobowiązania. No i to by się zgadzało, bo na basie póki co w ramach pomocy zespołowi występuje Janusz Frychel, który już wcześniej zresztą wielokrotnie wspierał grupę w trudnych momentach. Trzymamy kciuki za zdrowie Benia, no i czekamy, aż wróci na scenę. A propos planów koncertowych grupy Jam, to w ten weekend będzie można ich zobaczyć w sobotę w Kielcach, a w niedzielę w Ostrowcu Świętokrzyskim. Także jeżeli Państwo mają ochotę, proszę uprzejmie, Jam na koncercie, jeszcze w ogóle z Riddlem na wokalu. To jest naprawdę bardzo fajne muzyczne doświadczenie. Polecam gorąco. A propos bardzo fajnych muzycznych doświadczeń, to teraz będzie numer, który ja osobiście uwielbiam. Into the Great Wide Open. To Tom Petty w SC Rock.

0: Burn It Down z Linkin Park w S-Rock. A ja za chwileczkę będę miał dla Państwa, zresztą tak jak wczoraj, bilety na start męskiego grania, ten już w najbliższy weekend w Żywcu. Mam bilety i na piątek, i na sobotę. Już niebawem zdradzę Państwu, co należy zrobić, żeby o takie bilety powalczyć. Będzie też za chwileczkę Inhaler i ich wersja numeru Night Call.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Weź udział w konkursie Closhi. Do wygrania cenne nagrody od Filipiak Milano. Cookover, Puro Fare i vouchery o wartości 1000 zł, a także kosmetyki Closhi. Wystarczy, że odwiedzisz sklep Hebe, kupisz jeden kosmetyk z nowej linii Neuro Adapt lub Longevity i zarejestrujesz paragon na stronie konkurs.closhi.com. Do zobaczenia w Hebe.
5: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
10: Masz ochotę na dobry film w pięknych okolicznościach przyrody? Teraz to możliwe. Kino Letnie Lolka to duży ekran, leżaki i filmowe hity w samym sercu Pola Mokotowskiego.

0: i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago. Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
1: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
2: Avatar, ogień i popiół już w najbliższą środę w Disney+.
3: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
2: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
4: Sali się nie poddają!
5: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
2: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
6: Ogień zszedł z boczem góry.
2: Awatar, ogień i popiół.
5: Stajemy do walki!
2: Oglądaj już w najbliższą środę w Disney+. Szczegóły na disney+.com.
7: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
8: Reklama.
9: Eska Rock Radar.
10: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Choć Roger Waters odszedł ze składu Pink Floyd ponad 4 dekady temu, to muzyk Cuy Rouge wraca do twórczości swojej dawnej formacji. Po nagraniu od nowa kultowego albumu The Dark Side of the Moon, basista postanowił wziąć na warsztat słynną kompozycję z płyty The Wall. Nowa wersja klasyka Comfortably Numb powstała w konkretnym celu, a więcej o nim przeczytacie w zakładce Radar na eskarock.pl.
9: Eska Rock Radar.
11: Hi, this is Keith Richards.
12: My name is Gary Clark Jr.
13: Tu Piotr Rogucki, zespół Koma. Słuchacie

To Inhaler i Nightcall, ich wersja wielkiego przeboju Kamińskiego w Esterok. A ja zgodnie z obietnicą mam dla Państwa zaproszenia na ten weekend do Żywca, gdzie startuje trasa męskiego grania tegoroczna. Zaproszenie co prawda jest dla jednej osoby, za to na obydwa dni, i na piątek, i na sobotę. A pytanie, na które trzeba mi odpowiedzieć, oczywiście głosówką na Messengerze Eskirok, jest bardzo proste. Mianowicie chodzi mi o tytuł pierwszego w historii hymnu męskiego grania. Jaki tytuł nosił pierwszy hymn męskiego grania? Możecie Państwo na przykład kawałek go zaśpiewać na Messengerze Eskirok. Czemu nie? Czekam na Państwa głosówki. Messenger Eskirok. Zaproszenie na ten weekend, na piątek i na sobotę, na start trasy męskiego grania 2020.

i tytuł nosił pierwszy hymn męskiego grania. Możecie Państwo na przykład kawałek go zaśpiewać na Messengerze Eskirok. Czemu nie? Czekam na Państwa głosówki. Messenger Eskirok. Zaproszenie na ten weekend, na piątek i na sobotę, na start trasy męskiego grania 2020.

0: Ach, na, czyli Beatlesi i Hey Jude, Westy Rock na koniec pierwszej godziny naszego dzisiejszego spotkania, a już za momencik wybije 13. A o 13 najświeższy raport. Po raporcie zagram dla Państwa numer In Bloom Nirwany.
1: Reklama.
2: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
3: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
2: No racja. On lubi w technologię.
3: No lubi, lubi.
4: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
5: Kaufland jest fresh.
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób, opakowanie 500 gramów, 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Stresujesz się decyzją o studiach?
8: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
7: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
8: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
9: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.

Uwaga, zbliża się tropikalna fala upałów, więc... Skakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj...

największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody.

0: promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
1: Łap lato w Centrum Handlowym Janki. Od 25 do 28 czerwca zapraszamy na Welcome Summer. Odwiedź nas, zrób udane zakupy, zarejestruj paragon i wejdź do Janko Łapa. Zostań częścią maszyny i złap w locie swoją nagrodę. Uczniowie, 26 czerwca łapcie świadectwo i lećcie do Centrum Handlowego Janki. Dla pierwszej setki mamy w prezencie karty podarunkowe o wartości 50 zł. Więcej na chjanki.pl.
2: Marek, szefowa cię prosi.
3: Potem.
2: A teraz co robisz?
3: Walczę z potem.
2: Zrób to skutecznie.
3: Ale jak?
2: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
4: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
2: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
5: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
6: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
7: I dokąd wtedy jedziemy?
6: No nie wiem.
7: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
6: A, dobry komona.
7: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szarowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brikomana, wykończenie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Reklama.
11: Nie przyjedzie do Gdańska konferencja odbudowy Ukrainy bez Zełenskiego. 49-latkowi grozi dożywocie. Są zarzuty po tragedii w Mierzawie w Świętokrzyskiem. UW i UJ w raporcie najlepsze uczelnie w Polsce według perspektyw.

0: polsko-ukraińskich, jeśli chodzi o wspólne przedsięwzięcia, wspólny biznes po zakończeniu wojny.
1: Dwudniowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy rusza w Gdańsku w czwartek.
2: To jest raport.
1: Nożownik ze świętokrzyskiej Mierzawy usłyszał zarzuty. Dożywocie grozi 49-latkowi, którego po czterodniowej obławie zatrzymali wczoraj policjanci. Mężczyzna odpowie za zabójstwo teścia i usiłowania zabicia teściowej. Sprawą zajmuje się Mateusz Chłystun. Co wiemy o tym byłym policjancie i motywach zbrodni?
3: Według naszych ustaleń mężczyzna w ostatnim czasie leczył się i przyjmował leki psychotropowe. Winę za wszystkie swoje niepowodzenia zrzucał na innych. Nie miał niebieskiej karty, choć według naszych ustaleń jego żona kilkukrotnie uciekała z domu po awanturach. Podobnie było w dniu tragedii. Dariusz R. po tym, jak żona pojechała do pobliskiego domu swoich rodziców, ruszył za nią. Na miejscu zastał jednak zamknięte drzwi. Do środka dostał się, wybijając okno. Swoją furię wyładował na teściu, który bronił dostępu do córki. Uderzył go kilka razy nożem, a potem zadał cios teściowej. W tym czasie żona wybiegła z domu i schowała się w pobliskich zaroślach. Zabójca nie mógł jej znaleźć. Następnie wsiadł na hulajnogę i uciekł. Po zgłoszeniach od sąsiadów, którzy widzieli go w okolicy, policjanci otoczyli teren i zatrzymali 49-latka w pobliżu jego domu. Stawiał oporu, był wycieńczony i od razu przyznał się do zabójstwa.
1: Potężny huk i pożar w powiecie skierniewickim. Przed południem w miejscowości Zapady doszło do wybuchu gazu w budynku mieszkalnym. Ranne zostały dwie osoby, mówi Bartłomiej Wójcik ze Straży Pożarnej w Skierniewicach.
4: Prawdopodobnie przyczyną była instalacja gazowa w kuchni, zasilana butlą 11-kilogramową. Doszło tam do wybuchu i pożaru. W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały dwie osoby. Mężczyzna w wieku około 40 lat i kobieta w wieku około 40 lat.
1: Na miejscu cały czas pracują strażacy, ratownicy medyczni i policja.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Uniwersytety Warszawski i Jagielloński egzekwo najlepszymi uczelniami w Polsce. Znamy wyniki tegorocznego rankingu szkół wyższych perspektywy. Radości z powrotu na jego szczyt nie krył rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego profesor Piotr Jedynak.
5: Skoro Uniwersytet Warszawski położony na krakowskim przedmieściu osiąga takie sukcesy, nie wypada.

0: W minioną sobotę panowie z grupy T-Love wystąpili na Dniach Namysłowa, a w niedzielę najbliższą będzie można ich zobaczyć w Cisnej na festiwalu Zew się budzi. Tymczasem dziś udostępnili również nową piosenkę, nowy singiel promujący album Alright. Utwór zatytułowany Toto Lotto jest utworem, w którym gościnnie na wibrafonie pojawia się Krzysztof Zalewski, a na saksofonie Tomek Pierzchalski z kultowego T-Love Alternative. Ta piosenka, coś mi się wydaje, pojawi się w dzisiejszym radarze Westerok, także proszę być czujnym. A ja nazywam się Łukasz Szaciłowski i witam Państwa w Esterok we wtorek 23 czerwca, 13 minut dokładnie po godzinie 13. Wszystkim zapominalskim przypominam też, że dziś jest Dzień Ojca, także pamiętajcie o tym, żeby swoim tatom, tatusiom, ojcom, czy jak tam na nich mówicie, złożyć najserdeczniejsze życzenia. Tymczasem ja mam nowinkę muzyczną od grupy Nothing But Thieves. Numer nosi tytuł Evolution.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Bardzo dobre wieści płyną z obozu Bon Jovi. Wszyscy fani się cieszą, no bo w ostatnim wywiadzie dla magazynu People John Bon Jovi przyznał, że już jest w 100% jego głos sprawny. No i że ruszamy pełną parą z koncertami i to naprawdę pełną parą. To będą zaległe koncerty, które powinny były odbyć się w roku 2024, kiedy to zespół wydał płytę Forever. No ale z powodu problemów ze strunami głosowymi Johna Bon Jovi koncerty zostały odwołane, no ale spokojnie. Już 7 lipca zaczyna się ogromna trasa. Przez cały lipiec panowie będą rezydować w Madison Square Garden, a potem w sierpniu przylecą do Europy. Póki co Edynburg, Dublin i Londyn są w planie, ale w Londynie, proszę państwa, zaplanowane są aż 3 koncerty. 4, 6 i 9 września. Co prawda na ten moment nie ma dat polskich, no ale do Londynu w sumie daleko nie jest. A zobaczyć Bon Jovi na żywo to jest naprawdę coś, co jest warte każdych pieniędzy. Gdyby państwo mieli ochotę, 4, 6, 9 września w Londynie, a wcześniej w sierpniu 28 w Edynburgu i 30 w Dublinie. Tymczasem Westrock, grupa R.E.M. i numer What's the Frequency, Kenneth.

0: Zombie The Cranberries w S-Rock. Za nami, przed nami, już za momencik zespół, który już dwukrotnie w tym roku pojawił się w naszym kraju i w sumie to pojawili się raz, ale zagrali dwa koncerty. Już pewnie Państwo wiedzą, o który zespół chodzi. No i będzie coś dla tych, którzy chcieliby się w ten weekend wybrać do Żywca na start trasy Męskie Granie 2026.
1: Autopromocja. Melina S-Rock.
2: Siemanko, z tej strony Sebastian Rejent i zapraszam Was bardzo serdecznie, żeby posłuchać sobie podcastu albo nawet go obejrzeć. Byłem w Melinie u pana Mellera i próbowałem mu wytłumaczyć przez godzinę 8, że nie mam ADHD. Wydaje mi się, że się nie udało, więc sprawdźcie, jak autysta rodzi sobie z tym, żeby wytłumaczyć, że nie ma ADHD. Co w ogóle ma swoją nazwę, tak? AU!
1: Melina w S-Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
11: Została nam już tylko apteczka.
12: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
11: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
12: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a

0: działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
2: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
3: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Hej, leć do Auchan i zgarnij znaczki Minecraft.
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Reklama. Dobrze rokuje. SK Rock Warszawa.

To Guns N' Roses i Nothing w Asterok. Gansi, którzy 4 i 6 czerwca zagrali dwa koncerty w Prezero Arenie w Gliwicach. No a już w ten weekend w Żywcu startuje tegoroczna trasa męskiego grania. Ja mam na te piątkowe i sobotnie koncerty zaproszenie. Co prawda dla jednej osoby, no ale na obydwa dni. Żeby takie zaproszenie ode mnie dostać, wystarczy odpowiedzieć mi na pytanie, jaki tytuł nosił pierwszy w historii hymn męskiego grania. Przypominam, to był rok 2010. Jeśli Państwo znają odpowiedź, to zapraszam na Messengera Eski Rock. Tam poproszę tę odpowiedź w formie głosówki, a co odważniejsi mogą na przykład spróbować kawałek tego hymnu zaśpiewać. Kilka osób już próbowało i całkiem nieźle to wychodzi. Czekam na Państwa odpowiedzi na Messengerze Eski Rock. Zaproszenia na ten weekend na koncerty męskiego grania do Żywca czekają. Tymczasem w Esterok już teraz The Hooters i All You Zombies.

0: To ona i najtrudniej Westerok na koniec drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Już za momencik 14, już za momencik najświeższy raport Westerok, a po raporcie Red Hot Chili Peppers i Californication.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Tak sobie myślę, że najlepszym świętem Dzień Ojca jest przy okazji Dzień Wędkarza. Oto życzymy Państwu, wszystkim wędkarzom, żeby ryba płynęła Wam w odpowiednią stronę.
3: Ryba płynie pod prąd.
4: A ta ryba, co płynie pod prąd, to węgorz elektryczny, tak?
5: Tak, właśnie tak.
6: Tak zakładam, no, że tak mogło być w tej sytuacji. Kądziu pewnie potwierdzi, że mówisz, córcia, dzisiaj idziesz sama do szkoły, ale tata oczywiście z tyłu cały czas drepcze, chowa się za drzewami, śledzi i doprowadza oczami pod same drzwi, a córka czuje, że poszła sama.
2: Dokładnie tak jest, drogi panie. Jak puściłem autobusem pierwszy raz, zresztą pierwszy i 43 również, to za tym autobusem jechałem na rowerze.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
8: Barbara, kupiłem taniej.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
10: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź się ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
12: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
15: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
14: Oraz bekonu i syropu klonowego.
15: Trudno wskazać faworyta.
14: Spróbuj, może tobie się uda.
15: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
17: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na wiele!

0: imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: Wy plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w Ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca.

0: A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Reklama.
7: Zełenski nie przyjedzie na konferencję do Gdańska. Jest komentarz szefa MON. Co dalej z programem CPN? Rząd zastanawia się nad zakończeniem w czerwcu. Naprawi rower i zabierze na plac zabaw w raporcie przedszkolaki o Dniu Ojca.
8: SK Rock. Raport.
7: 14. Anna Kruszyńska, zapraszam. Wołodymyr Zełenski powinien przyjechać do Gdańska. Tak, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz komentuje decyzję ukraińskiego prezydenta. Ostatecznie to nie on, a szefowa rządu będzie stała na czele delegacji w czasie konferencji dotyczącej odbudowy kraju po wojnie. Jest to efekt napięć na linii Warszawa-Kijów i odebrania Zełenskiemu orderu Orła Białego. Zdecydował o tym prezydent Karol Nawrocki, ponieważ jednej z ukraińskich jednostek nadano imię bohaterów UPA. Wicepremier Kosiniak-Kamysz nie ukrywa rozczarowania postawą Wołodymyra Zełenskiego.
9: Powinien być na tej konferencji, bo jest współorganizatorem i współzapraszający. Przez swoją decyzję dzisiaj nie przyjeżdża na tę konferencję. My zrobimy wszystko, żeby efekty dla Polski budowy bezpieczeństwa i współpracy z Ukrainą gospodarcze były jak najlepsze.
7: Dwudniowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy rusza w Gdańsku w czwartek. Szef rządu zapowiedział, że przygotowano 200 porozumień i umów. Koniec programu CPN blisko. Rząd zastanawia się nad zakończeniem jeszcze w czerwcu. Program Ceny Paliwa Niżej obowiązywał od końca marca i obejmował obniżenie VAT na benzynę, olej napędowy oraz biokomponenty z 23% do 8%. Dodatkowo akcyzę zmniejszono o 29 groszy na benzynę i 28 groszy na olej napędowy. Wprowadzono też mechanizm ceny maksymalnej na stacjach paliw. A co dalej z programem? To pytanie do Mateusza Gołębiewskiego.
10: Rząd planuje stopniowe powracanie do cen rynkowych. Pierwszy krok zresztą już wykonał. 16 czerwca przestały obowiązywać obniżone stawki akcyzy, a cały program ma obowiązywać do końca czerwca. Pytałem o to ministra energii, który stwierdził, że sytuacja na światowych rynkach jest taka, jak zakładał rząd, wprowadzając program.
11: Uważaliśmy w resorcie energii $80 za baryłkę i niżej oraz cena diesla poniżej $1000 za tonę. To jest ten moment, kiedy możemy mówić o odchodzeniu od działań osłonowych i one zaszły. Szczególnie, że budżet państwa też jest budżetem, za który ponosimy wszyscy odpowiedzialność.
10: Mówi Miłosz Motyka. Ministerstwo zastrzega, że gdyby sytuacja w ciśnienie Ormus uległa zmianie, możliwy jest powrót do działań osłonowych.
7: Znamy już jutrzejsze ceny maksymalne na stacjach paliw, ale o tym za chwilę w biznesie.
8: Słuchacie raportu w SC Rock.
7: Naprawi rower i nauczy na nim jeździć. Zabierze na mecz i plac zabaw oraz czule utuli do snu. Każdy tata dzisiaj świętuje, bo w kalendarzu Dzień Ojca.
12: Lubię z tatą grać w piłkę. Tata to bohater, o którym wiem. To mój prawdziwy Superman.
13: Czego można tacie życzyć z okazji Dnia Taty?
12: Prezentów, siły, dużo samochodów.
14: Żeby był zdrowy i jeszcze, żeby się zawsze śmiał i żeby jeszcze ze mną coś robił.
7: Opowiadały dzieci z przedszkola w Mętowie na Lubelszczyźnie, a z mikrofonem wybrał się tam nasz reporter Maciej Kurek.
15: To najlepsze życzenia dla taty. Dużo samochodów.
7: Tak jest.
6: SK Rock
4: biznes.
7: Jutro niższe ceny. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,97 zł. Benzyny 98,668, a diesla 6,11 zł. Wynika z dzisiejszego obwieszczenia ministra energii. To oznacza, że w porównaniu z wtorkiem ceny maksymalne obu rodzajów benzyny spadną o grosz na litrze, a cena diesla się nie zmieni. Jutro piąte forum sektora kosmicznego odbędzie się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Wydarzenie od lat służy jako platforma do nawiązywania bezpośrednich kontaktów i kontraktowania nowych projektów. Spotykają się na nim przedstawiciele polskich firm technologicznych z decydentami z ministerstw i ekspertami z Europejskiej Agencji Kosmicznej. O 9% w ujęciu rocznym wzrosła liczba aktywnych użytkowników bankowych aplikacji mobilnych. W pierwszym kwartale roku wyniosła 27 milionów 700 tysięcy, wynika z danych Związku Banków Polskich. Ponadto 21 milionów klientów korzystało wyłącznie z aplikacji mobilnej.
3: Pogoda.
7: IMGW ostrzega przed upałem z temperaturą do 34 stopni na zachodzie kraju. Alerty drugiego stopnia dotyczą części województwa lubuskiego, dolnośląskiego oraz zachodnich obrzeży Wielkopolski. Jutro termometry pokażą tam od 29 do 31 stopni, a w czwartek temperatura wzrośnie nawet do 34. Natomiast temperatura minimalna w nocy wyniesie od 16 do 19 stopni. A dziś przyjemnie od 22 stopni na Pomorzu, około 25 w centrum, do 28 stopni na Zamojszczyźnie. W Bieszczadach, na Lubelszczyźnie i w Tatrach możliwe przelotne opady deszczu.

0: 5 września ubiegłego roku brytyjski zespół Suede wydał swój 10. studyjny album zatytułowany Antidepressants. A już 8 czerwca tego roku panowie udostępnili piosenkę zatytułowaną Emotionally Unavailable, która promuje nadciągający coraz większymi krokami kolejny album tego zespołu. A w zasadzie to nie będzie kolejny album, bo to będzie ten sam album, tylko rozszerzony. Antidepressants Expanded pojawi się 10 lipca tego roku i będzie się składał aż z 3 płyt, na których znajdziemy naprawdę sporo fajnych rzeczy, między innymi kilka nowych premierowych piosenek. I właśnie jedną z takich piosenek jest to Emotionally Unavailable, którego właśnie teraz posłuchamy sobie w Esterok. Łukasz Trzeciłowski, dzień dobry w Dniu Ojca w Esterok. Wszystkim tatom wszystkiego najlepszego.
1: Ten kawałek

0: A Kind of Magic i Queen w Esterok, ależ ja lubię ten kawałek. Lubię, proszę Państwa, kawałek, który nawet bardzo lubię, który już za moment Państwu zagram, ale zanim go zagram, no to musimy się dowiedzieć, jaki jest tytuł tego kawałka. To przy okazji było pytanie konkursowe dzisiaj do zdobycia, przypominam, zaproszenie na piątek i na sobotę do Żywca na start trasy Męskie Granie 2026, a ja pytałem Państwa o tytuł pierwszego hymnu tej imprezy. No i Justyna odpowiedziała tak.
1: Drodzy słuchacze i prowadzący, tytuł pierwszego hymnu w historii Męskiego Grania to Wszyscy muzycy to wojownicy.
0: To jest bardzo dobra odpowiedź. Justyna poszła nawet krok dalej.
2: Oko za oko, ząb za ząb, już.
0: No, mogłaś już tylko trochę więcej zaśpiewać, ale zaliczamy. Justyna, zaproszenie na ten weekend do Żywca na Męskie Granie, na start tegorocznej trasy wędruje do Ciebie, gratuluję. No a my posłuchajmy. Wszyscy muzycy to wojownicy. To WW, Abradab i Maciej Maleńczuk.

0: Sum 41 i ich wersja Painted Black w Westrock. Bilety już powędrowały do Justyny. Jeszcze raz gratulujemy. Bilety na męskie granie. Zdradzę Państwu sekret. Jutro też takie bilety będę dla Państwa miał po 12 w Esterok. Także proszę być czujnym. A co się dzieje jeszcze w naszym kraju podczas tego festiwalowego lata? Posłuchajmy.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansi, Koma, Avatar, Jen, Manic Street Preachers, Razorlight, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja. Reklama.
2: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
3: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
2: No racja. On lubi w technologię.
3: No lubi, lubi.
4: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert.
5: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
6: Weź udział w konkursie Closhi. Do wygrania cenne nagrody od Filipiak Milano. Cookover, Puro Fare i vouchery o wartości 1000 zł, a także kosmetyki Closhi. Wystarczy, że odwiedzisz sklep Hebe, kupisz jeden kosmetyk z nowej linii NeuroAdapt lub Longevity i zarejestrujesz paragon na stronie konkurs-closhi.com. Do zobaczenia w Hebe!
7: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
8: Skakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie

0: Zaprasza Miasto Stołeczne Warszawa. Organizator Urząd Dzielnicy Ursus.
1: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczna Puławska 42E.
2: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
3: No to w czym problem?
2: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
3: No i?
2: No i obawiam się, że nie zdąży.
3: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
4: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Masz ochotę na dobry film w pięknych okolicznościach przyrody? Teraz to możliwe. Kino Letnie Lolka to duży ekran, leżaki i filmowe hity w samym sercu Pola Mokotowskiego. Oscarowe środy to przepis na idealne wieczory. Szczegóły na lolek.pl.
6: Avatar, ogień i popiół już w najbliższą środę w Disney Plus.
7: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
6: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
8: Sali się nie poddają!
9: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
6: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
10: Ogień zszedł z boczem góry.
6: Awatar, ogień i popiół.
11: Stajemy do walki!
6: Oglądaj już w najbliższą środę w Disney+. Szczegóły na disney+.com.
12: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
13: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black & White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskim cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
14: Reklama.
15: Eska Rock Radar.
16: Zapraszam. Michał Prykopowicz. Kirk Hammett to zdecydowanie jedna z najważniejszych postaci z całego składu Metallica. Wieloletni gitarzysta formacji zdecydowanie wie, jak zwrócić na siebie uwagę publiczności. W trakcie ostatnich koncertów grupy udało mu się zrobić aż to dwa razy. W pierwszym przypadku w roli głównej pojawiła się koszulka z Taylor Swift, w drugiej zaś upadek ze sceny. A więcej szczegółów znajdziecie na eskarok.pl.
15: Eskarok Radar.

To Aerosmith i Youngblood i My Only Angel Westerok, a przed nami teraz kawałek, który zanim trafił na płytę, przez wiele miesięcy był testowany przez zespół na koncertach. Wszystko zaczęło się latem 92 roku, kiedy panowie z Pearl Jam rozpoczęli pracę nad utworem Daughter. Już w listopadzie tego samego roku utwór zadebiutował w setliście, no i w zasadzie to pozostaje na tej setliście koncertowej do tej pory, bo jest to jeden z najbardziej ulubionych kawałków grupy Pearl Jam do grania na żywo. Jak do tej pory wykonali go już ponad 500 razy. Utwór trafił ostatecznie na płytę Versus z roku 1993 i tej płytowej wersji już teraz posłuchamy sobie Westerok, a jeżeli chodzi o koncerty grupy Pearl Jam, to póki co na ten rok zaplanowany jest tylko jeden. W niedzielę, 27 września, panowie wystąpią na Ohana Fest w Dana Point w Kalifornii. Gdyby ktoś z Państwa tam był, to proszę dać znać, czy zabrzmi również utwór Daughter, którego teraz słuchamy Westerok.

0: Czy ja chcę wiedzieć? Do I Wanna Know? To Arctic Monkeys w SC Rock na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Za chwileczkę wybije 15, a to oznacza w SC Rock najświeższy raport. Po 15 natomiast przywita Państwa Michał Cieślik. Ja za dziś ogromnie Państwu dziękuję. No i co? Słyszymy się jutro o 12 w SC Rock, rzecz jasna.
1: Autopromocja. Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie ocenię. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii.
2: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
1: Zapraszam, Jarosław Ubierajewicz.
2: Autopromocja. Reklama.
3: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Castorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
6: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: Łap lato w Centrum Handlowym Janki. Od 25 do 28 czerwca zapraszamy na Welcome Summer. Odwiedź nas, zrób udane zakupy, zarejestruj paragon i wejdź do Jankołapa. Zostań częścią maszyny i złap w locie swoją nagrodę. Uczniowie, 26 czerwca łapcie świadectwo i lećcie do Centrum Handlowego Janki. Dla pierwszej setki mamy w prezencie karty podarunkowe o wartości 50 zł. Więcej na chjanki.pl.
12: Czerwiec 76. Warszawa pamięta o bohaterach strajku robotniczego w Ursusie. 25 czerwca o 19 w Parku Czechowickim wystąpią m.in. Krystyna Brońko, Wojciech Waglewski, Renata Przemyk, Ania Karwan-Jorganek. Koncerty zagrają Rogucki i Normalni Ludzie oraz Paktofonika Orkiestra. Na widowisko historyczno-muzyczne zaprasza Miasto Stołeczne Warszawa. Organizator Urząd Dzielnicy Ursus.
13: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend.

Outlet. Piaseczno-Puławska 42E. Weź udział w konkursie Kloshi. Do wygrania cenne nagrody od Filipiak Milano. Kukauwer, Puro Fare i vouchery o wartości 1000 zł, a także kosmetyki Kloshi. Wystarczy, że odwiedzisz sklep Hebe, kupisz jeden kosmetyk z nowej linii NeuroAdapt lub Longevity i zarejestrujesz paragon na stronie konkurskloshi.com. Do zobaczenia w Hebe!

0: 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama. SK Rock Warszawa.
2: Dwie osoby nie żyją. Droga całkowicie zablokowana po wypadku na Śląsku. Dyżury po 17 godzin na dobę. Niko nieprawidłowościach w placówkach medycznych. Ma 94 lata i bierze udział w mistrzostwach w brydżu. W raporcie Danuta Skonieczna.
3: SK Rock. Raport.
2: 15. Anna Kruszyńska, zapraszam. Tragiczny wypadek na Śląsku, od tego zaczynamy raport. W miejscowości Brynek, na prostym odcinku drogi, czołowo zderzyły się dwie osobówki. Kierujący pojazdami zginęli na miejscu. Ranne zostały trzy osoby, w tym dwoje dzieci. Trwa ustalanie przyczyny wypadku, mówi Kamil Kubica z policji w Tarnowskich Górach.
4: Z nieustalonych jak dotąd przyczyn doszło do zderzenia pojazdu osobowego marki Audi z osobową Toyotą. W wyniku tego zdarzenia śmierć poniosła 29-letnia mieszkanka Tworoga, która podróżowała Audi, a także kierujący Toyotą, 37-letni mieszkaniec Zabrza. Do szpitala przytomne trafiły pasażerki pojazdu. Były to dziewczynki w wieku 5 i 11 lat oraz 38-letnia pasażerka Toyoty, mieszkanka Zabrza.
2: Na miejscu wypadku pracuje prokurator. Droga jest zablokowana i tak będzie do późnego wieczora. Policja kieruje na objazdy.
3: To jest raport.
2: Echa afery w Szpitalu Południowym. Wstępne wyniki kontroli NIK-u potwierdzają nieprawidłowości w placówkach medycznych. Pod lupę wzięto czas pracy lekarzy i tak zwane kominy płacowe. Kontrola pokazała, że w jednej z wojewódzkich stacji pogotowia medyk przepracował 488 godzin. W ciągu miesiąca to prawie 17 godzin na dobę, poinformował premier Donald Tusk. Szef rządu chce, żeby rekomendacje przygotowali teraz ministrowie sprawiedliwości i zdrowia.
5: O tym będzie także kontrola NIK-u, ale patrzę na pana ministra Żurka, panią minister zdrowia też, żebyście wspólnie przygotowali rekomendacje tak, aby przede wszystkim uniemożliwić wykorzystywanie i żeby znaleźć jednak sposób na sankcje wobec tych, którzy odpowiadają za sytuację, w której ktoś, kto jest ustosunkowany, może bez kolejki korzystać z publicznej ochrony zdrowia. Bo to jest niedopuszczalne.
2: A to efekty afery wokół Szpitala Południowego w Warszawie. Dawid Kacprzyk jako koordynator SOR-u miał w trakcie specjalizacji z anestezjologii zarobić w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Sondaż Instytutu Badań Polster dla SuperExpressu wykazał, że respondenci winą za tę sytuację obarczają głównie dyrekcję placówki. Wskazało tak 42% pytanych. Teraz film ku przestrodze i apel masurskich ratowników. Zabawa motorówką na jeziorze Niegodzin o mało nie zakończyła się tragedią. O szczegółach Anita Zalewska.
6: Ratownicy MOPR-u udostępnili ku przestrodze filmy, na którym widać, jak w sobotę na jeziorze Niegocin sternik motorówki wykonuje gwałtowne manewry, a pasażerka nagle wypada za burtę.
7: Wypada pani z łódki na skutek nieodpowiedzialnego manewru. Obok widzimy, że kręcą się skutery. Kolejna rzecz. Sternik zamiast odpłynąć, od razu manetka wstecz i cofa. Z tyłu ma silnik. Tam się kręci śruba, duży silnik.
6: Mówi Jarosław Sroka, szef Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kolejny rażący błąd, na który wskazuje ratownik, to brak środków ratunkowych w zasięgu ręki. Tym razem na szczęście wszystko skończyło się dobrze, ale było o krok od tragedii.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
2: Prawdopodobnie jest najstarszą brydżystką w Polsce, a mowa o pani Danucie Skoniecznej z Białej Podlaskiej. Ma 94 lata i wciąż jest aktywna. Wczoraj brała udział w Mistrzostwach Polski w brydżu. Pani Danuta od kilkudziesięciu lat gra w bialskim teamie i jak sama podkreśla, prawdopodobnie dzięki brydżowi jej głowa jest nadal sprawna.
8: Od młodości tak jakoś grałam. Do tej pory gram. Poruszać się nie mogę. Nie mogę chodzić. Nie mogę nawet w ręku trzymać kart. Ale głowa jest w porządku.
2: Brydżystka ma na koncie niezliczoną liczbę zwycięstw i kolekcję pucharów. Teraz ustępuje młodszym od czasu do czasu, pokazując, że nadal jest w stanie wygrywać.
1: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym. Pogoda.
2: Z zachodu napływa do nas bardzo ciepłe powietrze polarnomorskie.

0: piątek termometry mogą wskazać nawet 39 stopni. Piekielny żar uderzy w weekend. W cieniu temperatura może przekroczyć 40 stopni. Dziś jeszcze przyjemnie, od 22 stopni na Pomorzu, około 25 w centrum, do 28 stopni na Zamojszczyźnie. Chłodniej nad samym morzem, tam około 18 stopni.
1: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: co chcesz.
1: To był Perfektyw, Ester Rock, niewiele ci mogę dać. No zobaczymy, ile dziś dam państwu z siebie. Zobaczymy, na ile pozwoli moje gardło. Czyli jedna z pierwszych ofiar tegorocznych upałów, które w połączeniu z klimatyzacją. Wiadomo, także proszę się strzec takiego połączenia. Łatwo powiedzieć, prawda? Kiedy tyle na termometrach. 13 minut po 15. Dzień dobry we wtorek, 23 dzień czerwca. Michał Cieślik się kłania państwu, no i poleca do 18:00 przy okazji naszego wtorkowego spotkania.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Uf, jak dobrze, że jest dobra muzyka. Tak jak ta między innymi. 10 lipca nowa płyta Stonesów. No i proszę się spodziewać takich brzmień na tym właśnie albumie. In the Stars.

0: Czwartkowe popołudnie, to jest TSK Rock. Ja pięknie dziękuję za troskę o moje gardło. Pan Tomek.
1: Dobry, dzień dobry. Na gardełko to polecam czarny czosnek, no i zdrówka.
0: No dziękuję, dziękuję panie Tomku. Czarny czosnek, no powiem szczerze, że nie wiedziałem nawet, że taki istnieje, no ale już wiem. Także proszę bardzo, ile można się ciekawych rzeczy dowiedzieć tą popołudniową porą od państwa. Na pewno spróbuję, obiecuję. Nirvana, All Apologies, to już za nami, za chwilę na naszej antenie Floydzi.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
7: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do

0: Weź udział w rodzinnej grze terenowej. Odkryj świat pełny magii i przygód. Do tego piana party, warsztaty kreatywne i cyrkowe show. I ponad 50 atrakcji. Julinek Park. Słuchaj o przygodach i przeżyj je. Empik Go. Bilety i program wydarzenia na julinek.com.pl.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Reklama.
6: Eska Rock Warszawa.

0: Floydzi w Esterok i High Hopes. Jest 15.30, Ania w studiu pojawiła się.
1: Znowu. Witam.
0: Dzień dobry, za chwilę raport w Esterok, będzie też o sporcie.
1: Będzie.
0: Bo trwa mundial, w razie gdyby ktoś nie wiedział. Grają w piłkę na kontynencie północnoamerykańskim zresztą.
1: No grają, niektórzy grają, a niektórzy...
0: A niektórzy udają, że grają. No dobrze, więcej na ten temat już za chwilę w serwisie sportowym, także zapraszamy bardzo gorąco.
2: SK Rock. Raport.
1: Anna Kruszyńska zaprasza. Prezydent Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie do Gdańska. Ukraińska premier Julia Sfrydenko będzie przewodniczyła delegacji na konferencji dotyczącej odbudowy jej kraju po wojnie. To efekt ostatnich napięć na linii Warszawa-Kijów i odebrania Zełenskiemu orderu Orła Białego. Zdecydował o tym prezydent Karol Nawrocki, ponieważ jednej z ukraińskich jednostek nadano imię bohaterów UPA. A do tematu będziemy wracać. Ewakuacja 400 osób i dwugodzinny paraliż lotniska w Pyrzowicach. Powodem był bagaż zostawiony bez opieki na pierwszym piętrze. To już druga taka sytuacja w tym miesiącu.
3: Ponownie apelujemy do podróżnych o niepozostawianie bagaży bez opieki na terenie lotniska. Bezpieczeństwo to nasz priorytet. Każdy porzucony bagaż wymusza reakcję służb ochrony, co najczęściej skutkuje ewakuacją części pyrzowickiego lotniska i opóźnieniami.
1: Mówi Piotr Adamczyk, rzecznik lotniska w Pyrzowicach, a pozostawienie bagażu bez opieki to mandat w wysokości 500 zł.
2: To jest raport.
1: Kumulacja remontów torowisk w wakacje do tych już trwających, między innymi w Alejach Jerozolimskich czy w Alei Niepodległości. Dojdą jeszcze prace na skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II i Alei Solidarności oraz na ulicy Grójeckiej. Taki napięty harmonogram tramwajarze tłumaczą mniejszym ruchem w czasie wakacji.
2: SK Rock Sport.
1: Anglia i Ghana, które wygrały na inaugurację, dziś zagrają w meczu na szczycie grupy L piłkarskich mistrzostw świata. Stawką będzie awans do fazy pucharowej. To spotkanie o 22:00, a po tym meczu Panama zmierzy się z Chorwacją. W grupie K szanse na awans ma także Kolumbia, która w meksykańskiej Guadalajarze zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga. To spotkanie w nocy. Wcześniej Portugalia zagra z Uzbekistanem. Ten mecz o 19:00. Do tej pory awans do 1/16 finału zapewniło sobie 6 zespołów. Meksyk, Stany Zjednoczone, Niemcy, Francja, Norwegia i broniąca tytułu Argentyna. Chce zakończyć okres chaosu w klubie i budować trwałe fundamenty. Takie cele stawia sobie nowy szkoleniowiec Radomiaka Tomasz Kaczmarek. Piłkarze wrócili już z wakacji i pod wodzą nowego trenera przygotowują się do zbliżającego sezonu rewolucji transferowej.

0: których nie będzie.
1: No, ja widzę okno bardziej jako szansę niż w tym momencie, że to jest konieczność, że gdzieś musimy jakieś duże dziury łatać, bo nie widzę dziur w pierwszej jedenastce.
0: Mówił Tomasz Kaczmarek, trener Radomiaka, a o pierwsze punkty w nowym sezonie piłkarze powalczą 24 lipca z Beniaminkiem Ligi Wieczystą Kraków.

To była Pijama Porno i twoja generacja w SC Rock. Jak słyszeliśmy w raporcie sportowym, trwa mundial, no i znamy już pierwsze drużyny, które awansowały do kolejnej rundy. Wśród nich jest Norwegia. Moi absolutni faworyci, no przynajmniej jeżeli chodzi o doping, jeżeli państwo dzisiaj tak średnio zmotywowani, no to coś mam dla państwa.

I jak? Bardziej się chce? No po takim dopingu, no to nie ma innej chyba możliwości. Norwegowie naprawdę dają radę. Robią robotę. Good Charlotte przed nami.

0: Good Charlotte i Reject Westerog na 20 minut przed 16. No i jeszcze temat numer jeden i dzisiaj, i tych nadchodzących dni.
1: Panowie, żar leje się z nieba. Taka spiekota w mieście to piekło.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Amazon Prime Day wystartuje.

0: za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Amazon Prime Day wystart.

0: zamienia się w piosenkę. Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
1: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Avatar Ogień i Popiół już w najbliższą środę w Disney+.
6: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
5: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
7: Wcale się nie poddają!
8: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
5: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
9: Ogień zszedł z boczem góry.
5: Avatar Ogień i Popiół.
8: Stajemy do walki!
5: Oglądaj już w najbliższą środę w Disney+. Szczegóły na disney.com.
10: Reklama.

Crazy Train i Ozzy w Esterok. To, że Książę Ciemności, wiadomo, a do tego ojciec chrzestny heavy metalu, jak mawiają. A propos, Dzień Ojca dzisiaj, przypominam, zapominalskim. Warto się odezwać dzisiaj w tej sprawie, jeśli istnieje taka możliwość w ogóle, bo wiadomo, jak tatuś zrobi dziubek i teraz wszyscy chórem, to no właśnie. 9 minut do 16 pozostaje, na pół. Koma, Esterok.

0: Days of Forgotten i Kasabian w SC Rock. To już na koniec tej pierwszej godziny naszego wtorkowego spotkania. Za 3 minuty będzie 16, za chwilę najnowszy raport w SC Rock. No a po raporcie, po 16, to chyba sobie pogadamy a propos prezentów, które dzisiaj mam dla Państwa na to wtorkowe popołudnie właśnie.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Reklama.
3: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
4: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
3: No racja. On lubi w technologię.
4: No lubi, lubi.
5: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej ma.
7: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Aleptos, grecka oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
10: Masz już plany na lato? W outletach Faktory Annopol i Faktory Ursus właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Annopol i Faktory Ursus.
11: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
12: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
2: jest. Reklama. SK Rock Warszawa.
13: 49-latkowi grozi dożywocie, są zarzuty po tragedii w Mierzawie. Trwa szacowanie straty, w Białym Dunajcu wielkie sprzątanie po nawałnicy. Najmłodsi przygotowywali się bardzo skrupulatnie. Dziś Dzień Ojca.
14: SK Rock. Raport.
13: 16. Anna Kruszyńska, zapraszam. Usłyszał zarzuty po zabójstwie w Mierzawie w Świętokrzyskiem. 49-letniemu Dariuszowi R. grozi dożywocie za zabójstwo teścia i usiłowanie zabicia teściowej.
15: Podejrzany oświadczył, że częściowo przyznaje się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw, jednakże nie określając zakresu tego przyznania się. Odnosząc się do zarzutu, nie przedstawił okoliczności.
13: Powiedział nam prokurator Tomasz Rurasz z Prokuratury Okręgowej w Kielcach. Śledczy złożyli już wniosek w sprawie aresztu tymczasowego. Jak słyszymy, są też wstępne wyniki sekcji.
15: 80-latek doznał co najmniej kilku obrażeń ciała. Były to rany kłute w okolicach szyi, potylicy i górnej części pleców.
13: Według naszych ustaleń mężczyzna w ostatnim czasie leczył się i przyjmował leki psychotropowe. W dniu tragedii Dariusz R. ruszył za żoną, która po awanturze ukryła się w domu swoich rodziców. Swoją furię wyładował na teściu, który bronił dostępu do córki. Sprawcę, byłego policjanta, ujęto po kilkudniowym

0: Obławie.
1: To jest raport.
0: W Białym Dunajcu na Podhalu wielkie sprzątanie. To po nawałnicy, która w poniedziałek zalała część miejscowości. Ponad 20 domów zostało podtopionych. W niektórych piwnicach było niemal metr wody i mułu.
2: Do pół łydki. A tu jest zalo, to jest...
3: Wersalka.
2: Tu sofa do wyrzucenia, jedna, drugo. Zamrażarka wysiadła, ubrania zalote.
4: Narzędzia te były zostawione, no nikt się nie spodziewał. 25 lat był spokój. Jakby ta powódź dużo, to wtedy też zalało, no nie?
5: Wilgł mnie teraz wszystko i ten tam materiał miałem trochę. No i miałem prawie metr wody, nie?
2: No robota. I no co to z tym robić?
4: Tam u sąsiadki trzeba iść piec zalał całą kotównię, bo miałem wkopioną piec chyba do wyrzucenia racji.
6: No zalane całe. Piwnice wszystko. 20 cm wody w środku.
0: Pracownicy gminy Biały Dunajec szacują straty u mieszkańców, ale też w infrastrukturze. Już wiadomo, że zniszczone zostały całkowicie drogi dojazdowe do pól rolnych. Nagrzane samochody są śmiertelną pułapką. Jeśli w upalny dzień zauważymy dziecko, seniora lub zwierzę pozostawione w zamkniętym samochodzie, sytuacja wymaga naszej natychmiastowej reakcji. Jak informuje policja, by ratować życie człowieka lub zwierzęcia, możemy wybić szyby w aucie.
7: Gdy widzimy, że życie lub zdrowie jest zagrożone, należy zgodnie z artykułem 26 Kodeksu Karnego wybić szybę. Mamy do tego pełne prawo, ponieważ działamy wtedy w stanie wyższej konieczności. Wybijając szybę, należy również pamiętać o swoim bezpieczeństwie oraz wybierać szybę, która znajduje się najdalej od miejsca, w którym siedzi osoba potrzebująca pomocy.
0: Mówił Karol Kiłek z warmińsko-mazurskiej policji. Dodajmy, że wystarczy godzina, aby w upalny dzień temperatura w zamkniętym samochodzie wzrosła do 60 stopni.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Laurki, kwiaty i wspólna zabawa. Najmłodsi przygotowywali się do dzisiejszego dnia ojca bardzo skrupulatnie.
8: Mamy takie laurki dla taty i ja mu dzisiaj dałam i powiedziałam wszystkiego najlepszego z okazji dla taty.
9: Co pisaliście w laurkach?
8: Dziękuję tato za piękne chwile.
10: Dziękuję tato, że się o mnie troszczysz i że ze mną się bawić w różne zabawy.
0: Z najmłodszymi mieszkańcami Torunia rozmawiała Maria Nowak.
11: Program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
12: Pogoda.
0: A na początek ostrzeżenia IMGW przed upałem z temperaturą do 34 stopni na zachodzie kraju. Alerty drugiego stopnia dotyczą części województwa lubuskiego, dolnośląskiego oraz zachodnich obrzeży Wielkopolski. Jutro termometry pokażą tam od 29 do 31 stopni, a w czwartek temperatura wzrośnie nawet do 34 stopni. Natomiast temperatura minimalna w nocy wyniesie od 16 do 19 stopni. Dziś od 22 stopni na Pomorzu, około 25 w centrum do 28 stopni na Zamojszczyźnie. W Bieszczadach, na Lubelszczyźnie i w Tatrach możliwe przelotne opady deszczu.
11: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizan 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: taki na moment you can't get out of YouTube. Wcześniej jeszcze Linkin Park i Break in a Habit. No i zrobiło się nam 13 minut po 16. Dzień dobry, we wtorkowe popołudnie. Michał Cieślik, zapraszam na kolejną godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Jak powiedziałem, będą prezenty i dzisiaj, jeżeli ktoś mnie słuchał wczoraj uważnie, to pewnie się domyśla, o jakie prezenty może chodzić. Pewna propozycja na festiwal, odnosząca się festiwalu, który odbędzie się w Ostrawie, w Czechach, już w przyszłym miesiącu. Szczegóły za chwilę, ale wcześniej jeszcze mam dla Państwa najnowszy utwór faceta związanego z innym festiwalem, który na początku sierpnia w Katowicach.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Rzecz jasna, mowa o OFF Festiwalu i na ten temat też mówił pan Artur Rojek, kiedy nas odwiedził tutaj w studiu niedawno. Proszę zajrzeć na nasze sociale, ponieważ tam zachowała się pamiątka z tej właśnie wizyty Artura Rojka w studiu Eski Rock. Przypomnę, we wrześniu nowa solowa płyta byłego lidera Mysłowic. Chciałbym urodzić się, żeby tałem. To jej tytuł. No i niedawno Ponatur podrzucił nam dwa kolejne single z tej właśnie płyty. Oto jeden z nich. To jest nasza nowość. W objęciach. Artur Rojek, Westerok.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
5: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
6: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
7: I dokąd wtedy jedziemy?
6: No nie wiem.
7: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
6: A, dobry komona.
7: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana. Gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61, na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
0: Reklama.
9: SK Rock Warszawa.

Is This Love. To jest The White Snake w SC Rock. Za chwilę Bruce Springsteen i Radio Nowhere. Pamiętają Państwo? Niedawno, już jakiś czas temu, ale dla niektórych może to wciąż niedawno. Zabraliśmy Państwa do Pragi na koncert Bossa. Tak swoją drogą w ten weekend też byliśmy w Pradze i zabraliśmy Państwa na kolejną edycję festiwalu Metronom. Nasz człowiek Krzysiu ostatnio mi tutaj opowiadał, że normalnie się popłakał ze wzruszenia na koncercie Nicka Cave'a, który właśnie w Pradze się pojawił. Zapraszam do naszych słuchali, ponieważ tam można sobie podejrzeć relacje z tego właśnie festiwalu Metronom w Pradze. A już w lipcu zabieramy Państwa do Ostrawy na kolejną edycję festiwalu Colors of Ostrava i ja już teraz zbieram chętnych, którzy chcieliby ode mnie otrzymać podwójny karnet na tę właśnie imprezę. Nasz messenger jest do Państwa dyspozycji. To zbieram chętnych i przed godziną 18 na pewno komuś taki karnet podwójny przekażę. Do dzieła. Czekam na głosówki. Póki co Boss.

0: To był Boss i Radio Nowhere w SC Rock. Dochodzi 16:30, to oznacza, że pora na skrót najważniejszych informacji w raporcie.
1: Jestem.
0: Ania ponownie w studiu. Co, jakaś kawka by się przydała, co?
1: Oj, tak.
0: Ale powiedz mi, jak taki upał za oknem, to bardziej jakaś taka mrożona, czy dalej na ciepło?
1: Chyba w ogóle kawa nie wskazana, jak taki upał. Więcej wody, nie? Wskazana. A no to dobrze.
0: Tak, a wodę to swoją drogą.
1: Dobrze mówisz.
0: Aha.
2: Autopromocja. Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie ocenię. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swojej historii.
3: To był Dobry Rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Jarosław Sobierajewicz.
3: Autopromocja.
4: SK Rock. Raport.
1: 16:31, Anna Kruszyńska, zapraszam. O zaprzestaniu represji politycznych na Białorusi nie ma mowy. Jedni wychodzą z więzień, inni tam trafiają, alarmuje Aleś Bialacki. Ten laureat pokojowej Nagrody Nobla opuścił białoruskie więzienie pół roku temu. Razem z nim wypuszczono 122 osoby.
5: Jechaliśmy z zawiązanymi oczami w kajdankach. Nie wiedzieli, czy będziemy tam w innym więzieniu, dokąd nas wiązą. Większość z nich pojechała do Polski, ale 10 osób, ja w tym liku, pojechali do Litwy.

0: bitwy, to my sami nie wybierali tego szlaku.
1: Obecnie na Białorusi jest około 1000 więźniów politycznych. W czwartek sądny dzień dla Rafała Trzaskowskiego. Rada Warszawy zagłosuje w sprawie absolutorium dla prezydenta stolicy i już wiadomo, że przeciw będą radni lewicy. Taką decyzję podjął warszawski zarząd partii, a chodzi głównie o aferę w Szpitalu Południowym.
2: To jest raport.
1: Uniwersytet Jagielloński dogania Uniwersytet Warszawski. W opublikowanym właśnie tegorocznym rankingu Perspektywy obie uczelnie zajęły pierwsze miejsce. Jak podkreśla rektor UW profesor Alojzy Nowak, z UJ-em konkurujemy, ale też blisko współpracujemy.
3: Próbujemy tworzyć takie projekty również razem międzynarodowe, żeby ta pozycja polskich uniwersytetów, polskich uczelni wzrosła także za granicą.
1: A trzecie miejsce w ogólnopolskim rankingu Perspektywy zajęła Politechnika Warszawska.
2: Rok. Sport.
1: Drugi turniej Ligi Narodów polscy siatkarze rozegrają przed własną publicznością. Ich celem podczas rozgrywek w Gliwicach jest zapewnienie sobie awansu do turnieju finałowego. Na początek biało-czerwoni zmierzą się z Belgią. Ten mecz jutro o 20. Turniej Ligi Narodów siatkarzy w Gliwicach potrwa do 28 czerwca. Zagra w nim 6 reprezentacji. Argentyna, Belgia, Chiny, Niemcy, Polska oraz Turcja. Po pierwszym tygodniu zmagań w chińskim Linnyi nasi siatkarze zajmują 7 miejsce w tabeli. Dla nich jest już po wakacjach. Piłkarze Polonii Warszawa wrócili do treningów. Wczoraj spotkali się pierwszy raz po kilkutygodniowej przerwie. Dziś przechodzą badania medyczne. Zespół pierwszy raz trenuje pod okiem nowego trenera, byłego piłkarza i szkoleniowca czarnych koszul Piotra Stokowca.
4: Bardzo fajne pierwsze wrażenia. Wreszcie zaczynamy. Myślę, że to co chyba piłkarze i wszyscy lubią najbardziej, czyli praca. Było trochę odpoczynku, były treningi indywidualne. Teraz wchodzimy w przygotowanie.
1: Stokowiec zastąpił Mariusza Pawlaka. Zespół nieco się zmienił. Nie ma już największej gwiazdy Łukasza Zjawińskiego. Dołączył też obrońca Michał Marcjanik z Arki Gdynia.

0: To był zespół Tilawi, Pocisk miłości w SC Rock. Tak swoją drogą, skoro przy Tilawi jesteśmy, dzisiaj ma miejsce premiera nowego singla oraz teledysku do jednego z utworów z ostatniej płyty Alright. Chodzi o to na pewno dzisiaj po 18 w Radarze zagramy ten właśnie utwór. Za 21 minut będzie 17, a pan Adrian to w jakiej sprawie?
1: No moi drodzy, ja się zgłaszam po odbiór wejściówek, ponieważ aczkolwiek ciężko bardzo pracuję, już długi czas nie byłem nigdzie na koncercie.
0: Ponieważ aczkolwiek, to mi się bardzo podoba to określenie. Panie Adrianie, dopisujemy oczywiście pana do kolejki chętnych po te właśnie bilety, po karnety na festiwal Colors of Ostrava. Obiecuję, że jednemu bądź jednej z tych, z tej kolejki właśnie chętnych

0: Royal Republic i Venus w ST Rock. Przypomnę, grupa Royal Republic ze Szwecji będzie jedną z gwiazd tegorocznej rokowizny. 3 sierpniowe weekendy Poznań, Kraków i Gdańsk. I oni na każdym z tych przystanków tegorocznej rokowizny się pojawią. Royal Republic. Spokojnie, na rokowiznę też będziemy mieć dla Państwa bilety. Ale to za czas jakiś.
1: Reklama. Avatar, ogień i popiół już w najbliższą środę w Disney Plus.
2: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
1: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
3: Wcale się nie poddają!
4: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
1: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
5: Ogień zszedł z boczem góry.
1: Avatar, ogień i popiół.
4: Dajemy do walki!
1: Oglądaj już w najbliższą środę w Disney Plus. Szczegóły na disney.com.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow!
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
10: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
11: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
12: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
13: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70

0: 20% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
1: Reklama.

0: Accidentally in Love i Counting Crows w Esterok na 4 minuty przed 17. Jak mówią, nie samą muzyką człowiek żyje. Przy okazji wycieczki na festiwal można też uszknąć innych przyjemności.
1: Myślę, że Czechy byłyby idealnym miejscem dla mnie jako wielki fan golonki. A wiadomo, gdzie jest najlepsza golonka. Złocisty napój, więcej nie będę musiał mówić. No i oczywiście też mam super wspomnienia z krecikiem z czasów dzieciństwa.
0: No, krecik obowiązkowo. Panie Łukaszu, oczywiście, dopisujemy pana do naszej galerii ludzi pozytywnie zakręconych na punkcie golonki. No i rzecz jasna, dodajemy do kolejki chętnych na karnety na festiwal Colors of Ostrava. Do kogo powędrują te karnety? Dowiemy się po 17 na pewno.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagając leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
4: Ja też się jakoś tam bardzo wysoko razem z moim dzieckiem.
5: Dziecko się pchało, a ty się chustała. Dziecko mnie pchało. Popij mnie, kochanie, mamusia chce się pochustać. Sprawdzę, czy działa.
6: Maryna Rodowicz przeprasza Igę Świątek i Maję Chwalińską. Mówi tak: bije się w piersi i wracam do Pomidorowej. Nie wiem, o co poszło, ale Pomidorowa to zawsze dobry pomysł.
7: Bardzo dobrze. A ja wiem, o co poszło.
6: O co poszło?
7: No bo ona raz chciała zadedykować im piosenkę Idze Świątek i Maji Chwalińskiej. I powiedziała, że dedykuje piosenkę Idze Chwalińskiej.
6: A co na to Maja Świątek?
3: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
8: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
9: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
8: No racja. On lubi w technologię.
9: No lubi, lubi.
10: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo Media Expert.
11: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
12: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
13: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
14: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
15: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61, na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie.

0: Babcio, sklep Biedronka.
1: Reklama. SK Rock Warszawa.
2: Na termometrach nawet 35 stopni. IMGW ostrzega, a służby w gotowości. Sławomir Patyra złoży ślubowanie na sędziego TK. Jest decyzja prezydenta. W raporcie Stany Zjednoczone i program edukacyjny Odyseja Umysłu.
3: SK Rock. Raport.
2: 17. Anna Kruszyńska, zapraszam. Służby w gotowości przed falą upałów. To informacja po odprawie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Do Polski nadciągają wysokie temperatury. Od czwartku do soboty w niektórych regionach termometry mogą pokazać blisko 40 stopni. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Gdzie i kiedy będzie najcieplej?
4: W zachodniej części kraju, dla Pomorza Zachodniego i województwa lubuskiego, synoptycy szykują ostrzeżenia drugiego, a nawet trzeciego stopnia. Najcieplejszej to w całym kraju będzie niedziela, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
5: Na przeważającym obszarze kraju temperatura maksymalna wyniesie około 35 stopni, a w zachodniej części kraju wzrośnie do około 38 stopni.
4: Podczas upałów należy ograniczyć przebywanie na słońcu, a w samochodach nie wolno zostawiać samych dzieci ani zwierząt, dodaje Karol Kiłek z warmińsko-mazurskiej policji.
6: Gdy widzimy, że życie lub zdrowie jest zagrożone, należy wybić szybę. Mamy do tego pełne prawo, ponieważ działamy wtedy w stanie wyższej konieczności.
4: Służby są gotowe do działania i wyczulone na potencjalne pożary oraz skutki zdrowotne gorąca, zwłaszcza dla dzieci i seniorów.
3: To jest raport.
2: Prezydent odbierze ślubowanie od nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Według ustaleń naszych reporterów będzie nim Sławomir Patyra. Karol Nawrocki podjął dziś decyzję w jego sprawie po ubiegłotygodniowym wyborze Patyry na to stanowisko przez Sejm. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, kiedy ma dojść do ślubowania?
7: Ślubowanie według naszych nieoficjalnych ustaleń ma się odbyć w ciągu kilku dni w Pałacu Prezydenckim z zachowaniem pełnego ceremoniału. Sprawa ma duże znaczenie polityczne, bo wokół Trybunału Konstytucyjnego od miesięcy

0: szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, kiedy ma dojść do ślubowania?
1: Ślubowanie według naszych nieoficjalnych ustaleń ma się odbyć w ciągu kilku dni w Pałacu Prezydenckim z zachowaniem pełnego ceremoniału. Sprawa ma duże znaczenie polityczne, bo wokół Trybunału Konstytucyjnego od miesięcy

0: jest konieczne w związku z kończącą się kadencją Andrzeja Zielonackiego. Doktor habilitowany Sławomir Patyra jest konstytucjonalistą związanym z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od lat zajmuje się prawem konstytucyjnym i ustrojem państwa.
1: Dwulatek bez opieki na podwórku, matka zamknięta na balkonie. Jak się okazało, była pijana. To historia z Gorzowa, którą zajmuje się sąd rodzinny. Błąkające się małe dziecko znalazł w środku nocy przypadkowy przechodzień i zaalarmował policję. Matka dziecka siedziała na barierkach balkonu, była na nim zamknięta. W mieszkaniu nikogo nie było, a drzwi były uchylone. Służby ustalają teraz okoliczności zdarzenia.
2: Kto tuż przed zdarzeniem rzeczywiście sprawował opiekę? Nie można tutaj również wykluczyć, że w tym mieszkaniu chwilę wcześniej były jakieś inne osoby.
1: Mówi rzecznik gorzowskiej prokuratury Mariola Wojciechowska-Grześkowiak. 22-latka usłyszała zarzuty. Odpowie za narażenie dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz za posiadanie znacznej ilości narkotyków. Grozi jej do 10 lat więzienia. Dziecku nic się nie stało, jest pod opieką rodziny.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Pokazali, że są kreatywni i potrafią zespołowo pracować, a wszystko podczas finałów Międzynarodowego Programu Edukacyjnego Odyseja Umysłu w Stanach Zjednoczonych. Uczniowie łódzkiej szkoły podstawowej z Czerwonej udowodnili, że nieszablonowo rozwiązują zadania i radzą sobie z różnymi twórczymi wyzwaniami.
4: Czym zaskoczyliście jurorów?
5: Mieliśmy takie pomysły, których chyba nikt nie wymyślił. Mieliśmy na przykład takie tornado, co się kręci i że zamykało się w takiej kostce. Zaskoczyliśmy też naszymi wszystkimi strojami.
4: Jak było?
6: Tam jest taki klimat i jest taka energia pozytywna. Wszyscy się dogadują. Możemy rozmawiać z osobami, z którymi normalnie byśmy nie mieli szans się spotkać. Możemy zintegrować się też z innymi drużynami i jest cudowna atmosfera. I jest tam w tle ta rywalizacja, ale to nie ma znaczenia, bo wszyscy się świetnie bawią. Cały ten konkurs, robienie tych problemów czy spontanów jest cudownym uczuciem dla każdej drużyny.
1: Z kreatywnymi uczniami rozmawiała Elżbieta Piotrowska.
7: Program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
8: Pogoda.
1: W weekend gorąco, ale dziś jeszcze przyjemnie, pogodnie i ciepło. Temperatura od 22 stopni na Pomorzu, około 25 w centrum, do 28 na Zamojszczyźnie. Chłodniej nad samym morzem, tam około 18 stopni. W Bieszczadach, na Lubelszczyźnie i w Tatrach może popadać. Możliwe są także burze.
7: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaj.

0: To był Manam w Esterok, falowanie i spadanie. No jak to w życiu? Pan Wojtek!
1: Zygmuncie, kojarzysz takie powiedzenie z prawa Murphy'ego, gdzie jest powiedziane, że jeśli coś ma się zepsuć, to się zepsuje z podwójną siłą. No niestety, właśnie aktualnie mamy coś takiego z narzeczoną i myślę, że fajnym prezentem byłoby dla niej, gdybym ją zabrał na właśnie Colors of Ostrava.
0: Które to prawo Murphy'ego było, bo już nie pamiętam. No dobra, dobra, zobaczymy, co da się zrobić. 12 minut po 17.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: To jeszcze pan Wojtek chyba coś chciał dodać. Panie Wojtku?
1: Ja mówię Zygmuncia, to... Teraz się okazuje, że Michał Cieślik.
0: Oj tam. Nie ma o czym mówić.
1: No po prostu pomyłka, wiesz, z automatu tak powiedziałem, ale no cóż, no bywa. Dzięki.
0: Nie ma najmniejszego problemu. Z Zygmuntem być pomylonym, no to sama przyjemność, po prostu. 13 minut po 17. Ukłonę raz jeszcze Michał Cieślik z tej strony w zastępstwie za Zygmunta. Do 18 jesteśmy razem. Foo Fighters, Unconditional przed nami.

0: Cezar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczna Puławska 42E.
1: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: Masz już plany na lato? W outletach Faktory Annopol i Faktory Ursus właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Annopol i Faktory Ursus.
3: Masz ochotę na dobry film w pięknych okolicznościach przyrody? Teraz to możliwe. Kino letnie Lolka to duży ekran, leżaki i filmowe hity w samym sercu Pola Mokotowskiego. Oscarowe środy to przepis na idealne wieczory. Szczegóły na lolek.pl.
4: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61, na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
5: Reklama.

0: To był Happy Set w Esterogi, zanim pójdę. I to jest naprawdę ostatni dzwonek, żeby dopisać się do kolejki chętnych po karnety na festiwal Kolor z Owostrawa. Za chwilę dzwonię do kogoś w tej sprawie. A pani Magda, to w jakiej sprawie? Dzień dobry.
1: Cześć Michał, tutaj mówi Madzia z Włocławka. Właśnie słucham sobie Eskarok i powiem wam, że fajnie gracie. Pomylili cię z prezenterem Zygmuntem? Zdarza się. Jestem fanką muzyki rockowej, bardzo uwielbiam rocka, no i wszystkich metalowców. Najbardziej to uwielbiam Metallicę. Nie wiem, czy można zamówić u was piosenkę? Chciałabym utwór Enter Sandman. Przepraszam cię za hałasy, ale piesek szczeka mu, wiesz? Także pozdrawiam was.
0: Hejka. Nie ma problemu, nie ma problemu. Posmeraj za łóżkiem swojego psa. No pani Magdo, pech chciał, że akurat dzisiaj nie wziąłem ze sobą tej płyty, ale za to piosenkę Koracza o zdrowiu mam i daję Straits jeszcze. Specjalnie dla pani, na dodatek. So Far Away. No, wiedziałem, że się spodoba ten wybór. Daję Straits.

0: to był zespół Dire Straits i So Far Away w ST Rock. 17.30, Ania ponownie w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Ale żeś mi teraz ciekawostkę tutaj podrzuciła. No nie wiedziałem, że aż trzy serca ma ośmiornica.
1: Ma.
0: Naprawdę?
1: Taka ciekawostka przyrodnicza, ale nie o tym będzie
0: ale
1: w raportach.
0: Obstawiałbym, że więcej, że wiesz, w każdej matce po jednym, ale to nie. To chyba mnie fantazja, że tak powiem, poniosła.
1: Ale trzy to i tak już dużo.
0: No dobrze, no niech będzie. No. Ciekaw jestem, czy to dobre serce, czy takie, wiesz, czy ośmiornica jest stworzeniem dobrego serca, dobrych serc. O, może w ten sposób. No dobra, chyba się nie dowiemy tego. To jest już jakby temat na głębszą dyskusję filozoficzną, a to nie jest ten moment i nie ta chwila, więc Ania i najnowszy raport w ST Rock.
2: SK Rock. Raport.
1: Zapraszam. Jeszcze dziś sąd ma zdecydować o 3-miesięcznym areszcie dla nożownika ze świętokrzyskiej Mierzawy. 49-letni Dariusz R. został przesłuchany i usłyszał zarzuty. Odpowie za zabójstwo teścia i usiłowanie zabójstwa teściowej. Grozi mu dożywocie. Podejrzany to były policjant. Służył 16 lat. Odszedł ze służby w stopniu młodszego aspiranta na początku 2023 roku.
2: To jest raport.
1: Brawura połączona z alkoholem to wciąż najczęstsze przyczyny tragedii nad wodą. Wpływ na to, jak czujemy się w wodzie, ma również jedzenie. Mówi Milian Żeromski z lubuskiego WOPR-u.
3: Zawsze sugeruję po jedzeniu odczekać pół godziny, 45 minut. Zależy też, co się zjadło, czy ciężkie jedzenie, ciężkostrawne. Odnośnie wchodzenia, zawsze wchodzimy stopniowo.
1: No tylko do końca maja w Polsce utonęło już 65 osób. I jeszcze Gdańsk. W centrum Świętego Jana można oglądać 7-metrową replikę Księżyca. Instalacja Museum of the Moon wykonana została na podstawie zdjęć NASA. Została pokazana w ramach projektu Chyba śnisz Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku. Wystawę można oglądać do 4 lipca.
2: SK Rock Sport.
1: Samodzielnie otwiera klasyfikację strzelców wszechczasów Argentyńczyk Lionel Messi. W meczu z Austrią zdobył swoją 17 i 18 bramkę w historii piłkarskich mistrzostw świata. Obrońcy tytułu są już w fazie pucharowej, podobnie jak Francja i Norwegia, które także odniosły drugie zwycięstwa. A dziś kolejne spotkania o 19 w grupie K. Portugalia zagra z Uzbekistanem. W nocy w tej samej grupie Kolumbia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga. Za to w grupie L o 22 Anglia zagra z Ganą, a po tym meczu Panama zmierzy się z Chorwacją. Rotacja 10-12 zawodników w składzie nie robi nam niewiększego wrażenia, tak mówi nowy trener Motoru Lublin Mariusz Misiura na początku przygotowań do nowego sezonu. Kilka dni temu u żółto-biało-niebieskich doszło do zmiany szkoleniowca, a z kadry odeszło kilkunastu piłkarzy. Wkrótce dołączy do nas kilku zawodników, mówi Misiura.
4: Na razie to okienko transferowe jest zamknięte. Nawet jakbyśmy chcieli dzisiaj teoretycznie pozyskać zawodników, to nie mamy takiej możliwości, więc patrząc na te ostatnie dni, ile tematów mamy otwartych i jak bardzo one są zaawansowane. To jestem pod wrażeniem pracy dyrektora. Myślę, że w najbliższych kilku dniach dołączy do nas kilku zawodników.
1: Dodajmy, że w sobotę Motor Lublin rozegra pierwszy z czterech zaplanowanych sparingów.
0: Pod okiem trenera Misiury, tak mi się skojarzyło, był kiedyś taki duet u nas, Misiura i Martenka, ale to już zupełnie inna historia i stare dzieje. W każdym razie, gdybyś miała więcej takich przyrodniczych ciekawostek jak to z ośmiornicą, to ja bardzo chętnie, to
1: bardzo
0: się nie
1: krępuj.
0: Proszę.

Pereira, Duda, Ragdoll i Aerosmith w este rok. No ja wiem, że kolejka chętnych po karnety na festiwal Colors of Ostrava była naprawdę długa, ale spokojnie, spokojnie. Tych karnetów mamy sporo, rozdajemy je w porannym programie także, 6 na 9. Ja też przez cały tydzień będę miał dla Państwa, a w piątek to jeszcze damy taki pakiet VIP-owski z miejscem na polu namiotowym i namiotem w ogóle, no i do tego jeszcze przelotem do Ostrawy i z powrotem. Ale jak powiedziałem, to w piątek proszę zajrzeć na specjalną stronę ostrawa.skro.pl, żeby sobie dać szansę na taki właśnie pakiet.

miejscem na polu namiotowym i namiotem w ogóle, no i do tego jeszcze przelotem do Ostrawy i z powrotem. Ale jak powiedziałem, to w piątek proszę zajrzeć na specjalną stronę ostrawa.skro.pl, żeby sobie dać szansę na taki właśnie pakiet.

0: Słuchaj, hej.
1: I z tego, co już słyszałem na poza anteniu, ty dzień ojca spędzasz spełniając swój ojcowski obowiązek, czyli jesteś ze swoimi pociechami, ale mam nadzieję, że to obowiązki spełniasz z wielką radością i przyjemnością.
0: Właśnie moczymy się właśnie na miejskiej fontanie, jest tak gorąco, więc jest super.
1: No właśnie, jak wy sobie dajecie radę z tymi upałami, oprócz tego, że moczycie się w fontannie?
0: Fontanna na razie musi dać radę z racji tej, że inne opcje nie wchodzą w grę, tak? Inna opcja, czy dzieci pójdą spać.
1: Mocno schłodzona opcja, tak?
0: Dokładnie.
1: No dobrze, to co będzie goloneczka w tej Ostrawie?
0: No oczywiście, jako wielki fan goloneczki, to za każdym razem, jak jestem w Czechach, to golonka musi wjechać na stół. Bez start, oczywiście.
1: Ojcze Łukaszu, a kiedy ostatnio sprawdzałeś poziom cholesterolu? Ha!
0: Szczerze, jeszcze nigdy.
1: No właśnie, może to jest ten moment właśnie. Ale najpierw dobra, niech będzie ta goloneczka, niech wjedzie. A co? No dobrze, słuchaj, Łukasz, ja ci bardzo serdecznie gratuluję i dwa karnety na festiwal Colors of Ostrava dzisiaj. Yeah. Wędrują do ciebie.
0: Dzięki, SK Rock. I tutaj chciałbym jeszcze skorzystać z okazji z moim synem, który jest wielkim fanem SK Rock. Chcieliśmy coś na anteniu zrobić wam najlepszy dzięki, jaki kiedykolwiek mieliście.
1: Dajecie.
0: Hej, SK Rock. Dziękuję.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Czerwiec 76. Warszawa pamięta o bohaterach strajku robotniczego w Ursusie. 25 czerwca o 19 w Parku Czechowickim wystąpią m.in. Krystyna Brońko, Wojciech Waglewski, Renata Przemyk, Ania Karwan-Jorganek. Koncerty zagrają Rogucki i Normalni Ludzie oraz Paktofonika Orkiestra. Na widowisko historyczno-muzyczne zaprasza Miasto Stołeczne Warszawa. Organizator Urząd Dzielnicy Ursus.
5: Masz już plany na lato?

0: Krystyna Brońko, Wojciech Waglewski, Renata Przemyk, Ania Karwan i Organek. Koncerty zagrają Rogucki i Normalni Ludzie oraz Paktofonika Orkiestra. Na widowisko historyczno-muzyczne zaprasza Miasto Stołeczne Warszawa. Organizator Urząd Dzielnicy Ursus.
1: Masz już plany na lato?

0: Wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Annopol i Faktory Ursus.
1: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: Gotowi na zakupowe

0: Marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczno-Puławska 42E.
1: Reklama.

Za niecałe 2 tygodnie premiera ich najnowszej płyty zatytułowanej Splat. Niedawno miałem okazję porozmawiać z dwoma muzykami zespołu Deep Purple, Rogerem Gloverem i Donem Airym. No i już niebawem będzie można posłuchać tej właśnie rozmowy z muzykami Deep Purple, między innymi o tej nadchodzącej płycie Splat, która ukaże się 3 lipca. Trochę ponad 6 minut pozostaje do 18. SC Rock nadlatują. To tak a propos tych naszych czeskich wycieczek. Netoperki. Bo to oczywiście muzyka z filmu o Batmanie. Batman Forever, innymi słowy. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. To jest YouTube w SC Rock.

0: Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me i YouTube West Rock. Na koniec godziny i naszego wtorkowego spotkania. Trochę ponad 2 minuty pozostają do 18. Za chwilę Ania i najnowszy raport, a tuż potem wtorkowy radar. Pięknie dziękuję za wspólnie spędzone 3 godziny. Michał Cieślik, zmykam. Słyszymy się jutro, chwilę po 15.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Reklama.
3: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
4: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
3: No racja. On lubi w technologię.
4: No lubi, lubi.
5: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert.
6: Taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy parasol ogrodowy boczny Polar 2 za 218 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
8: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań.

0: Drive Your Future.
1: Weź udział w konkursie Closhi. Do wygrania cenne nagrody od Filipiak Milano. Cookover, Puro Fare i vouchery o wartości 1000 zł, a także kosmetyki Closhi. Wystarczy, że odwiedzisz sklep Hebe, kupisz jeden kosmetyk z nowej linii Neuro

Nagrody od Filipiak Milano. Cookover, purofare i vouchery o wartości 1000 zł, a także kosmetyki Kloshi. Wystarczy, że odwiedzisz sklep Hebe, kupisz jeden kosmetyk z nowej linii Neuro

0: Reklama.
1: Nie przyjedzie do Gdańska konferencja odbudowy Ukrainy bez Zełenskiego. Spadł z wysokości około 50 metrów wypadek paralotniarza na Podhalu. Większość planuje wyjazd w raporcie Plany wakacyjne Polaków.
2: SK Rock. Raport.
1: 18. Anna Kruszyńska, zapraszam. O odbudowie Ukrainy bez prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie na konferencję w Gdańsku. W tle mamy ostry kryzys na linii Warszawa-Kijów. Po nadaniu ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Ta sprawa zaważyła?
3: Kijów tego nie precyzuje, ale tak to można odczytywać. Strona ukraińska długo zwlekała z decyzją w sprawie konferencji. Ostatecznie na czele delegacji stanie premier Julia Swrydenko. Ruch Wołodymyra Zełenskiego negatywnie ocenia szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Powinien być na tej konferencji, bo jest współorganizatorem i współzapraszającym. Przez swoją decyzję dzisiaj nie przyjeżdża na tą konferencję.
3: Jest też komentarz ze strony Kancelarii Prezydenta. Zdaniem szefa Biura Polityki Międzynarodowej, ukraiński przywódca swoją decyzją upokorzył polskiego premiera, bo jak zaznacza Marcin Przydacz, obaj politycy podpisywali zaproszenia, obaj mieli być gospodarzami i obaj mieli przyjmować gości.
1: A dwudniowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy rusza w Gdańsku w czwartek.
2: To jest raport.
1: Wypadek paralotniarza na Podhalu w rejonie Czarnego Dunajca. 48-letni pilot spadł z wysokości około 50 metrów. Na miejsce wysłano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. O szczegółach nasz zakopiański reporter Łukasz Bobek.
5: Do wypadku doszło między Baligówką a Czarnym Dunajcem. 48-latek spod Krakowa brał udział w Mistrzostwach Polski Paralotni. Jak informuje nowotarska policja, która została wezwana na miejsce, paralotnia spadła na łąkę. Mężczyzna jest poważnie ranny, jednak zaraz po wypadku był przytomny. Na pokładzie śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego został przewieziony do szpitala w Nowym Targu.
1: Jak informuje policja w Nowym Targu, sprawę wypadku 48-latka przejęła Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Sąd nie przesłucha biegłych ze Szwajcarii, czego chciała prokuratura. Na wokandę Sądu Okręgowego w Krakowie wróciła sprawa śmierci Jerzego Ziobry, ojca byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Na ławie oskarżonych są czterej lekarze ze szpitala uniwersyteckiego. W pierwszej instancji byli uniewinnieni od zarzutu ewentualnych błędów w leczeniu mężczyzny. Zaraz potem ruszyła apelacja. Od śmierci Jerzego Ziobry minęło 20 lat. Jeden z oskarżonych lekarzy, Jacek D., jest przekonany, że zespół postąpił zgodnie ze sztuką.
6: Każdy lekarz, który nie ma sprawy, ma sytuację, myśli o pacjencie. Nikt nie wierzy, że zapomina. To jest cały czas powracające pewnego rodzaju refleksje, czy można było zrobić inaczej. Ja mogę powiedzieć po 20 latach, że nie można było zrobić inaczej.
1: A wyrok poznamy 23 lipca.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Prawie 3/4 Polaków planuje jechać na wakacje, a ponad połowa badanych decyduje się na wypoczynek w kraju. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez Polską Organizację Turystyczną i portal Travelist.pl. A szczegóły zna Krzysztof Płowecki.
7: W tym roku co najmniej raz latem chce wyjechać 74% badanych Polaków, a kolejne 5% planuje jednodniowe wycieczki. Urlopu nie przewiduje 12% osób, a 9% jeszcze nie zdecydowało. Niezmiennie utrzymuje się trend krótkich pobytów, mówi mi Magdalena Krucz, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.
8: Pomiędzy 4 a 6 noclegów, czyli tak do tygodnia. Natomiast no, takim królem tych wyjazdów, kierunków jest morze, co jest zrozumiałe z racji na klimat, ale drugie miejsce to góry. Pewnie zwolennicy wycieczek pieszych chętnie wyjeżdżają właśnie w góry.
7: Według badania koszt wyjazdu w tym roku na jedną osobę wyniesie od 1000 do 2000 zł.
1: A pytanie o cel swoich podróży uczestnicy badania najczęściej wymieniali wypoczynek i relaks oraz zwiedzanie atrakcji. Aktywny wyjazd połączony ze sportem planuje 8% osób, a kolejne 7% odwiedzi krewnych i znajomych.
9: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
1: Pogoda. Na początek ostrzeżenia IMGW przed upałem z temperaturą do 34 stopni na zachodzie kraju. Alerty drugiego stopnia dotyczą części województwa lubuskiego, dolnośląskiego oraz zachodnich obrzeży Wielkopolski. Jutro termometry pokażą tam od 29 do 31 stopni, a w czwartek temperatura wzrośnie nawet do 34 stopni. Natomiast temperatura minimalna w nocy wyniesie od 16 do 19 stopni. Dziś do końca dnia całkiem przyjemnie, od 22 stopni na Pomorzu, około 25 w centrum, do 28 na Zamojszczyźnie, a w weekend upały.

pomyśleć, że lata temu panowie za tę kompozycję w Japonii otrzymali po motocyklu. Na głowę. To Omega Westrock, natomiast zerkając na nasze głowy, można powiedzieć, że one nie są zainteresowane nowymi dźwiękami Paula McCartneya, bo gdy zerknąłem sobie wczoraj na OLiST, czyli oficjalną listę sprzedaży płyt w Polsce, to najnowsza płyta Paula McCartneya, która debiutowała w Polsce na 7 pozycji, wczoraj znajdowała się na pozycji 80 którejś. No to nie jest dobry prognostyk a propos czwartkowego zestawienia, natomiast w Wielkiej Brytanii mówimy o płycie, która dotarła do pierwszej pozycji brytyjskich list przebojów. Wielkie gratulacje, nie po raz pierwszy i miejmy nadzieję, że nie po raz ostatni takie wyjątkowe wyróżnienie dla Paula McCartneya, ale mówiąc szczerze, to jest naprawdę bardzo dobra płyta. I to właśnie z niej, to Come Inside. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na nasze dzisiejsze wtorkowe spotkanie.

Wielu liczy na to, że ten zespół niedługo wróci do regularnego koncertowania. Warto wspomnieć o tym, że to koncertowanie się jako tako odbywa. W końcu w tym roku zespół zagrał 2 ogromne koncerty na londyńskim stadionie Wembley, a następnie zakończył swój ostatni reaktywowany występ 2 występami na festiwalu Coachella. To było w 2024 roku. To tak w gwoli ścisłości, gdybyście pytali, co dzieje się wokół formacji Blur. Natomiast dzisiaj Alex James, zapytany o powrót tego zespołu, powiedział, że myśli, że muszą pozwolić Oasis na zrobienie tego, co do nich należy, zanim w ogóle zaczną to rozwalać.

Tak wspomniał w kontekście oczywiście tej trwającej i najprawdopodobniej przedłużonej trasy Oasis także w 2027 roku. Czekamy na wielki powrót formacji Blur, natomiast gdybyście chcieli wiedzieć, to Damon Albarn ostatnio bardzo mocno poświęca czas Gorillaz. Zresztą panowie zagrali fenomenalny koncert, naprawdę fenomenalny koncert. Ja o formie Gorillaz wspominałem, mam wrażenie, że 2 miesiące temu, natomiast Alex James, który pojawił się na ostatnim koncercie na londyńskim stadionie Tottenham, powiedział, że nie pamięta tak wyjątkowego koncertu. Dlatego jeśli będzie jakakolwiek okazja, żeby zobaczyć Gorillaz teraz na żywo, to naprawdę z ręką na sercu warto. A jak już tak zahaczamy o te stare czasy, to warto także wspomnieć, jak to było lata temu, kiedy pan Slash połączył siły z Milesem Kennedym. To ich Anastazja sprzed lat, natomiast pamiętajmy, że ich wspólna płyta zbliża się wielkimi krokami.

0: I to nie jest tak, że hej, zniknął, to Kasia Nosowska także zniknęła. Ostatnio można było się przekonać, jak Kasia Nosowska łączy siły we wspólnej kompozycji z Misią Furtak. Polecam bardzo serdecznie singiel Nie bój się w tym gościnnym udziale, bo myślę, że nie wszyscy wiedzą, jak Kasia Nosowska może brzmieć właśnie w tym muzycznym połączeniu.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Tak sobie myślę, że najlepszym świętem Dzień Ojca jest przy okazji Dzień Wędkarza. Oto życzymy Państwu, wszystkim wędkarzom, żeby ryba płynęła Wam w odpowiednią stronę.
3: Ryba płynie pod prąd.
4: A ta ryba, co płynie pod prąd, to węgorz elektryczny, tak?
5: Tak, właśnie tak.
6: Tak zakładam, że tak mogło być w tej sytuacji. Kądziu pewnie potwierdzi, że mówisz, twórcia, dzisiaj idziesz sama do szkoły, ale tata oczywiście z tyłu cały czas drepcze, chowa się za drzewami, śledzi i doprowadza oczami pod same drzwi, a córka czuje, że poszła sama.
2: Dokładnie tak jest, drogi panie. Jak puściłem autobusem pierwszy raz, zresztą pierwszy i 43 również, to za tym autobusem jechałem na rowerze.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
10: Skakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
11: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczno-Puławska 42E.
12: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie. Bo w Play

0: warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Każda wielka przygoda zaczyna się od jednej historii, a najlepsze wakacje od wyobraźni. Już 27 i 28 czerwca Julinek Park zaprasza na start wakacji ze strefą wyobraźni Epic Go. Posłuchaj audiobooków w strefie relaksu, a potem ruszaj na poszukiwanie przygód. Weź udział w rodzinnej grze terenowej, odkryj świat pełny magii i przygód. Do tego piana party, warsztaty kreatywne i cyrkowe show i ponad 50 atrakcji. Julinek Park. Słuchaj o przygodach i przeżyj je. Empik Go. Bilety i program wydarzenia na julinek.com.pl.
5: Łap lato w Centrum Handlowym Janki. Od 25 do 28 czerwca zapraszamy na Welcome Summer. Odwiedź nas, zrób udane zakupy, zarejestruj paragon i wejdź do Janko Łapa. Zostań częścią maszyny i złap w locie swoją nagrodę. Uczniowie, 26 czerwca łapcie świadectwo i lećcie do Centrum Handlowego Janki. Dla pierwszej setki mamy w prezencie karty podarunkowe o wartości 50 zł. Więcej na cechajanki.pl.
6: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
7: Reklama.

Porzućmy tych stąsów na rzecz wojny, epidemii, kryzysów, a z drugiej strony rozwoju technologii, rozwoju sztucznej inteligencji na niezwykle dynamicznym poziomie. Z nami, drodzy Państwo, manifest czasów niepewności, który rodzi niepokój o przyszłość, niczym w totolotku. Wynik może być różny, wspomina Muniek Staszczyk, a wspomina o tym Muniek Staszczyk, bo przed nami najnowsza kompozycja zespołu T-Love. To Totolotto.

0: A to chyba najlepszy przykład z ostatnich lat, by nigdy nie mówić nigdy. Faith No More powraca. W 2027 roku panowie znów ruszą w piękne tournée. Nie wiem, jak oni się połączyli, biorąc pod uwagę to, jak na siebie nadawali w mediach ogólnoświatowych i nie byli zadowoleni w kontekście oczywiście Mike'a Pattona i pozostałych muzyków. Natomiast jakoś doszło do tego porozumienia, dlatego cieszymy się z wypiekami na twarzy, czekamy na więcej szczegółów a propos tego przyszłorocznego, ważnego powrotu Faith No More.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Czerwiec 76. Warszawa pamięta o bohaterach strajku robotniczego w Ursusie. 25 czerwca o 19 w Parku Czechowickim wystąpią m.in. Krystyna Brońko, Wojciech Waglewski, Renata Przemyk, Ania Karwan-Jorganek. Koncerty zagrają Rogucki i Normalni Ludzie oraz Paktofonika Orkiestra. Na widowisko historyczno-muzyczne zaprasza Miasto Stołeczne Warszawa. Organizator Urząd Dzielnicy Ursus.
6: Stresujesz się decyzją o studiach?
7: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
6: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
7: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
8: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczno-Puławska 42E.
10: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
11: Radio SK Rock poleca Kazimiernication. Prawdziwie bezspinkowy festiwal powraca w szczęśliwej 13. edycji. 15-19 lipca, Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Łąki One, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie przygody. Karnety na ticketclub.pl. Na Kazimiernication z pełną mocą zaprasza SK Rock.
12: Czy szpieg może mieć własny dekalog? Już 23 czerwca o godzinie 18 zapraszamy na spotkanie z Piotrem Niemczykiem, byłym oficerem wywiadu i autorem książki Dekalog szpiega. Poznaj kulisy pracy służb specjalnych, dylematy moralne agentów i historie, których nie znajdziesz w filmach. Spotkajmy się w faktycznym Domu Kultury przy ulicy Gałczyńskiego 12 w Warszawie. Wstęp wolny.
13: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
14: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Czy można powtórzyć pytanie?
14: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Tak.
14: Brawo!
16: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: Reklama.

0: Myślę, że takich dźwięków nie zabraknie także w najnowszym filmie inspirowanym historią formacji Green Day, który zbliża się wielkimi krokami. Zresztą ostatnio oglądaliśmy zwiastun Nimrods, bo tak nazywa się ten film. Film, który opowiada historię trójki przyjaciół, którzy podróżują po Stanach Zjednoczonych i błędnie myślą, że będą supportem dla formacji Green Day w trakcie ich noworocznego koncertu w Los Angeles. Bardzo ciekawa historia, która zostanie opowiedziana także na wielkim ekranie już 14 sierpnia. Tego roku. A przed nami nowe dźwięki od formacji Muse. Totalnie nieoczywiste, totalnie zaskakujące. Bo jeśli Państwo nie wiedzą, jak to może być na innych planetach, to panowie z Muse już wiedzą. Mało tego, pokazali to nawet w najnowszym teledysku do kompozycji Cryogen.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Zmiany, zmiany, zmiany. I to nie oznacza jakiejś rewolucji w formacji Mysłowic, bo tam panowie już chyba są w tym dosyć mocno koncertowo otrzaskanym składzie. Natomiast warto wspomnieć o tych zmianach w zespole Editors, dlatego że wiemy, panowie zaczęli zupełnie inaczej latem ubiegłego roku pracować nad swoją nową płytą. Ograniczyli bardzo mocno ten przepych, tworzenie muzyki. Nawiązali tak naprawdę do początków swojego zespołu. Wspólnie weszli do sali prób w Stafford, no i zaczęli działać. Dokładnie tak samo, jak ostatnio działał wokalista Tom Smith, który przygotował bardzo prosty, akustyczny numer i tych numerów jest 11. Podobnie jak na swojej solowej płycie There Is Nothing in the Dark, która pojawiła się w ubiegłym roku. Natomiast wiemy, że ta nowa płyta formacji Editors pojawi się już 30 października. Surface Echo and Sound. Tak nazywać się będzie ta płyta. Dzisiaj poznaliśmy pierwszy singiel The Rush. Łącznie 11 kompozycji i co warto wspomnieć, Rush opowiada o wyobrażonej scenie w barze. Dwójka ludzi. Rozmawia tam o życiu, pije i wspomina wszystkie wzloty oraz upadki, których doświadczyła przez lata. A wokalista mówi wprost, motyw odnajdywania pocieszenia w bliskich mi osobach, przyjaciołach, ukochanych i rodzinie pojawia się u mnie bardzo często. W pewnym stopniu jest obecny we wszystkim, co tworzę. A dzisiaj tworzy to nowi Editorsi. To The Rush.

Nie ukrywam, że kiedy po raz pierwszy usłyszałem, jak Jack Black wykonuje kompozycję tej kanadyjskiej formacji, to aż mnie wgniotło fotel. Ja oczywiście jestem wielkim admiratorem talentu Jacka, Kyla, przy okazji

0: formacją Nickelback, skoro mam wrażenie, że przynajmniej jeśli chodzi o Dave'a Grohla i Jacka Blacka, no to panowie się świetnie między sobą dogadują. To może czas na kolejną tego typu kooperację.
1: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
5: Każda wielka przygoda zaczyna się od jednej historii, a najlepsze wakacje od wyobraźni. Już 27 i 28 czerwca Julinek Park zaprasza na start wakacji ze strefą wyobraźni Epic Go. Posłuchaj audiobooków w strefie relaksu, a potem ruszaj na poszukiwanie przygód. Weź udział w rodzinnej grze terenowej Odkryj świat pełny magii i przygód. Do tego piana party, warsztaty kreatywne i cyrkowe show. I ponad 50 atrakcji Julinek Park. Słuchaj o przygodach i przeżyj je. Epic Go. Bilety i program wydarzenia na julinek.com.pl.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Przed nami kolejny dzień z mundialem w TVP. A dziś grają Anglia-Gana, Portugalia-Uzbekistan, Panama-Chorwacja. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
8: Radio SK Rock poleca Kazimiernication. Prawdziwie bezspinkowy festiwal powraca w szczęśliwej 13. edycji. 15-19 lipca, Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Wonky One, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie przygody. Karnety na ticketclub.pl. Na Kazimiernication z pełną mocą zaprasza SK Rock.
9: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
10: Awatar, ogień i popiół już w najbliższą środę w Disney Plus.
11: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
10: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
12: Wcale się nie poddają!
13: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
10: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
14: Ogień zszedł z boczem góry.
10: Awatar, ogień i popiół.
13: Dajemy do walki!
10: Oglądaj już w najbliższą środę w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
15: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
16: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
17: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
18: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
19: Reklama.

To nowe dźwięki od Ediego Vedera, które zostały dosłownie kilka dni temu przedstawione przy okazji otwarcia dużego centrum Baracka Obamy, które miało miejsce w Chicago. Tam pojawiła się też młodzież, bardzo ważna młodzież. No i powstała ta charytatywna kompozycja Better Believe. Czekamy na więcej tego typu zaskoczeń od pana Ediego Vedera, tak jak dzisiaj dosyć mocno zaskoczyło nas to, co dziać się będzie już niebawem. Ladies and gentlemen, na Poland Rock Festival w piątek 31 lipca o godzinie 10 minut po północy na dużej scenie pojawią się panowie z tego zespołu. To POD, dzisiaj ogłoszone przez Jurka Owsiak.

0: Tak, jeszcze 2 lata temu brzmiał Judas Priest na swojej płycie Invincible Shield. Natomiast warto wspomnieć o tym, że za sprawą basisty Iana Hilla wiemy, że nowa płyta, która pojawi się w przyszłym roku, będzie zdecydowanie inaczej brzmiała. Jak mówi basista tego zespołu, będzie się trochę różnił ten album od poprzedniego. Jest bardziej tradycyjny, może miejscami nieco bardziej ekscentryczny. Słyszałem póki co bardzo surową formę, tylko gitary, bębny i bas, ale nabiera to wszystko kształtów klasycznego albumu Judas Priest. Ukaże się on w przyszłym roku, pewnie w marcu lub kwietniu. I do tego tematu jeszcze na pewno będziemy wracać w Radarze.
1: Autopromocja. Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie oceniam. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swojej historii.
2: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
1: Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Podlasie to nie tylko kraina spokoju, dzikiej przyrody, żubrów i łosi. To też festiwal Rock na Bagnie. 3-4 lipca w Koniądzu nad Pieprzą zagrają legendy światowego i krajowego punk rocka. Hugh Cornwell, Zeek, The Clover Hearts, Deserter, Maleo, TZN, Xena, Hood, Zenek Grabowski i inni. Duża i mała scena, konferencje naukowe, filmy i spotkania. To wszystko w Koniądzu na Podlasiu podczas 16. edycji festiwalu Rock na Bagnie. Już 3 i 4 lipca. Zaprasza Łoś. Poleca SK Rock.
8: 4 przyjaciółki, 1 bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
9: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
10: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
11: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
8: Czy szpieg może mieć własny dekalog? Już 23 czerwca o godzinie 18 zapraszamy na spotkanie z Piotrem Niemczykiem, byłym oficerem wywiadu i autorem książki Dekalog szpiega. Poznaj kulisy pracy służb specjalnych, dylematy moralne agentów i historie, których nie znajdziesz w filmach. Spotkajmy się w faktycznym Domu Kultury przy ulicy Gałczyńskiego 12 w Warszawie. Wstęp wolny.
2: Reklama.

0: idzie się powoli pogubić z tym Perfektem, bo z jednej strony Perfect Gold ostatnio wydał swój nowy singiel, z drugiej strony na początku roku inny skład, czyli Perfect i Łukasz Drapała, wydali swój własny singiel, a stara gwardia Perfektu, czyli m.in. Zbigniew Hołdys, tworzy nowe dźwięki. Wiemy, że dużo znalazł przy okazji swoich archiwów, wiemy, że zabrał to wszystko do Dzikiego, do studia przy okazji Wild Peak, no i się tam podobno dużo dzieje, dosyć regularnie przy okazji powstawania tych nowych dźwięków. Trzymamy kciuki za więcej informacji w tym kontekście, natomiast przed nami ci, którzy dopiero co świętowali swoje dziesięciolecie z działalności, a teraz postanowili nas zaskoczyć swoim nowym numerem. Nazywa się Evolution. Panowie mówią, że spędzili trochę czasu próbując zrozumieć, co jest w nich, czyli w muzykach Nothing But Thieves prawdziwe i namacalne, oraz jak wykorzystują swój czas. Jak mówią, ludzie, z którymi podróżujemy po świecie, ludzkie momenty na scenie, więź, jaką tworzymy z tymi, którzy przychodzą na nasze koncerty, to wszystko jest prawdziwe. To w pewnym sensie list miłosny do ludzi z naszego świata. No to posłuchajmy tego wyznania miłości. To Evolution i Nothing But Thieves w Esce Rock. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na ostatnią godzinę naszego dzisiejszego wtorkowego spotkania.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

I tak jak spoglądając w oczy tego tygrysa, my będziemy musieli spojrzeć w nasze zapłakane oczy, kiedy będziemy znów wspominać o jego zborna przy okazji pierwszej rocznicy śmierci tego wyjątkowego muzyka. Ta przypada już na 22 lipca. Wcześniej będziemy przypominać oczywiście to, co działo się w Birmingham przy okazji 5 lipca, kiedy odbył się wyjątkowy koncert Back to the Beginning. Wiemy, że już wtedy, kiedy będzie ten moment, stanie się ten jego wyjątkowy tron częścią wystawy Ozzy Osbourne Working Class Hero w Birmingham Museum and Art Gallery. To wszystko już 1 lipca, więc jeśli Państwo będą gdzieś w tamtych okolicach i będą świętować rocznicę czy to koncertu, czy śmierci, to wiedzcie, że od 1 lipca także w muzeum oficjalnie będzie można podziwiać ten tron. Tron, który pojawił się ostatnio na Rock and Roll Hall of Fame w 2024, który stał się obrazem definiującym jego ostatni występ na scenie. To Ozzy Osbourne, to Eric Clapton, to wyjątkowe dźwięki, o których marzył pół życia Ozzy Osbourne. To One of Those Days w SC Rock.

0: były wokalista formacji Jam, pan Maciej Balcer, zapytany, dlaczego tak naprawdę go nie ma dzisiaj w tym zespole, powiedział, że ostatnie lata były dla niego bardzo trudne, bo go dosłownie gniotło. Gniotło go to, że nie mógł wydawać nowej muzyki z formacją Jam i musiał zawsze chodzić na boki w kontekście oczywiście tej solowej twórczości. Z drugiej strony, kiedy Sebastian Riddle dołączył teraz do zespołu Jam, mówi o pierwszej od lat płycie zespołu, mówi, że to w całości świeży Jam. I to jest dopiero zaskakujące. Widocznie nie wszystko wszystkim się tam podobało swego czasu, ale o tym się pewnie dowiemy dopiero za kilka lat, kiedy trochę ta woda jeszcze upłynie.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: No, mając jedno dziecko, jak tak. Można spać do 10?
3: Mam żonę.
4: Ale rzeczywiście powinieneś się urodzić w moich czasach.
3: Nie, nie chciałbym.
4: Nie chciałbyś?
3: Wiesz, ja sobie...
4: Playboy już nie istnieje, no tak, masz rację. Ja, kartka... I myślimy.
3: No ja cały czas myślę i wiesz, jest problem.
4: No, ale z tego nic nie ma.
3: No właśnie.
4: Nie, no jestem zapraszany.
3: Jak może tak złośliwym hamem?
4: O, dziękuję.
3: Nie jedziemy.
4: Otwarte. Nie wiem, nie mam pojęcia.
1: Melina.
5: A w najbliższej Melinie król stand-upowych złośliwców Sebastian Rejent.
1: Melina w Eski Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Podlasie to nie tylko kraina spokoju, dzikiej przyrody, żubrów i łosi. To też festiwal Rock na Bagnie. 3 i 4 lipca w Goniądzu nad Pieprzą zagrają legendy światowego i krajowego punk rocka. Hugh Cornwell, Zeke, The Clover Hearts, Deserter Maleo, TZN, Xena, Hood, Zenek Grabowski i inni. Duża i mała scena, konferencje naukowe, filmy i spotkania. To wszystko w Goniądzu na Podlasiu podczas 16 edycji festiwalu Rock na Bagnie. Już 3 i 4 lipca. Zaprasza łoś. Poleca SK Rock. Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
6: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
1: Reklama.

Coś czuję, że formacja Disturbed nie szybko wróci do koncertowania. W kontekście tych słów pana Davida Draymana a propos konfliktu między Izraelem a Palestyną. My nie o polityce dzisiaj, my o wyjątkowym muzycznym teatrze jednego aktora. Jak organizatorzy dzisiaj określili trasę koncertową Krzyśka Zalewskiego, który nazywać się będzie Solo Act. To jak zwykle, drodzy państwo, on, czyli człowiek orkiestra, który będzie szalał. Bardzo będzie szalał. I od października, można powiedzieć, szykujcie się. Katowice, Warszawa podwójnie, Gdańsk, a w listopadzie Szczecin, Lublin, Toruń, Łódź, Wrocław i Bielsko-Biała. Wszędzie tam solo akt z Krzyśkiem Zalewskim, a my pochylmy się nad jego najnowszym singlem, jeszcze z płyty Z głowy. To Tak, tak, z ubiegłego tygodnia.

0: I tą kanadyjską formacją kończymy nasze dzisiejsze wtorkowe spotkanie w Radarze. Ale to nie koniec zaskoczeń, ponieważ Jaro przygotował dzisiaj program o najgorszych ojcach w muzyce. I o tym wszystkim już za kilka chwil po 21 w SC Rock. Michał Prokopowicz, do usłyszenia. Do jutra, do 18. Pa, pa.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Ja też się huśtam bardzo wysoko razem z moim dzieckiem.
3: Dziecko się pchało, a ty się huśtałaś. Dziecko mnie pchało. Pochnij mnie, kochanie, mamusia chce się pochuśtać. Sprawdzę, czy działa.
4: Maryla Rodowicz przeprasza Igę Świątek i Maję Chwalińską. Mówi tak, biję się w piersi i wracam do Pomidorowej. Nie wiem, o co poszło, ale Pomidorowa to zawsze dobry pomysł.
3: Bardzo dobrze, a ja wiem, o co poszło.
4: O co poszło?
3: No bo ona raz chciała zadedykować im piosenkę Idze Świątek i Maji Chwalińskiej i powiedziała, że dedykuje piosenkę Idze Chwalińskiej.
4: A co na to Maja Świątek?
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SC Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. To był dobry rok w SC Rock. To był dobry

Am I Going Insane? Piosenka z albumu Sabotaż. Taki trochę eksperymentalny utwór z dużą ilością syntezatorów. Piosenka, która opowiada generalnie o zdrowiu psychicznym, ale w jej finale słychać taki płacz dziecka, trochę przyspieszony. Według różnych teorii oraz biografiów w studiu nagrano wówczas małą Jessicę, najstarszą córkę z jego pierwszego małżeństwa. Tak, pierwszego. Ozzy z całą pewnością nie zostałby ojcem roku. Człowiek, który przez dwie dekady był w permanentnym ciągu alkoholowo-narkotykowym, który demolował chatę, dusił żonę, drugą, czyli Sharon, na oczach zresztą przerażonych dzieci, przez dekady z całą pewnością nie był ojcem, na którego te dzieciaki zasługiwały. 23 dzień czerwca dzisiaj w kalendarzu, właśnie Dzień Ojca. No i w związku z tym zajmiemy się dziś najgorszymi ojcami w świecie muzyki. Jarosław Sobierajewicz, zapraszam na audycję. To był dobry rok. Będą ojcowie naprawdę okropni, nawet brutalni, i będą też tacy jak Lemmy, którzy mieli w zasadzie wszystko w miejscu, w którym plecy tracą swoją szlachetną nazwę. To był człowiek, który otwarcie przyznawał, że jego prawdziwą miłością była muzyka i trasy koncertowe. Jak się trafił potomek, to trudno. Nie mój problem. Miał 17 lat, gdy jakiś romansik doprowadził do narodzin pierwszego syna, Shona, którego oddała mama do adopcji. Po latach Lemmy przyznawał, że celowo się z nim nie spotykał. Zmarł nigdy go zresztą nie spotykając. Drugi syn miał ciut lepiej. Paul urodził się w latach 60. i przez całe dzieciństwo, jak wspominał, Lemmy był

klasycznym, nieobecnym tatą. Potem odnowili kontakt, no ale dlatego, że Paul pracował w branży muzycznej, no ich relacja trochę przypominała takich kumpli z branży niż ojca i syna. Na usprawiedliwienie Lemmy ma to, że sam jako 3-miesięczne niemowlę został porzucony przez biologicznego ojca, no co pewnie sprawiło, że nigdy nie miał właściwego wzorca. Hellraiser, Motorheads.

Nirvana. No to chyba niczego wyjaśniać nie trzeba. Jest taka piosenka, która nazywa się Frances Farmer, Will Have Her Revenge on Seattle. No i wielu fanów uważa, że ta piosenka została nazwana na cześć córki, ale to jest nieprawda. Jeśli chodzi o Frances Bean Cobain, to ona najbardziej lubiła ten numer taty, czyli Dump. A teraz chwilka o Joe Jacksonie, nazywanym jednym z najbardziej bezwzględnych i kontrowersyjnych ojców w popkulturze. To był człowiek, który no bardzo testował psychiczną stronę swoich dzieci. Michael Jackson wspominał przed śmiercią w wywiadach o tym, jak odebrano mu dzieciństwo, jak morderczo musiał podjąć pracę. No i te kary fizyczne, bo podczas prób zespołu The Jackson's Five ojciec na przykład siedział na krześle z paskiem lub kablem w ręku. Do tego wyśmiewał dorastającego Michaela i przezywał go, zdaje się, wielki nos, co miało wywołać u niego ogromne kompleksy, no i pewnie doprowadzić potem do obsesji na punkcie operacji plastycznej. Give it to me, Michael Jackson.

0: ESC Rock.
1: No, sam Michael, jak Państwo pamiętają, jak już był ojcem, to kiedy na przykład wychylał się z okna hotelowego i wystawiał dziecko na zewnątrz z ryzykiem upadku na chodnik przed hotelem, no to też raczej ojcem roku by nie został. A teraz Ted Nugent, taki amerykański gitarzysta rockowy, kontrowersyjna postać tam opowiedziana. On był oskarżony przez kobiety o stosunki seksualne z nimi, gdy miał mniej niż 18 lat. A miał taką historię w swoim życiu w latach 70., gdy wszedł w związek z zaledwie 17-letnią dziewczyną, zdaje się, że z Hawajów. Pele Massa się nazywała, ale żeby uniknąć problemów prawnych związanych z seksem z nieletnią, to namówił jej rodziców, by zapisali mu ją jako prawnie adoptowane dziecko. No a potem spłodził z nią kolejne dziecko. Jedna z najbardziej obrzydliwych historii w świecie klasycznego rocka. Ted Nugent, Stranglehold.

0: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansie, Koma, Avatar, Jam, Manic Street Preachers, Razor Light, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja. Reklama. Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock. Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Podlasie to nie tylko kraina spokoju, dzikiej przyrody, żubrów i łosi. To też festiwal Rock na Bagnie. 3 i 4 lipca w Goniądzu nad Biebrzą zagrają legendy światowego i krajowego punk rocka. Hugh Cornwell, Zeke, The Clover Hearts, Deserter, Maleo, TZN, Xena, Hood, Zenek Grabowski i inni. Duża i mała scena, konferencje naukowe, filmy i spotkania. To wszystko w Goniądzu na Podlasiu podczas 16. edycji festiwalu Rock na Bagnie. Już 3 i 4 lipca. Zaprasza Łoś. Poleca SK Rock.
2: Reklama.
3: To był dobry rok. Fest rok.
0: To był dobry rok.

Dziś audycja z najgorszymi muzycznymi ojcami. Znaczy, ojcami związanymi z muzyką. Chuck Berry to był, można powiedzieć, taki delikatnie nieudany ojciec, bo jeden z pionierów rock'n'rolla miał dość bogate życie prywatne, które mocno odbiło się na jego relacjach z rodziną. Siedział wiele lat w więzieniach, między innymi za przestępstwa seksualne, przez to był niemal całkowicie nieobecny w kluczowych momentach dorastania jego dzieci. No dobrze, a teraz historia chyba najgrubsza, bo będzie o zespole Beach Boys. Lider tego zespołu, genialny kompozytor Brian Wilson, miał opowiadać, że stracił słuch, bo kuchy na prawe ucho jest od dawna. Utrzymywał, że stracił ten słuch w dzieciństwie, gdy ojciec z całej siły uderzył go w głowę. I teraz były dwie wersje, które słyszałem, albo drewnianą deską lub pięścią, ale no skandaliczna to sytuacja. Zresztą Mary Wilson regularnie katował synów pasem, stosował też inne ciekawe kary. Mary miał stracić jedno oko w wypadku kiedyś tam przed laty i nosił protezę. No i gdy chciał ukarać lub steroryzować swoich synków, wtedy bardzo małych, to szklane oko z oczodołu

Mary Wilson regularnie katował synów pasem, stosował też inne ciekawe kary. Mary miał stracić jedno oko w wypadku kiedyś tam przed laty i nosił protezę. No i gdy chciał karać lub steroryzować swoich synków, wtedy bardzo małych, to szklane oko z oczodołu.

tym wyjęciu oka. Te zachowania ojca przełożyły się też na samego Briana Wilsona, który no, miał spore problemy także w swoich związkach, między innymi z Marilyn Rowell. Jego córki, Carney i Wendy, wspominały po latach, że w zasadzie taty w domu nie było. A jak był, to myślami gdzieś indziej. I Get Around, The Beach Boys.

I Feel Good, James Brown. No, on pewnie się czuł doskonale, ale jego partnerki już zdecydowanie mniej. Damski bokser, o czym najbardziej, czy też może najwięcej przekonała się druga żona, która była regularnie i dotkliwie bita, o czym zresztą pisała jego córka Jama w pamiętniku Cold Sweet. Ona pisała, że jako małe dziecko często chowała się pod szafą. A potem spotykał to kolejną żonę, trzecią i czwartą. No generalnie James Brown to był wyjątkowo paskudny. Nie tylko ojciec, ale także, może przede wszystkim, mąż. A teraz John Phillips, a więc ten, który założył legendarną hipisowską grupę The Mamas and Papas. Kolejna postać o skrajnie mrocznym obliczu. Taki narcyz, który, teraz proszę się mocno trzymać, wciągał swoje dzieci w świat narkotyków. Naprawdę, jego córka Mackenzie Phillips wydała taką autobiografię, w której wyznała, że ojciec podawał jej narkotyki, gdy była nastolatką, a potem przez kilkanaście lat zmuszał ją do kazirodczego związku. No to kolejny pan, który nie dostałby nagrody najlepszego ojca na świecie. Ale piosenki robił piękne. California Dreamin'.

Darling Sean, good night Sean, kołysanka dla synta. Drugiego, tego, którego miał z Yoko Ono. A ten pierwszy? No cóż, taty raczej nie miał. Jak państwo pamiętają lub nie, kiedyś była Cynthia. To była pierwsza żona Johna i ona urodziła mu Juliana. Ale w jednym z głośnych wywiadów dla bodaj magazynu Playboy John Lennon miał posunąć się do stwierdzenia, że Julian był wpadką po butelce whisky. Podczas gdy jego drugi syn Sean był dzieckiem planowany. No, słodki tatuś, naprawdę. A teraz będzie o Marvinu Gaye'u, ale nie tym piosenkarzu, chociaż też poniekąd, tylko seniorze, który maltretował fizycznie i biczował Marvina oraz jego rodzeństwo za najmniejsze przewinienia.

a też wmawiał synowi, że z nikim niczego nigdy nie osiągnie. Więc kiedy ten Marvin Gaye Jr. ten sukces osiągnął, wystąpiła tam skrajna zazdrość o ten sukces. Było pełno kłótni, a w przeddzień 45. urodzin wokalisty w jego domu rodzinnym ojciec zaczął kłócić się z matką, syn stanął po jej stronie, więc stary wyciągnął rewolwer i artystę zastrzelił. Zapytany przez policję po aresztowaniu, czy kochał swojego syna, miał odpowiedzieć: powiedzmy, że go nie nienawidziłem. Mercy, Mercy Me, Marvin Gaye.

Oh Children, pan Nick Cave, który w roku 91 przeżył jeden z najbardziej nieprawdopodobnych scenariuszy w historii rocka i też medycyny, można byłoby się

uśmiechnąć, bo w odstępie zaledwie 10 dni dwie różne partnerki urodził mu dwóch różnych synów. No, jeden się urodził w Brazylii, Luke, drugi Jethro w Australii. A potem był jeszcze ślub z Suzy Bick i narodziny bliźniaków Artura i Erla. Z czwórki chłopców, która jest, czy też była synami pana Nicka Cave'a, dwójka się tylko ostała. Jethro nie żyje, także jeden z bliźniaków, Artur, 10 lat temu mniej więcej spadł z klifu w Brighton po zażyciu LSD. Taka to historia. Tragedia też wydarzyła się w życiu Erika Claptona. Jak Państwo pamiętają, jego 4-letni syn Connor wypadł z okna na nowojorskim Manhattanie, ale już wcześniej pan Erik miał problemy ze swoimi dziećmi, czy też raczej one z nim. Na przykład córka Ruth, nieślubna córka, była przez niego ignorowana przez wiele lat życia, ale dopiero ta właśnie tragedia z Connorem spowodowała, że Erik, akurat on, przewartościował swoje życie, no i podjął próbę bycia prawdziwym rodzicem. No i z tym optymistycznym finałem mogę już Państwa zostawić w ten Dzień Ojca. Obiecuję więcej do tych najgorszych ojców nie wracać. Change the world. Zmieniajcie, panowie, świat. Eric Clapton.

0: był dobry rok w SC Rock. Reklama. Podlasie to nie tylko kraina spokoju, dzikiej przyrody, żubrów i łosi. To też festiwal Rock na Bagnie. 3-4 lipca w Goniądzu nad Pieprzą zagrają legendy światowego i krajowego punk rocka. Hugh Cornwell, Zeek, The Clover Hearts, Deserter, Maleo, TZN, Xena, Hood, Zenek Grabowski i inni. Duża i mała scena, konferencje naukowe, filmy i spotkania. To wszystko w Goniądzu na Podlasiu podczas 16. edycji festiwalu Rock na Bagnie. Już 3 i 4 lipca. Zaprasza Łoś. Poleca SK Rock.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama. SK

no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: To są drogowskazy. Rozpoczynamy nasze kolejne spotkanie na antenie Eskirok. Cieszę się, że się słyszymy, no i że, jak mam nadzieję, kolejną godzinę spędzimy wspólnie. Ja się nazywam Aleksandra Galant, ale zanim przedstawię osobę, która przyjęła zaproszenie i będzie dzisiaj ze mną, no ale tak naprawdę z wami rozmawiać, pozwólcie, że zapytam, czy macie pomysł, jakie zaburzenie dotyka aż 40 milionów ludzi na świecie. W Polsce, no, znalazłam różne dane, mniej więcej od 400 do 600.

0: tysięcy ludzi. To jest jąkanie. Jąkanie kojarzymy przede wszystkim z dziećmi, z okresem dziecięcym. Jeżeli chodzi o osoby dorosłe, powiem szczerze, że ja nie miałam wrażenia, że to jest problem czy temat, który jakoś bardzo funkcjonuje. Wydawało mi się, że nie znam osób, które mają problem z jąkaniem. Do momentu, w którym się nad tym dłużej nie zastanowiłam. I okazuje się, że tak, że jąkanie to jest temat, że tak powiem, bardzo aktualny. Warto wiedzieć, że jąkanie nie jest wadą wymowy i są bardzo zróżnicowane przyczyny tego zaburzenia. One mogą być genetyczne, mogą być psychologiczne, mogą być neurologiczne. Pytanie brzmi, co zrobić z jąkaniem? Czy da się go, brzydko mówiąc, pozbyć? Mnie się wydaje, że tak, że wiąże się to z bardzo długotrwałym leczeniem terapią, która wymaga sporego samozaparcia, ale czy jest tak zawsze? Nie dam sobie za to ręki odciąć. Natomiast zaprosiłam dzisiaj osobę, która na ten temat wie bardzo wiele. To jest dr Olga Łoza, która jest psychiatrą i jest związana z poradnią zdrowia psychicznego Psychomedic. Witaj w drogowskazach.
1: Dzień dobry.
0: Znalazłam takie określenie na temat jąkania i nie wiem, czy się z tym zgodzisz i w sumie sama nie wiem, jak to interpretować, że jąkanie to jest choroba niewypowiedzianych myśli.
1: Powiedziałabym, że jąkanie to taka specyficzna dysfunkcja polegająca na tym, że jest brak płynności mowy. I ty mówisz, że to jest choroba niewypowiedzianych myśli. Czyli, że nasz umysł, nasza podświadomość chce nam coś przekazać.
0: Okej.
1: I w jakiś sposób podświadomość przekrada się do aparatu mowy? Bo ja to tak rozumiem, jako podświadomość.
0: Kiedy przygotowywałam się do tej rozmowy, miałam wrażenie, że myśląc o jąkaniu, że to jest taka góra lodowa, że jąkanie to jest jakiś efekt, który widać na powierzchni, natomiast pod powierzchnią jest cały ogrom, spiętrzenie różnych czynników, które przyczyniły się do tego, że ktoś się jąka.
1: Pamiętajmy o tym, że jąkanie się wydaje się czymś banalnym, czymś trywialnym, czymś, co właśnie dzieje się w dzieciństwie, a jak już na przykład jest przetrwałe do okresu dorosłego, to już nikt się tym za bardzo nie zajmuje, bo wszyscy się przyzwyczaili, że o, Jacek się jąka, tak? Natomiast czym jest jąkanie się, tak? Przed chwilą ja to sama zrobiłam. Czyli powtarzanie tego samego słowa, tych samych wyrazów, tych samych sformułowań, czy zacinanie się wręcz, czy problemy z oddychaniem. Wszystko, co zniekształca mowę. I przez to zastanówmy się, jak to będzie wpływać na przykład na życie społeczne dziecka. Życie rodzinne dziecka. A raczej jak życie rodzinne dziecka wpływa na dziecko. Potem dziecko idzie do szkoły i tam jest życie społeczne w najwcześniejszych latach. Ale co jeżeli jąkanie się na przykład z różnych powodów będzie przetrwały do okresu dorosłego. Jak to wpłynie na inne obszary funkcjonowania już dorosłej osoby?
0: To są tematy, które bardzo chciałabym rozwinąć w drugiej części naszej rozmowy, kiedy ja myślałam o jąkaniu wcześniej. Myślałam przede wszystkim o takich trudnościach tu i teraz, że może być trudniej się skomunikować, że może być trudniej wejść w jakąś interakcję, natomiast wszystkie te trudności dotyczące życia społecznego, różnych ograniczeń, jakie to narzuca, myślę, że też warto omówić i o tym porozmawiać. Kiedy czytałam o jąkaniu, to miałam wrażenie i mam też takie poczucie, że społecznie bardzo mocno tak to funkcjonuje, że o ile nie mówimy o dzieciach, u których jest to na pewnym etapie życia raczej normatywne, raczej naturalne, że zaczynają się jąkać, bo nie nadążają za tym wszystkim, co chciałyby powiedzieć, to, że jąkanie jest efektem przeżytej traumy, jakiegoś takiego bardzo dużego wydarzenia, które na człowieku tak bardzo się odciska, że pojawiają się problemy z mówieniem. Zdaje się, że są też takie sytuacje, w których ludzie przestają mówić w ogóle jako reakcja jako reakcja na to, co się wydarzyło, ale jąkanie też może być wynikiem takiego przeżycia. Ale czy to jest główna przyczyna?
1: Trauma może być etiologią jąkania się jak najbardziej, bo trauma generuje lęk. A lęk zniekształca mowę, ponieważ dziecko jest w takim stresie, no dziecko na przykład, tak, w takim napięciu przez traumę, którą przeżyło i które nie rozumie, bo dzieci nie mają narzędzi, żeby przepracować traumę. Więc jest w tym stresie, w tym napięciu i w tym lęku, więc w jaki sposób mają się komunikować? Czy ta komunikacja nie będzie przypadkiem zaburzona w tym momencie? Ale trauma to nie jest jedyny powód, dla którego dzieci bądź dorośli się jąkają. Tych powodów jest dużo. Na przykład genetyka. 60% osób, które jąkają się, mają u dziadków, cioć, może mama, tata, kogoś w rodzinie, kto się również jąka. Czyli może być to genetyczne, ale może być to też środowiskowe. Wpływ środowiska na przykład dziecko.
0: To zacznę od tej genetyki, ale czy to by oznaczało, że nie wiem, jest jakiś gen jąkania się?
1: Może być gen, który odpowiada za na przykład nieprawidłowe wykształcenie się aparatu mowy. Może być to cokolwiek związane na

0: przykład ze wzmożonym napięciem mięśniowym, mięśni krtani, mięśni ruchomych, mowy. Także dla przykładu podałam po prostu, że może być to gen odpowiedzialny za na przykład już takie fizyczne aspekty zniekształcenia mowy. Może być to grupa genów na przykład. Ja genetykiem nie jestem, ale genetyka ma tu swój udział.
1: Jeżeli dobrze to rozumiem, nie samo jąkanie może być zakodowane, a kwestia rozwoju, nie wiem, aparatu mowy.
0: Cokolwiek, co przyczyni się do zaburzenia płynności mowy. Bo jąkanie się jest zaburzeniem płynności mowy i może wynikać z różnych aspektów, na przykład fizycznych, anatomicznych. Anatomia mózgu też tutaj ma duże znaczenie, czyli mózg skonstruowany inaczej. Tutaj mówimy trochę o neuroatypowości. To jest takie słowo, które teraz jest bardzo często powtarzane, ale przyczyny są też na przykład w leczeniu. Czyli leki mogą generować jąkanie się. I tutaj jest kontekst czasu, czyli patrzymy, jaki jest związek czasowy pomiędzy przyjęciem leku a wygenerowaniem się jąkania. Mogą być to zmiany neurologiczne na przykład. Wtedy już myślimy bardziej o jąkaniu się, które pojawia się w okresie dorosłym. I wtedy szukamy przyczyn. Tak, robimy tomografię głowy przede wszystkim.
1: Czyli jąkanie może być objawem.
0: Jak najbardziej.
1: Powiedziałaś chwilę temu o tym, że mogą to być też czynniki środowiskowe i jestem ciekawa, w jaki sposób to środowisko wpływa na dziecko. Nie wiem, czy to też dotyczy osób dorosłych. Podejrzewam, że w taki sposób niezbyt korzystny, skoro organizm reaguje jąkaniem, bo sama powiedziałaś, że u podłoża leży lęk.
0: Lęk ma tutaj ogromną rolę. Przede wszystkim, jakie jest najbliższe środowisko, takie najważniejsze środowisko dorastania dla dziecka?
1: Dom i rodzina.
0: Dom i rodzina, tak. Jeżeli coś jest nie tak w domu, są jakieś błędy wychowawcze, przemoc psychiczna, przemoc fizyczna, czyli różne odchylenia od normy, od tego, co powinno być normą tak naprawdę, to generuje to tyle napięcia i tyle lęku, że dziecko może wykazywać przede wszystkim objawy psychosomatyczne. Dziecko nie powie, że jest w lęku, tylko powie, boli mnie brzuszek. Ale może też się zająkać. I to jąkanie się, jeżeli stres jest przedłużony, bo dalej jesteśmy w tym samym domu, w tej samej rodzinie, rok za rokiem, rok za rokiem, to jąkanie się przedłuża poza okres 5 roku życia. Dalej i dalej. Czyli już zaczynamy myśleć o tym, że jest to coś, co idzie w stronę jąkania przetrwałego, w stronę patologii płynności mowy. Patologia związana jest tutaj stricte ze stresem, lękiem, napięciem.
1: To, o czym mówisz, nie wiem, czy to jest różnica, bo zaczęłam od pytania o traumę. Trauma swoją drogą też jest takim słowem, które odmieniane jest przez wszystkie przypadki w różnych mediach, przez osoby publiczne i nie tylko. Ale rozumiem, że nie musi to być punktowe zdarzenie, tylko jakieś takie stałe, trwające oddziaływanie.
0: To może być nagła trauma, ale to musi być coś naprawdę dużego. Tak, co wstrząśnie życiem psychicznym. Ale może być to też coś powtarzającego się. Trauma może trwać lata. Psychiczna, fizyczna. Znęcanie się. Znęcanie się jest też wśród rówieśników. W dzisiejszych czasach, nowych pokoleń, jest to coraz częstsze, że dzieci nawzajem znęcają się nad sobą. Robią to grupowo. Czasami uczestniczy w tym wręcz cała klasa, a nawet cała szkoła. Różnica polega na tym, że taka trauma związana ze środowiskiem społecznym dziecka, czyli szkołą, może być odwrócona, ponieważ dziecko wraca do domu. Jeżeli dom jest środowiskiem bezpiecznym, to jest szansa na to, żeby tą traumę znieść troszeczkę, żeby jakoś dziecko wyłowić z tego lęku. Natomiast jeżeli wraca do domu, w którym również jest jakaś forma generowania dużej ilości lęku i napięcia, stresu, strachu, braku poczucia bezpieczeństwa, braku zaspokojenia podstawowych potrzeb emocjonalnych dziecka, to mamy stres w szkole, stres w domu, czyli to dziecko nie ma możliwości zaczerpnięcia oddechu. I zniekształca się mowa, płynność mowy.
1: Tłumaczysz mechanizm. Mam wrażenie, że są różne płaszczyzny, na jakich możemy o tym rozmawiać, dlatego że na początku tego spotkania opowiedziałaś o tym, jak podświadomość wpływa na...
0: Ja to tak zrozumiałam intuicyjnie po prostu.
1: Czy mogę poprosić cię o to, żebyś o tym mechanizmie też więcej opowiedziała? Co prawda, wiesz, nie chcę ulegać temu, że kwestie związane z podświadomością, to jest to wszystko, co kojarzy się z tajemnicami, mrokami, zakamarkami naszego umysłu. Nie chciałabym, żeby to poszło w tę stronę.
0: Nie idźmy w stronę Freuda. To potrwa lata.
1: Zaczęłaś naszą rozmowę od podświadomości, co sugerowałoby, że praca, o której będziemy mówiły w kolejnych częściach naszej rozmowy, dotyczy nie tylko aparatu mowy, ale przede wszystkim pracy wewnętrznej, chociażby z psychologiem, psychiatrą, psychoterapeutą.

0: początku najważniejsze jest identyfikowanie przyczyny jąkania się. Czyli jeżeli w ogóle jest jąkanie się, które wykracza poza trzeci, piąty rok życia, jest troszeczkę przedłużone, rodzice na przykład zaczynają się niepokoić, no to warto zrobić jakieś kompleksowe badania. Oczywiście nie wszystkie możliwe badania, które oferuje medycyna, tylko bardziej skonkretyzowane. Tutaj potrzebny jest mądry lekarz, który powie, jakie badania należy wykonać, do jakiego specjalisty udać się najpierw. Najpierw wykluczamy badania anatomiczne, czyli kierujemy do na przykład logopedy, który zbada aparat mowy, który zobaczy, czy język na przykład wykształcił się prawidłowo, czy nie ma wady podniebienia, czyli rozszczepu podniebienia, bo to też może zniekształcić mowę. A jak zostaną wykluczone przyczyny takie anatomiczne, potem zajmujemy się anatomią mózgu, czyli robimy na pewno tomografię i rezonans. A nawet powiedziałabym od razu przejść do rezonansu. Tomografia jest trochę szybsza, dlatego ją warto zrobić najpierw, ale oba te badania muszą się odbyć, żeby wykluczyć nieprawidłowości w półkulach na przykład, w lewej półkuli, co istotniejsze. Natomiast jak już przejdziemy przez logopedów i neurologów, przez badania obrazowe, to wtedy należy zastanowić się nad lękiem. I wtedy warto udać się na przykład do specjalisty, który lękiem się zajmuje, czyli do psychiatry. Tylko tutaj potrzeba już troszeczkę więcej, bo kto pójdzie z dzieckiem do psychiatry? Dziecko samo nie pójdzie.
1: No rodzice muszą iść.
0: Musi być to opiekun. Tak, opiekun musi stwierdzić.
1: Oczywiście.
0: Musi stwierdzić, że coś jest nie tak. Ktoś musi zasugerować opiekunowi, że jąkanie się może być związane z przewlekłym stresem na przykład. Bardzo często to nauczyciele w szkole widzą problem i oni sygnalizują rodzicowi, że warto udać się do tego konkretnego specjalisty, do psychiatry. A rodzice idą, ponieważ szkoła tego wymaga. Czyli szkoła jest ważnym środowiskiem, takim na zasadzie nawet nie cichych, ale po prostu dobrych obserwatorów, którzy potrafią wyłapać wiele rzeczy, bo obserwują, co się dzieje z dzieckiem, znają dobrze rodzica, środowisko domowe. Ja znam osobę, która jest pedagogiem szkolnym, która ma bardzo dużą wiedzę na temat każdego dziecka, ale co więcej, ma bardzo dużą wiedzę na temat tego, co się dzieje w domu. Jak ona to robi, nie wiem. Ale ona wie, co się dzieje w domu każdego z tych dzieci. Także szkoła wyłapuje najwcześniej takie rzeczy.
1: Rozmawiałyśmy o tym jeszcze zanim włączyłam nagrywanie, że to nie jest intuicyjne, żeby kiedy pojawia się problem jąkania, w pierwszym odruchu pomyśleć o psychiatrze. Też na początku byłam zaskoczona tym, że będę rozmawiała z psychiatrą, dlatego że w pierwszym odruchu pomyślałam o logopedach, neurologopedach, o tych osobach, które zajmują się stricte aparatem mowy.
0: I oni idą na pierwszy ogień, bo to jest tak zwana diagnostyka różnicowa, czyli robimy diagnozę kompleksową, zróżnicowaną, po to, żeby wykryć, co jest przyczyną. Ale najpierw najprostsze rzeczy. To, co można najszybciej, najwcześniej zrobić.
1: Ta analogia z górą lodową, którą przytoczyłam na początku naszej rozmowy,
0: była najlepsza.
1: Nie chciałam tego mówić, natomiast znajduję tutaj to jakieś zastosowanie, dlatego że jeżeli temu wierzyć, to próba rozwiązania problemu jąkania po stronie aparatu mowy bez pracy nad tym, co to jąkanie wywołało, wydaje się być z góry skazane na porażkę. Ale czy tak jest naprawdę? O tym będziemy rozmawiać w dwóch kolejnych częściach drogowskazów, które są jeszcze szczęśliwie przed nami. W dalszym ciągu waszym i moim gościem będzie dr Olga Łoza, psychiatra związana z poradnią zdrowia psychicznego Psychomedic, z którą rozmawiam dzisiaj o jąkaniu. Chociaż wydaje mi się, że to już padło dzisiaj kilkukrotnie. To jest temat o wiele, wiele szerszy. Myślę, że wątek psychiatrii, także psychiatrii dziecięcej będzie się w trakcie tego spotkania pojawiał. Tym bardziej zachęcam was do tego, żebyście zostali z nami, zostali z drogowskazami. No i jak mam nadzieję, słyszymy się za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Witam się z wami po raz drugi, dlatego że druga część drogowskazów rozpoczyna się na antenie Eskirok. Skład w naszym radiowym studiu jest niezmienny. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a naprzeciwko mnie siedzi Olga Łoza, psychiatra związana z poradnią zdrowia psychicznego Psychomedic. Jąkanie to jest powód, dla którego dzisiaj się spotkałyśmy, konkretnie rozmowa na ten temat, bo tak jak mówiłam, nawet 600 tysięcy osób w Polsce może się z tym zaburzeniem borykać. Zaburzenie mowy polegające na braku płynności podczas mówienia. W pierwszej części rozmowy skupiłyśmy się na tym, skąd to jąkanie się bierze. Oczywiście odpowiedź nie jest prosta, nie jest jednoznaczna. Natomiast mnie bardzo zaskoczyło, kiedy przygotowywałam się do tej rozmowy, jak silnie jąkanie może wpływać na życie. Tutaj trochę rozmawiamy dwoiście, bo rozmawiamy o dzieciach i rozmawiamy o osobach dorosłych, które mogą to jąkanie nabyć, a może po prostu przejść na nich to z dzieciństwa, jeżeli to nie zostało opracowane i wyleczone. Przede wszystkim, jeżeli jesteśmy przy dzieciach, chciałam cię zapytać, czy jąkanie wpływa w jakiś sposób na rozwój intelektualny, na przykład na to, co się dzieje w szkole. Nie pytam jeszcze o relacje rówieśnicze, bo niestety ten temat już nam się pojawił i wychodzi na to, że nic dobrego tutaj nie ma do powiedzenia, no ale jest jeszcze ta kwestia intelektualna.
2: Znowu efekt śnieżnej kuli, czyli mamy jąkanie się. Jak jąkanie się wpłynie na relacje rówieśnicze w szkole dla danego dziecka? Będzie wyśmiane. Będzie wykluczone, odrzucone, bo to jest pierwsza rzecz, o której się myśli, jak myśli się o jąkaniu się. Że jest to coś śmiesznego, zabawnego. Tak na początku może być zabawnie, ale niekiedy trwa to rok,

0: drugi, trzeci. I nazywają cię Jąkała przez x lat. Także mamy coś, co generuje lęk. Lęk ma to do siebie, że lubi się kumulować i przeobrażać w coraz to inne zaburzenia psychiczne. Może dojść do wyodrębnienia się procesów depresyjnych. Depresja i lęk działają rozpraszająco. Zaburzają koncentrację, uwagę i pogarszają pamięć. Czy są to zaburzenia poznawcze związane z zaburzeniami psychicznymi, natury emocjonalnej?
1: Jak o tym opowiadasz, mam wrażenie, że to jest zbiór naczyń połączonych, że jedno wynika z drugiego. Myślisz, że to może się dalej łączyć? Myślę cały czas o życiu społecznym, o tym jąkaniu, że to też chyba zarówno i u dzieci, i u dorosłych może wpływać na przykład na ograniczenia różnych aktywności, że w pewne rzeczy nie chcemy się angażować, dlatego że no...
0: Następuje proces wycofania społecznego, ponieważ przez jąkanie się społeczeństwo mnie odrzuca, wyśmiewa, tak wyklucza mnie, jestem inny. W związku z tym cierpię. Jest cierpienie. I dana osoba sama siebie ostatecznie wyklucza z życia społecznego, żeby zredukować poziom cierpienia. Lęk to cierpienie niestety. Dlatego wycofanie się iluzorycznie wydaje się, że pomoże. Ale to tylko pogłębi wyizolowanie się i pogłębi objawy depresyjne, które mogą doprowadzić już do katastrofalnych skutków. Tak na końcu tej drogi, którą idziemy, jest na przykład samobójstwo.
1: Wzdrygnęłam się, wiesz, bo wydawało mi się, że owszem, temat jąkania, po który sięgnęłam i który postanowiłam w drogowskazach omówić, owszem, jest tematem poważnym, ale jednak, wiesz, od jąkania do tego, o czym mówisz, stany lękowe, depresyjne, samobójstwo, droga wydaje się bardzo daleka.
0: Małe dziecko, jeżeli jest wykluczone przez całą szkołę, przez klasę, jeżeli jest wytykane palcami, w pewnym momencie może powiedzieć sobie, nie zasługuje na to, żeby żyć. Bo jestem inny. Bo jestem gorszy. Dlaczego jestem gorszy? Mamo, dlaczego jestem gorszy? Ciężko wytłumaczyć to dziecku.
1: To jest w ogóle ciężko zrozumieć. To są takie tematy, które chyba nikogo...
0: Ale dorośli jeszcze mają szansę na to, żeby wyjść z tego, bo dorośli są, mam nadzieję, że oczywiście mówimy o odpowiednio dojrzałych emocjonalnie osobnikach, ale oni są zdolni do przepracowania problemu i do rozwiązania. Do wyszukania rozwiązania. Na przykład pójdę do psychiatry. Zdiagnozuje się. Może to jest coś więcej niż moje jąkanie się. Natomiast dziecko nie ma takich mechanizmów, nie ma takich narzędzi, nie ma zasobów, kompletnie nie rozumie tego, co się dzieje. Także wgląd w życie emocjonalne u dzieci z reguły jest zaburzony. Nie dlatego, że są na przykład, że nie mają wystarczająco wykształconej inteligencji emocjonalnej. Można mieć inteligencję emocjonalną, a mieć zero wglądu na przykład w swoje emocje. Dzieci są po prostu niedojrzałe. I anatomicznie, jeśli mówimy o budowie mózgu, i emocjonalnie. Mózgi wykształcają się tak naprawdę, te procesy neuroplastyczne trwają do około 20-21 roku życia. Czyli jak ktoś kończy 18 lat, on dalej jest dzieckiem. Niby pełnoletnim, ale mózg jeszcze ma szansę na to, jest w procesie.
1: No to jest chyba taki wniosek, który i wielu z nas miało i wiele z nas słyszało, że ta osiemnastka jest tylko na papierze osiągnięciem dorosłości. Natomiast jeżeli chodzi o to, co się dzieje z ciałem, z człowiekiem, to droga jest jeszcze daleka. Powiedziałaś o tym, że dorosły może pójść po pomoc, może coś u siebie zauważyć, coś go może zaniepokoić. Natomiast w tym obszarze dziecko jest niemal zupełnie zdane na rodziców i wracamy trochę do tego, o czym rozmawiałyśmy w pierwszej części spotkania. Mianowicie, no na ile to środowisko domowe jest wspierające?
0: No i to jest temat rzeka tak naprawdę, bo jeżeli są nieprawidłowości wychowawcze, ja nie mówię tu, że to musi być ekstremalna przemoc psychiczna i ekstremalna przemoc fizyczna, nie. Może być to zaniedbanie emocjonalne. Może być to też nadopiekuńczość. Wydaje się, że opiekuńcze matki, opiekuńcze ojcowie, zazwyczaj mówimy o opiekuńczych matkach, a raczej nadopiekuńczych, że to nie zaszkodzi. Że to jest po prostu uchronić się przed złem tego świata. Właśnie, złem tego świata. To jest taki przekaz. Świat jest zły. Trzeba się go bać. Ja cię uchronię. Na tym polega nadopiekuńczość, a zaniedbanie emocjonalne jest to wykluczenie w relacji rodzic-dziecko. Czyli dziecko ma poczucie samotności, osamotnienia, braku akceptacji, braku zrozumienia. Bo rodzic nie jest obecny. I fizycznie bardzo często, ale też psychicznie nie jest dostępny.
1: Przyszło mi do głowy, nie wiem na ile to jest tu trafne. Grzech zaniechania, o tym też mam wrażenie, że się sporo mówi, że dzieci są nakarmione, dzieci są ładnie ubrane.

0: ubrane, dzieci mają czyste zeszyty, nie wiem, super zabawki, natomiast...
1: Masz co jeść, masz co się ubrać, daj mi święty spokój. Bo ja wracam po 12 godzinach pracy do domu i już nie mam czasu na to, żeby przeczytać ci bajeczkę na dobranoc. A powinno się czytać bajki na dobranoc, bo to wspiera rozwój mowy. A rodzice bardzo często tak bardzo są zaangażowani w życie zawodowe, że już nie mają siły na to, żeby przeprowadzić taką prostą aktywność wieczorem tak naprawdę. A co gorsza, czytanie bajek dziecku jest miłe. Ogólnie dla rodzica i dla dziecka. Natomiast jeżeli rodzic identyfikuje czytanie wieczorne bajki z czymś przykrym, z obowiązkiem, który musi wykonać, przykrym obowiązkiem, to już jest problem. Bo okazuje się, że dziecko staje się przykrym problemem. No, ja to tak widzę przynajmniej.
0: Wiesz, z tego tematu jąkania przechodzimy na dużo szerszy i też szerzej omawiany temat, mianowicie tego, jak te relacje w domach się kształtują. Jesteś psychiatrą, pracujesz z, no nie wiem, czy mogę powiedzieć dziećmi, no pewnie to już jest trochę jednak bardziej młodzież, ale obserwujesz to, jak te rodziny funkcjonują. Czy rodzice są na dzieci uważni, czy dostrzegają ich problemy, czy w ogóle dają sobie przestrzeń.
1: System rodzinny. System rodziny tutaj ma kluczowe znaczenie dla, jeśli mówimy o jąkaniu się, dla przeobrażenia się jąkania, na przykład w mutyzm wybiórczy. Czyli taka forma zaburzeń psychiatrycznych, których mowa jest płynna, wartka i dostępna dla wszystkich tylko w określonych sytuacjach i przy określonych osobach. Najczęściej przy określonych osobach. Przy mamie i tacie na przykład. Albo przy innych bliskich. Natomiast w szkole dziecko potrafi zaniechać całkowicie mówienia. I wtedy mamy to, co się zapytałaś, czyli mamy trudności pod postacią, a raczej czynniki ryzyka, które mogą wpłynąć na rozwój intelektualny. Bo dziecko, które jest w szkole, której na przykład nie jest w stanie przeczytać wiersza na zaliczenie, i nauczyciel musi ocenić mowę, to w jaki sposób artykułuje, to w jaki sposób ta płynność jest zachowana. Jeżeli dziecko nie jest w stanie tego zrobić, to jest pogorszenie ocen, pogorszenie takiego performance'u edukacyjnego. I wtedy zapada się trochę takie życie poznawcze dziecka. Edukacyjnie będzie gorsze. Jeżeli będzie edukacyjnie,

0: ona się mobilizuje w pracy. To znaczy, że praca jest to jakieś takie dla niej przestrzeń, środowisko, w którym czuje się najlepiej, gdzie lęk spada paradoksalnie. Dla niej przynajmniej. Bo są osoby, które w pracy nie dają rady, bo lęk z kolei jest i napięcie są za wysokie. Ale tu okazuje się, że jest to coś, nad czym ona ma kontrolę. Tak w pracy. I jest to mobilizacja. A po pracy jest spadek mobilizacji, pojawia się napięcie. Ja to odczytuję w ten sposób właśnie, że w pracy ona ma jakąś formę kontroli. Może jest to wytrenowane. Praca redukuje jej napięcie. Nie mówię, że jest pracoholiczką, ale w pracy ona się odnajduje. W życiu prywatnym już trochę gorzej.
1: To jest naprawdę niezwykłe, jak cię słucham, jak lekarze, specjaliści potrafią interpretować i rozszyfrowywać funkcjonowanie nas, naszych ciał, naszych umysłów na podstawie objawów. Z dużym podziwem cię słucham.
0: Dajmy jąkanie się. Dla prostego przykładu. Jąkanie się to jest jedynie objaw w życiu psychicznym. Jeżeli mówimy o zaburzeniach psychiatrycznych, jest to objaw, a nie przyczyna. Natomiast przetrwałe jąkanie się prowadzi do na przykład mutyzmu w życiu dorosłym, ale dajmy na to, jaki jest inny objaw, na przykład zwiększonego napięcia, lęku dziecka. Najczęstszy objaw, jaki się, o jakim słyszymy. Mamusiu, boli mnie brzuszek. Przed szkołą. Dzień w dzień dziecko zgłasza, że boli brzuszek. Przed szkołą. Właśnie przed szkołą. Czy jest to związek czasowy? Jeżeli będzie to niezaryczone, jeżeli nie będzie to połączone ze stresem, z lękiem, napięciem, nie pójdzie do specjalisty, bo na przykład w szkole jest stres szkolny, coś się dzieje w szkole, na przykład jest znęcanie się rówieśnicze, czy inne formy przemocy, to może się wykształcić, a raczej wykształcą, zaburzenia psychiatryczne, psychosomatyczne, hipochondria. Czyli osoba dorosła będzie przejawiać zaburzenia, które charakteryzują się nieustannym chodzeniem od specjalisty do specjalisty, szukaniem przyczyn złego samopoczucia, szukaniem najgorszych możliwych przyczyn złego samopoczucia. Wszystko w oparciu o ból brzuszka, który zadział się kiedyś dawno, dawno temu, kiedy było się dzieckiem. A w hipochondrii dosyć mówimy o dosyć zaawansowanych zaburzeniach, bardzo złożonych tak naprawdę.
1: To, co mówisz, to też jest dla mnie takim dowodem czy potwierdzeniem tego, że nie można bagatelizować, że łatwo jest coś przegapić u siebie czy u swojego dziecka. Taki ból brzuszka, na który pewnie każdy z nas kiedyś usłyszał, nie wymyślaj, nie kombinuj. Również dlatego, że kombinowanie też się zdarzało, a jakżeby inaczej, natomiast znów linia jest cienka.
0: Od razu do psychiatry się nie pójdzie, ja to rozumiem, ale zaznaczam po prostu tutaj przed słuchającymi nas rodzicami, myślę, że to jest bardzo ważne, żeby słuchać się specjalistów oraz nauczycieli, ponieważ oni widzą dziecko z troszeczkę innej perspektywy. Jeżeli dziecko sygnalizuje, że boli go brzuszek przed szkołą, jest to notoryczne, pojawia się dzień w dzień, to w prawidłowym modelu rodziny rodzic angażuje się i pójdzie z dzieckiem do internisty na przykład, czy do gastrologa, do pediatry chociażby. Natomiast pediatra, zrobiwszy wszystkie badania, powie, nie ma tu źródeł takich i takich. Pozostaje jeszcze zbadanie obszaru psychicznego u dziecka. I wtedy dany lekarz zaleca wizytę u psychiatry. Ja bardzo często to słyszę w gabinecie, że skierował mnie tutaj inny specjalista. Właśnie do psychiatry, bo wykluczono wszystkie inne możliwości. Dziecko było przez 7 dni w szpitalu, gdzie robiono mu test za testem, pełną diagnostykę i nic nie wykazano. I na samym końcu mówi się, a jeszcze konsultacja psychiatryczna by się przydała.
1: Czyli jesteś na samym końcu tego łańcucha?
0: Zazwyczaj tak.
1: To jest już pytanie wprost o twoją praktykę. Mam nadzieję, że ono tutaj nic nie narusza. Jaki jest zazwyczaj taki moment już ostateczny, który sprawia, że rodzice się do ciebie udają? Czy to jest zalecenie od właśnie pediatry, od innego lekarza, który mówi, że nie zostało już nic poza konsultacją psychiatryczną? Czy też jest coś, co oni sami obserwują i są tym zaalarmowani?
0: Same dzieci proszą o wizytę u psychiatry, bo w tym momencie mamy nowe pokolenie, pokolenie social mediów i dziecko jest nawet w bardzo młodym wieku dość dobrze doinformowane, czym jest psychiatria i że można się tam udać na przykład. I na początku byłam zdziwiona, że dzieci w wieku 15-16 lat potrafią same poprosić, znaczy może nie, 15-16 lat to jeszcze bym uwierzyła, że są w stanie sami zaalarmować, że jest taka prośba. Natomiast dużo młodsze dzieci potrafią alarmować rodziców, że chcieliby się udać do specjalisty, takiego konkretnego. Tylko bardzo często rodzice to bagatelizują.

0: nie chcą słyszeć słowa psychiatria. Pediatra jeszcze okej, internista też przejdzie, ale psychiatra nie. Bo się dramatycznie boją tego, co mogą usłyszeć albo wręcz nie usłyszeć w gabinecie psychiatrycznym.
1: Czyli nie usłyszeć, że jest w porządku?
0: Zazwyczaj pragną usłyszeć, że jest wszystko w porządku, ale czegoś innego jeszcze się boją. Tego, że zostaną zdradzone tajemnice rodziny. Że dziecko na przykład powie coś, czego nie, według rodzica nie powinna powiedzieć na przykład. Ujawni, co się dzieje w domu. Jeżeli są jakieś nieprawidłowości, że one zostaną ujawnione. Bo badanie psychiatryczne jest złożone. Ocena stanu psychicznego, którą ja na przykład przeprowadzam podczas wizyt z dziećmi. Bardzo często odbywa się ono sam na sam. Na prośbę dziecka. I w takiej rozmowie sam na sam ja słyszę wiele rzeczy. A rodzic jedyne, co może zrobić w tej sytuacji, to siedzieć w poczekalni i cierpliwie czekać, aż skończy się ta tajemnicza rozmowa. Generuje to ogromne napięcie i rodzice nie chcą po prostu przez to przechodzić. To jest takie zamiatanie troszeczkę problemów pod dywan, bo tak jest łatwiej.
1: Jakiś taki status quo jest zachowany.
0: Wszystko zostaje w domu. I o to chodzi, żeby nic nie wydostało się na przykład do szkoły, czy właśnie nie zostało wypowiedziane w gabinecie lekarskim, bo wtedy już społeczeństwo się dowiaduje, co się dzieje i jesteśmy konfrontowani z naszymi błędami.
1: Nie chcę tutaj naprawdę namawiać cię na rozmowy o twojej pracy w gabinecie, ale myślę o tym momencie, o którym powiedziałaś. Rodzic zostaje wyproszony na korytarz, obgryza tam pewnie palce, paznokcie.
0: Wyproszony, no grzecznie.
1: Oczywiście, że tak. Jest zaproszony na korytarz, zostajesz

0: była obok, bardzo opiekuńcza mama. Raczej powiedziałabym nadopiekuńcza mama, jeżeli mogłabym już tutaj uchylić rąbkę tajemnicy, ale dziewczynka przez całą praktycznie, że wizytę odgrywa pewną rolę. Taką perfekcyjną uczennicę, dobrą uczennicę, która przyszła do mnie i że wszystko jest w porządku. Wszystko jest w porządku. Natomiast w momencie, kiedy zapytałam się o myśli samobójcze, poprosiła, żeby mama wyszła na chwilę. Mama wyszła i momentalnie zeszło z niej powietrze. Ona zaczęła oddychać. Wręcz fizycznie widziałam, jak stara się zaczerpnąć powietrza. W pewnym momencie był kryzys i rozpadła się na kawałki, bo to już było za dużo. Tego akurat nie mogło odegrać. Przynajmniej nie przy mamie.
1: To, co mi się ciśnie na usta, to jest pytanie i co dalej?
0: Co dalej? Psychoedukacja jest bardzo ważnym aspektem mojej pracy z dzieckiem, ale też z rodzicem. Pewne rzeczy, pewne procesy, nie tylko leczenie, ale też procesy, które zachodzą na przykład w danym dziecku, pacjencie, ja muszę tłumaczyć, ja muszę objaśniać, żeby chociaż przez chwilę, przez te kilkadziesiąt minut wizyty zabezpieczyć ich przed różnymi ewentualnościami i poszerzyć wgląd w to, co się dzieje. Zaalarmować, ale też zaoferować pomoc, bo chodzi o to, żeby nie pozostawiać samemu. Ani rodzica, ani dziecka, żeby dać jakąś formę opieki.
1: Mam jakieś takie podskórne poczucie, że to nie do końca jest to, po co osoby przychodzą do psychiatry, bo pewnie najłatwiej by było w ogóle, kiedy się myśli o leczeniu, dostać receptę na magiczną tabletkę. To trochę jak z bólem głowy. Przecież bierzemy tabletkę po 20 minutach, najczęściej głowa przestaje boleć. Natomiast myślę, że te problemy, z którymi przychodzimy do psychiatry, to nie są problemy, na które możemy oczekiwać tak radykalnego i błyskawicznego rozwiązania.
0: Praca psychiatryczna jest to praca powolna. Są interwencje w świecie psychiatry, kryzysowe interwencje, ale to jest leczenie bardzo intensywne, bardzo dynamicznie, w krótkim okresie czasu. A jak mówimy o takim podstawowym leczeniu psychiatrycznym, to jest to proces czasowo powolny i dawkowo powolny. Jeżeli mamy do czynienia z lekami, to wspinamy się z lekami bardzo powoli w górę. Tak, bo nie chcemy wywoływać objawów niepożądanych. Szukamy najmniejszej, skutecznej dawki. Jest to proces i tak samo jak proces psychoterapeutyczny. On też jest rozciągnięty w czasie. Trzeba mieć na to siłę, ale i cierpliwość. A rodzice, młodzi pacjenci, dzieci są zazwyczaj niecierpliwi. Zresztą powiedziałam, że wszyscy pacjenci
1: psychiatryczni są niecierpliwi.
0: Chcą odpowiedzi teraz, zaraz.
1: Myślę, że to, co powiedziałaś w ogóle ostatnie minuty naszej rozmowy są świetnym wstępem do jej kolejnej części. Części, w której chciałabym zastanowić się nad formami leczenia terapii jąkania. No ale chyba już nie mamy wątpliwości, że rozmowa o jąkaniu to jest rozmowa szerzej dotycząca naszego zdrowia psychicznego, psychiatrycznego. Też oczekiwań, z jakimi przychodzimy do lekarza lub lekarki psychiatry, tego, z czym możemy się tam spotkać. Bo tak jak Olga Łoza, z którą dzisiaj rozmawiam, lekarz psychiatra związana z poradnią zdrowia psychicznego Psychomedic powiedziała, czasami możemy tam usłyszeć rzeczy, których nie chcemy lub możemy nie usłyszeć rzeczy, które są nam w danej chwili potrzebne, więc taką gotowość na to, że ta wizyta nie przebiegnie tak, jakbyśmy sobie wymarzyli, też należy w sobie mieć, ale warto ją mieć, żeby pomóc sobie lub osobom w swoim otoczeniu. Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami, bo wracamy z trzecią częścią drogowskazów już za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
2: SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Finałowa odsłona drogowskazów rozpoczyna się właśnie na antenie Eskirok. Witam się z wami po raz trzeci, niestety dzisiaj ostatni, no ale takie prawa finałowej części. Ja się nazywam Aleksandra Galant, naprzeciwko mnie siedzi Olga Łoza, psychiatra związana z poradnią zdrowia psychicznego Psychomedic. Nie mam ochoty już mówić, że rozmawiamy o jąkaniu, dlatego że to jąkanie stało się dla nas przyczynkiem do tego, żeby porozmawiać o naszym zdrowiu psychicznym, o tym, co nas w życiu spotyka, o tym, jak też myślimy o specjalistach, których pomoc będzie nam niezbędna, żeby poczuć się lepiej. Mam tu na myśli nie tylko logopedów, neurologopedów, ale przede wszystkim psychologów, psychoterapeutów, no i psychiatrów. Tak jak powiedziałam, Olga jest psychiatrą, która pracuje również z osobami młodymi. Tak trochę ad vocem tej rozmowy o jąkaniu, no bo jest ona tutaj jakimś takim punktem startowym. Czy z jąkania można wyrosnąć? Czy z twojego doświadczenia, z tego co obserwujesz, też zapewne z wiedzy, którą posiadasz, czy to jest taki proces, o którym mówimy, że no, z tego się wyrasta, jak z różnych zachowań tego wieku dziecięcego.
2: Pamiętajmy, że jąkanie się to objaw, a objaw może być zaleczony, o ile odpowiednio zidentyfikuje się przyczynę i o ile ta przyczyna nie będzie już stanowiła głównego czynnika ryzyka dla zniekształcenia mowy. Czyli etiologia tutaj, te przyczyny naprawdę mają duże znaczenie. Dlatego warto jest zrobić tę diagnostykę różnicową, jak jąkanie jest przedłużone. Pochodzić troszkę po specjalistach, porobić troszkę badań, żeby wykluczyć raz na zawsze pewne rzeczy.
1: Musimy się uzbroić w czas, zapewne musimy się uzbroić w finanse.
2: W finanse.
1: Chyba o tym też nie ma powodu, żeby udawać, że jest inaczej. Jeżeli chcemy pewne badania zrobić i to w takim czasie bardziej dostępnym niż odwleczonym, no to się wiąże z jakimiś prywatnymi badaniami. Chyba w jakąś taką gotowość na to, co usłyszymy.
2: Wszyscy są gotowi na to, co powie pediatra, na to, co powie internista, logopeda, ale nie są gotowi na to, co powie psychiatra. Dlatego psychiatra jest na samym końcu tej drogi, tej diagnostyki różnicowej. Ale jak myślę o tej diagnostyce, która uważam jest dużo ważniejsza nawet od samej terapii, bo w jąkaniu się tak naprawdę, w leczeniu jąkania ważna jest nie tylko przyczynowo-skutkowość i właściwa diagnoza, tylko o ile też ważne jest samo leczenie, sam proces leczniczy. I tutaj możemy stosować różne formy terapii, czy interwencji, takich szybkich interwencji, na przykład logopedycznych, nazwijmy to, są takie rzeczy na tym świecie. I polega to na tym, że mówimy o bardzo intensywnej formie terapii, kompleksowej, intensywnej, krótkoterminowej. Tak, żeby zaleczyć jak najwcześniej, bo mówi się, że im wcześniej się zacznie leczyć, tym lepiej tak naprawdę. Zresztą w każdej formie jakiejkolwiek choroby na świecie, im wcześniej się zacznie leczyć, tym lepiej. Tak się mówi. Natomiast ogólnie trzeba być nastawionym na pewien proces. Czyli będzie to nie tylko krótka interwencja, ale zazwyczaj jednak są to

0: formy pomocy, czy logopedycznej, czy psychiatrycznej, a nawet psychoterapeutycznej, które są rozciągnięte w czasie. A to trzeba mieć faktycznie finanse, bo niestety kolejki w NFZ-cie 2 lata na psychoterapię obecnie.
1: A przypomnę, że parę minut temu obie przede wszystkim ty potwierdziłaś, że im szybciej zaczniemy leczyć w przypadku każdej choroby, tym większe szanse mamy. 2 lata czekania. Pewnie 2 lata to czasami jest maks, czasami środek tych możliwości, jeżeli chodzi o czekanie.
0: To jest dokładnie to, co ja sobie myślę o pewnych lekach psychiatrycznych, doskonałych lekach w formie iniekcji domięśniowych, o których się rzadko kiedy mówi w społeczeństwie, ponieważ one są zarezerwowane tylko na najbardziej złożone, zaawansowane formy choroby. A to nieprawda. One powinny być podawane już na samym początku choroby, ponieważ wtedy nie doszłoby do pogorszenia tak dramatycznego, żeby dostać w końcu tą refundację. A refundacje są zarezerwowane dla najbardziej dramatycznych form, na przykład schizofrenii. Gdyby i nie chciał dać na początku, w 20 roku życia, kiedy wybuchł pierwszy epizod choroby, to wtedy dana osoba miałaby szansę na naprawdę normalne życie. Możliwe, że byłby to pierwszy i ostatni epizod choroby. Jeżeli leczenie byłoby właściwie pokierowane i nie istniałoby coś takiego jak refundacja. Narzekamy na to, co jest w Polsce, ale co się dzieje w Stanach Zjednoczonych na przykład, gdzie medycyna i służba zdrowia są prawie że całkowicie sprywatyzowane.
1: Tam temat służby zdrowia i też ubezpieczeń, które wiążą się z możliwościami, jakie ludzie mają, jest dosyć szeroko poruszany. Powiedziałaś o lekach. Kilka minut temu powiedziałam o tym, że czasami mamy takie oczekiwanie, że dostaniemy jakąś magiczną tabletkę i wszystko będzie dobrze. Oczywiście potwierdziłyśmy już to, że rzadko jest to możliwe. Natomiast w ogóle pomyślałam, że zapytam cię o to, jakie jest nasze podejście takie społeczne do leczenia psychiatrycznego, farmakologicznego. Czy to też nie ma trochę negatywnej konotacji? Czy to się nie wiąże z jakimś lękiem?
0: To się wiąże z lękiem, to prawda. Ale nie u wszystkich. Bo na przykład, jeżeli mam przed sobą młodego pacjenta, tak przykładowo, bardzo często jest tak, że dzieci i młodzież są bardzo wręcz gotowi na to, żeby podjąć leczenie farmakologiczne, natomiast rodzice są przerażeni, że leczenie będzie włączone u ich dzieci. Mają tysiące pytań. Są niepewni, są w silnym napięciu, nie potrafią sobie z tym poradzić, a dzieci są gotowe, żeby podjąć leczenie, ponieważ zaznaczam, że podjęcie leczenia farmakologicznego i połączenie tego z psychoterapią, również uważam, że w przypadku jąkania się, jest najskuteczniejszą formą terapii. Czyli 2 w 1 tak naprawdę, jeżeli się to połączy.
1: Odnośnie leków, które przepisują psychiatrzy, mam wrażenie, że są takie 2 główne skojarzenia. Pierwszy dotyczy czasu, o którym już mówiłaś, że potrzeba kilku miesięcy, żeby one zaczęły działać, żeby widzieć efekty tego leczenia.
0: Nawet nie kilka miesięcy. Mówimy o tygodniach tak naprawdę.
1: Okej, to ja to przyjmuję. Może rzeczywiście się pomyliłam. Potrzeba kilku tygodni, żeby zobaczyć efekty. A druga rzecz to są te słynne skutki uboczne.
0: Tak. Znaczy powiem tak, w ulotkach jest opisane wszystko, co się może zdarzyć, ponieważ w ten sposób firmy farmaceutyczne się dodatkowo zabezpieczają. Ja to rozumiem, dlaczego to robią, tylko ja zawsze uczulam pacjentów, nie czytajcie ulotek. Ja wam powiem, co się może naprawdę wydarzyć przy tej dawce leku, bo w ulotkach bardzo często zapomina się, żeby dodać, że objawy uboczne są zależne od dawki. Czyli jeżeli ja zaczynam leczenie i dam pacjentowi od razu maksymalną dawkę, to co się wydarzy? Nie będzie żadnych efektów na życie psychiczne, żadnych efektów prozdrowotnych na życie psychiczne, a będą same efekty uboczne. Wygenerowałam je właśnie maksymalną dawką leku. Dlatego zaczynamy od malutkich dawek. Ja zawsze to postaram się wytłumaczyć. Zapytajcie się mnie o to, co się może wydarzyć. Ja wam powiem, naprawdę. Tylko wyrzućcie te ulotki.
1: To jest też odpowiedź na pytanie, dlaczego tak wiele leków można dostać wyłącznie na receptę pod kontrolą lekarza. Jeżeli rozmawiamy o leczeniu, o terapii jąkania, no właśnie o te różne terapie chciałam cię zapytać, dlatego że byłam sama zaskoczona, jak wiele różnych sposobów czy specjalistów od leczenia jąkania jest. Widziałam takie radykalne terapie, które zakładają, że po prostu w pewnym momencie człowiek musi przestać mówić i nauczyć się mówić na nowo, bez tego tematu jąkania. Ja nie wiem, jak to się ma do tego, o czym właściwie przez cały czas naszej rozmowy wspominałaś, mianowicie, że najczęściej to nie jest kwestia samego mówienia, tylko tego, co jest pod spodem. No ale takich terapii jest mnóstwo. I teraz jak sięgać po to z głową i kogo słuchać? To jest kolejna sytuacja, w której jesteśmy atakowani, jesteśmy otoczeni bardzo różnymi możliwościami, ale bądź tu człowieku mądry, pisz wiersze, co wybrać?
0: Nie forma terapii się liczy najbardziej, bo powiem tak, jeżeli jest jąkanie się, które na przykład jest zaniepokojone,

i u rodziców, że ona trwa zbyt długo, że już nie powinien, to jakąkolwiek formę terapii podejmą, będzie dobrze, bo zaczęli to wcześniej, wyłapali to wcześniej. Cokolwiek zrobią, będzie dobrze, naprawdę. Natomiast nie tyle forma terapii ma znaczenie, co postać lekarza bądź terapeuty. Ja to zawsze mówię pacjentom, którzy kierują się na psychoterapię, że najważniejsza jest więź z psychoterapeutą i również współpraca lekarz-pacjent, czyli

0: łącznie do swojej specjalizacji, ale który potrafi popatrzeć na pacjenta całościowo i który odpowiednio pokieruje w odpowiednie formy terapii.
1: Na zakończenie zapytam cię o to, ale mam wrażenie, że to także już na naszej antenie się pojawiło. Nie ma tu chyba innej metody niż szukać do skutku. Nie da się oczekiwać, że pierwszy specjalista, na przykład terapeuta, do którego trafimy, że to kliknie, że ta więź się pojawi.
0: Oczywiście najlepiej jest dostać kogoś polecenia, bo wtedy są większe szanse na to, że będzie to ktoś, z kim współpraca będzie nawiązana. Natomiast w przypadku w ogóle psychoterapii indywidualnej, prywatnej, czyli gdzie pacjent musi płacić za każdą wizytę, pacjent ma trochę szerszą możliwość wyboru, żeby sobie skakać po terapeutach i szukać tego jedynego. Ale to może być faktycznie proces, który bardzo zniechęca do terapii, bo pacjenci po prostu już tego nie chcą dłużej znosić, bo oni tak to interpretują. Kolejna nieudana relacja. Natomiast pozytywne będzie to, jeżeli świat przestanie bać się psychiatrii i zrozumie, że połączenie pomocy wielospecjalistycznej jest dobre, naprawdę, bo psychiatria to też specjalizacja, nie szarlataneria. Także połączenie na przykład interwencji logopedycznych, pediatrycznych i psychiatrycznych, współpraca wielu specjalistów, szczególnie jeżeli ci specjaliści mogą się komunikować między sobą, czyli powstaje taki zespół, taka drużyna i to ma sens dla mnie przynajmniej, jeżeli mówimy o takiej prawdziwej pomocy, prawdziwej diagnostyce przyczyny, na przykład jąkania się.
1: Myślę, że to jest bardzo konkretna wskazówka i też rada dotycząca sposobu myślenia. Zmiana sposobu myślenia nigdy nie jest prostym procesem, ale kiedyś warto go zacząć. Może to jest dobry moment. Dzisiaj waszym i moim gościem była Olga Łoza, psychiatra związana z poradnią zdrowia psychicznego Psychomedic, która przyszła tutaj, żeby porozmawiać o jąkaniu, a tak naprawdę okazało się, że temat jest dużo szerszy. Wyszło to co zwykle, czyli mam nadzieję, że wyszła ciekawa rozmowa, w której pokazałyśmy, że mało jest takich zjawisk, które nie są wielowątkowe i na które nie warto patrzeć z szerszej perspektywy. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie.
0: Ja dziękuję.
1: Nasza rozmowa dobiegła już końca. Jak słyszeliście przed momentem, pożegnałam Olgę, ale gdybyście chcieli wrócić do tej rozmowy, a sądzę, że można sobie z niej wyciągnąć bardzo wiele wartościowych fragmentów, nawet jeżeli nie chodzi wam o samo jąkanie, to nic prostszego, możecie szukać tej rozmowy na Spotify, na YouTubie, ona jest tam już dla was dostępna. Gdybyście z kolei chcieli wiedzieć, jakie tematy będziemy podejmować w drogowskazach już w najbliższej przyszłości, no to również nic prostszego, wystarczy wejść na naszego drogowskazowego Facebooka. No i cóż, wydaje mi się, że to jest już wszystko na dzisiaj. Bardzo wam dziękuję za tę wspólną godzinę. No i niezmiennie, mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galan.
2: Drogowskaz. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: wiesz sam, jak nie lubię radykałów. Ale na Boga, nie spałem całą noc i podjąłem decyzję.
1: Co

Zatem utonie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe. Powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku.

ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe. Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył. I gdy szedł po gnoju,

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.